spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg. Przyjmij tę obrączkę na znak miłości.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: zwracamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: wraz ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: O reklamie.

0: tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Pora na wieści ze stadionów. Sprawdźmy, jak radziły sobie lokalne drużyny w miniony weekend. Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Z nami w studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowie Mrągowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: I rozpoczynamy od B-klasy, bo 3 października w minioną sobotę Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Pogoni Ryn. I to spotkanie zakończyło się sukcesem Startu.
2: Drużyna z Kozłowa nie jest już, nazwijmy to, czerwoną latarnią tych rozgrywek. Dotychczasowy outsider wygrał w Rynie z rezerwami miejscowej Pogoni 6-1 i to gospodarze sobotniej potyczki zamykają obecnie klasyfikację B-klasy. Do przerwy Start prowadzi 2-0 po bramkach 28 minucie Sebastiana Rutkowskiego oraz 31 minucie Patryka Drzyzguły. W drugiej połowie Start szybko podwyższył wynik spotkania, a trzecią bramkę zdobywa w 46 minucie Paweł Biedka. 2 minuty później Pogoń strzela bramkę i mamy wynik 1-3 dla Startu. W dalszej części gry do siatki trafia już tylko Start i w 63 minucie na 4-1 podwyższa Piotr Kowalczyk. Natomiast na listę strzelców w 74 minucie po raz drugi wpisuje się Patryk Drzyzguła. Strzelanie kończy w 90 minucie Sebastian Rutkowski, który zdobywa również drugą swoją bramkę w tym spotkaniu. A mecz, tak jak wspomniałem, kończy się wynikiem 1-6 dla drużyny z Kozłowa. Start przesuwa się w tabeli o jedno oczko i obecnie zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 3 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 10 października o godzinie 14, tym razem u siebie z rezerwami Węgorii i Węgorzewo.
1: I zajrzyjmy, co działo się w miniony weekend w rezerwach Mrągowi Mrągowo. Rezerwy MKS-u Mrągowie Mrągowo rozegrały u siebie spotkanie z rezerwami również Mazura Ełk. To spotkanie niestety zakończyło się porażką rezerw Mrągowi.
2: Po ostatniej wysokiej wygranej Mrągowi ze Startem Kozłowo przyszło stoczyć walkę o punkty z bardziej doświadczonym zespołem tym razem. Był to zespół Mazura Ełk, wzmocniony kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny, który na co dzień występuje, jak wiemy, w czwartej lidze. Do przerwy mieliśmy bramkowy remis, bardzo wyrównana walka, 2-2. Dwie bramki dla Mrągowi zdobył Damian Sobiech w 30 i 42 minucie spotkania. Po przerwie niestety zespół rezerw Mazura zdecydowanie ruszył do ataku, co zaowocowało zdobyciem dwóch bramek w 65 i 90 minucie, dzięki czemu wywozi z Mrągowa Mazur 3 punkty. Rezerwy Mrągowi po tym pojedynku spadły w tabeli o jedną pozycję, obecnie zajmują 8 miejsce i mają na koncie 8 punktów. W następnej kolejce Mrągowia wybiera się na mecz do Barcian, gdzie rozegra mecz spotkanie z Jurandem Barciany i mecz odbędzie się 10 października o godzinie 15.
1: Zajrzyjmy teraz do A-klasy, bo w minioną sobotę 3 października grający w A-klasie Żagiel Piecki przegrał niestety na wyjeździe z drużyną KS Tempo Ramsowo-Wipsowo.
2: Tym razem po zaciętym i wymagającym spotkaniu Żagiel minimalnie przegrywa 1-0. Po wyniku można domyślać się, że spotkanie było bardzo wyrównane, lecz z przebiegu całego meczu to gospodarze mieli więcej sytuacji na podwyższenie wyniku. Kilka razy piłka lądowała albo na poprzeczce bramki Żagla, albo kapitalnymi interwencjami podpisał się wiele razy bramka Żagla Tomasz Olender. Żagiel w tym spotkaniu też miał swoje okazje, lecz tego dnia defensywa gospodarzy spisała się bardzo dobrze. Żagiel pomimo porażki zajmuje drugie miejsce i ma na koncie 18 punktów. Kolejne spotkanie Żagiel rozegra 10 października o godzinie 15, a powiadomować będzie u siebie zespół Łyny Sempopol.
1: W A-klasie grają dwie drużyny z powiatu mrągowskiego. Oprócz Żagla jest jeszcze Salent Boże. Żagiel zajmuje drugie miejsce w tabeli. Niestety, jeżeli chodzi o Salent Boże, jest troszeczkę inaczej. Salent zamyka tabelę, zajmuje ostatnie miejsce w A-klasie.
2: No niestety nie tak miała wyglądać gra Salentu w nowym sezonie, inaczej to się zapowiadało, tym bardziej, że drużyna została wzmocniona kilkoma zawodnikami z Mrągowarz, Mikołajek, z tego co pamiętam Mikołajki rozpadły się po spadku z Ligi Okręgowej i Salent miał spokojnie walczyć o wyższe cele niż dolna tabela. Salent rozegrał ponownie słabe spotkanie po bramkach straconych w 25 i 34 minucie. Salent przegrywa pierwszą połowę już 2-0. Początek drugiej połowy to znowu słaba gra w defensywie, błędy i w konsekwencji stratę kolejnych bramek w 50 i w 53 minucie. W 61 minucie bramkę dla Salentu zdobywa Witold Tłuński, który w tym spotkaniu w 89 minucie dokłada drugą bramkę, no ale to nic nie zmienia. Wynik i tak pozostaje taki sam. Wcześniej w 70 oraz 84 minucie Rona doprowadza do wyniku 4-0 i przy wyniku 4-0 dopisuje dwie bramki i w rezultacie wygrywa całe spotkanie 6-2. Salent, tak jak wspomnieliśmy, dalej zamyka tabelę A klasy. Zajmuje 14 miejsce z zerowym kompletem punktów. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 11 października o godzinie 16 w Bożem z Pomarańczami Korsze.
1: I teraz Liga Okręgowa. W minioną sobotę Mrągowia Mrągowo rozegrała u siebie wygrane spotkanie, zwycięskie spotkanie z Olimpią Olsztynek.
2: Tak, Mrągowia szybko objęła prowadzenie, bo już w 8 minucie po dośrodkowaniu Olafa Gorczycy piłkę otrzymał Bartosz Sobutka i z bliskiej odległości pokonał bramkarza gości. Mrągowia prowadzi 1-0. W kolejnych minutach obie drużyny miały problemy ze stworzeniem dogodnych sytuacji, a gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. W 33 minucie z ponad 20 metrów uderzył na naszą bramkę zawodnik gości, ale piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Chwilę później po strzale Bartosza Sobutki piłka minimalnie minęła słupek bramki Olimpii. W 42 minucie Maciej Narloch miał sytuację na podwyższenie wyniku po podaniu Przemysława Rybkiewicza w polu karnym. Jego uderzenie jednak zostało zablokowane przez obrońcę Olimpii Olsztynek. Początek drugiej połowy również należał do Mrągowi. Bartosz Sobutka po raz kolejny znalazł się w dobrej sytuacji, ale tym razem jego strzał był zbyt lekki i bramkarz pewnie interweniował. W odpowiedzi po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzale głową piłka minęła słupek mrągowskiej bramki. W 63 minucie dobrą okazję miał Konrad Laszuk, który z bliska mocno uderzył nad bramkę, ale wprost golkipera. Mocno uderzył na bramkę, ale wprost golkipera Olimpii. Dwie minuty później bramkarz Olimpii ponownie stanął na wysokości zadania, tym razem broniąc groźny strzał Mateusza Warszewskiego z rzutu wolnego. W 76 minucie Mrągowia podwyższyła prowadzenie. Olaf Gorczyca dośrodkował piłkę w pole karne, a podczas próby wbicia przez zawodnika Olsztynka futbolówka trafiła w naszego zawodnika Oktawiana Adamowicza i wpadła do siatki, tak więc Oktawianowi przypisuje się tą drugą bramkę. Mrągowia liderem rozgrywek i ma na koncie obecnie 27 punktów. 10 października o godzinie 14 Mrągowia na wyjeździe rozegra mecz z wiceliderem Orlęta Mireszy.
1: Tak to miało wyglądać, takie były plany już pod koniec ubiegłego sezonu. Mrągowia, kiedy spadała do Ligi Okręgowej, były takie plany, że ten jeden sezon ma zagrać w Lidze Okręgowej, a później awansować do czwartej ligi. Czy to zaangażowanie piłkarzy, to zaangażowanie zawodników, te ambicje, czy to jak oni teraz grają, czy ta gra jest na miarę czwartej ligi?
2: No starcie pucharowe ze startem Lidzy pokazało, że nie odstajemy za bardzo, jeżeli chodzi o ten poziom czwartoligowy. Też o zespoły, które gdzieś tam są w środku tabeli obecnej go sezonu czwartoligowego. Ja uważam, że Mrągowie jeszcze musi przegrać tą drugą rundę i wtedy możemy coś rozmawiać po całym sezonie. Oczywiście dziś skupiamy się na tym, żebyśmy wygrali ten awans, wygrali to pierwsze miejsce. Na pewno po to zostały pewne posunięcia, pewne kroki, ściągnięcie naprawdę bardzo, bardzo dobrego trenera Mariusza Narela, który widać, że poukłada ten zespół z młodych chłopców też również, którzy reprezentują nasz klub, naszych wychowanków, ale też i ściągnęliśmy kilku zawodników, którzy no, naprawdę dają jakość dla tej drużyny, jeżeli chodzi o klasę okręgową. No, mamy najbliższy mecz z Wicelderem, to też pokaże, w jakim miejscu jesteśmy i jak ta sytuacja wygląda w tym zespole. Uważam, że już jesteśmy na tyle mocni, na tyle silni, że ta stabilizacja powoli się klaruje i na pewno dążymy do tego, żeby ten sezon doliczyć do udanych, czyli wygrać tą klasę okręgową i awansować do czwartej ligi.
1: Oprócz zmagań seniorów, kariera w piłce nożnej rozpoczyna się dużo wcześniej, bo to właśnie od grup młodzieżowych i dziecięcych. No i ten nabór ciągle trwa. Nie tylko w Mrągowie, ale w pozostałych klubach również. Ale w Mrągowi są też stałe dni treningowe, wtorki i piątki. Odbywają się te treningi, no i te najmłodsze dzieci wtedy mogą się zgłaszać.
2: No tak, cały czas treningi odbywają się jeszcze na powietrzu. Pogoda w miarę dopisuje i z tego co widzimy, to tych dzieciaczków, tej młodzieży w naszym klubie jest niemała ilość. Treningi są intensywne, naprawdę z większym, mniejszym sukcesem odbywają się również i zawody sportowe, w których ta młodzież uczestniczy. Stawiamy na bardzo mocno na rozwój jednolity i mamy kadrę szkoleniową bardzo dobrze przygotowaną do treningów, do nauki gry w piłkę nożną. Mamy klasy sportowe też, z tego co wiadomo, w szkole podstawowej i to jest też ważny element tego rozwoju tej młodzieży. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w naszych treningach, w naszym klubie, bo uważam, że rozwój dzieci i młodzieży przez nasz klub jest bardzo znaczący, mocny i odzwierciedleniem jest tego efekt gry w zespole seniorów, czego efektem są chociażby powołania do pierwszego zespołu młodych zawodników, a też uczestnictwo w drużynie rezerw i tak zwane spotkanie się z piłką seniorską już na poziomie chociażby na początku B klasy, a później klasy okręgowej, a na niedługo może nawet już i czwartej ligi.
1: W zawodach biorą udział trochę starsze dzieci, a jak wyglądają treningi w tych najmłodszych grupach? Pięciolatkach, sześciolatkach, siedmiolatkach.
2: W najmłodszych grupach są to treningi odbywają się na zasadzie nauki o podstaw piłki nożnej, ale również mają zakończeniem jest udział w turniejach tu po bliskich miejscowościach, które się odbywają. To też jest jakieś zakończenie okresu treningowego, tego cyklu treningów, żeby spotkać się z rówieśnikami z innych drużyn, popatrzeć, rozegrać spotkanie, popatrzeć jak inni wyglądają na tle naszego zespołu, naszych drużyn. Dobra, fajna zabawa przede wszystkim na tym poziomie i nic, co można tutaj dodać do tej kwestii.
1: Dziękuję bardzo. O tym, co działo się na stadionach w miniony weekend, opowiadał Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowie Mrągowo. Do żółto-czarnej drużyny wciąż można dołączyć grupa przedszkolna roczników 2021-2022. Ma swoje treningi we wtorki i piątki o godzinie 16:30. Miejsce Orlik na osiedlu mazurskim. Więcej informacji można uzyskać u trenera koordynatora

0: Halo Radio Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. W tym roku Mrągowo świętuje wiele rocznic, w tym rocznicę istnienia szkoły, która wykształciła kilka pokoleń nauczycieli. Szkoła, która na przestrzeni lat zmieniała nazwy od Państwowego Liceum Pedagogicznego po Zespół Szkół nr 2. W tym roku przypada 80. rocznica kształcenia pedagogicznego w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, inicjatorką wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły.
2: Tak, 80 lat minęło 29 września, jak powstała pierwsza szkoła pedagogiczna, Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie. I od tego roku rozpoczęło się kształcenie nauczycieli w dwóch takich kierunkach. Szkoły się zmieniały, nazwy się zmieniały, ale kształcenie, cel był ten sam. Szkoła kształciła nauczycieli do klas 1-7 oraz do klas 1-8. Ci absolwenci mogli uczyć wszystkich przedmiotów, które były w szkole podstawowej, ale również inny kierunek był, który powstał po liceum pedagogicznym. To był kierunek kształcenia nauczycieli przedszkola. I tu chciałabym bardzo podkreślić, to absolwentki są nauczycielkami przedszkola, a nie przedszkolankami.
1: Jak te obchody tego jubileuszu wyglądają w tym roku?
2: No i zawsze robiliśmy, ja może do historii trochę przejdę, zawsze robiliśmy zjazdy, spotkałam się z kolegami, koleżankami, to był komitet taki organizacyjny, ale postanowiliśmy tym razem zrobić troszkę inaczej. Może dlatego też, że nasi nauczyciele już odeszli, absolwentów liceum pedagogicznego i trudno spotykać się tylko ze sobą bez kadry, która nas kształciła. Dlatego też, kiedy otrzymałam telefon od swojego kolegi z klasy, Maćka, co robisz w tym roku? Ja mówię, nic. No i się zastanowiłam, w następnym dniu napisałam do niego, a wiesz co, mam pomysł, będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać te wszystkie piosenki, których uczyliśmy się w szkole oraz te, które były na fali podczas naszej młodości. I tak nastąpił, nazwijmy w cudzysłowie, nabór naszych absolwentów chętnych, którzy chcieli przychodzić do biblioteki pedagogicznej i z nami śpiewać, dobierać repertuar i do dnia dzisiejszego spotykamy się w każdą środę i ćwiczymy ten nasz repertuar.
1: I gdzie ten repertuar będzie można usłyszeć? Bo trwają obecnie przygotowania do takiego większego spotkania.
2: Tak, jeżeli chodzi, no pomyśleliśmy sobie, no tak, śpiewanie dla siebie tylko i wyłącznie to wspaniała sprawa. Integracja jest to niesamowita i wspomnienia, które przy okazji powstają, ale chcielibyśmy jeszcze się troszeczkę pokazać na zewnątrz. I tak pierwszy taki koncert amatorów, absolwentów liceów pedagogicznych w Mrągowie odbędzie się 10 października w naszej szkole, w Zespole Szkół nr 2 imienia Władysława Jagieły. To, że szkoły miały różną nazwę, to nie szkodzi, ale łączył nas zawsze jeden patron. Władysław Jagieło, który jest do dnia dzisiejszego. Także odbędzie się uroczyste spotkanie, można to nazwać akademią w szkole i na prośbę naszą pani dyrektor wyraziła zgodę, była zadowolona z tego, że absolwenci przyjdą i zaśpiewają nauczycielom, pracownikom i uczniom tej szkoły.
1: Co jeszcze się działo w ramach tych obchodów? Co jeszcze się dzieje?
2: Może jeszcze taki drugie przedsięwzięcie, które się szykuje, to będzie 20 października tego roku otwarcie wystawy poświęconej rocznicy 80-lecia rozpoczęcia kształcenia nauczycieli w Mrągowie. Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy. Również zaśpiewamy kilka piosenek, które będą stanowiły tło do obserwacji, do zwiedzania tejże wystawy, do wymiany poglądów. Zapraszamy mieszkańców Mrągowa, zapraszamy naszych absolwentów, nauczycieli, którzy kiedyś kształcili w tych szkołach. Dla wszystkich chętnych drzwi są biblioteki pedagogicznej otwarte. Kolejne przedsięwzięcie, które przed nami będzie, to 18 listopada zaśpiewamy seniorom, emerytom i rencistom Związku Nauczycielstwa Polskiego. I będzie to w sali Orbita w Mrągowskim Centrum Kultury.
1: Jakie wspomnienia wiążą się z kształceniem pedagogicznym w Mrągowie?
2: No, jest tych wspomnień bardzo dużo. Spotykamy się przy różnych okazjach i mogę powiedzieć, że uczestniczyłam już w kilku spotkaniach w tym roku absolwentów, których byłam nauczycielką. Wspominamy te chwile, które miały miejsce w szkole i łączy nas zawsze ta sama więź, ta radość, to przygotowanie do zawodu, ta otwartość, to ta wielozawodowość, która była nam dostarczana podczas kształcenia i które też ja wykorzystywałam podczas prowadzenia takich lekcji. Taki nauczyciel był przygotowany nie tylko do prowadzenia lekcji, ale do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, do prowadzenia drużyn harcerskich, do otwartych takich relacji między mieszkańcami wsi czy miasta, organizacji różnych imprez. To była taka lokomotywa ciągnąca do przodu, pokazująca kulturę naszego społeczeństwa, naszego regionu, no i oczywiście i naszą kulturę również.
1: To kształcenie pedagogiczne inaczej wyglądało wtedy niż teraz?
2: No na pewno inaczej. Ono było od młodszych lat. Do liceum pedagogicznego poszłam, kiedy miałam lat 14. I ja już wiedziałam, że ja chcę być nauczycielką. Moi koledzy, koleżanki również ten zawód sobie wybrali. Uczyliśmy się przez 5 lat. W ciągu tych 5 lat mieliśmy różnego rodzaju praktyki. Czy to na korytarzu, tańcząc z uczniami szkoły ćwiczeń podczas przerw, czy prowadząc lekcje próbne, czy też mieliśmy praktyki pedagogiczne w szkołach miejskich, wiejskich, w klasach łączonych, w różnych trudnych warunkach, w których przyszło nam realizować swoje cele. No a później te osoby, które ukończyły szkołę, mogły pójść do pracy lub na studia. Kształcenie w studium nauczycielskim czy w liceum wychowania przedszkolnego też troszkę było inne. One odbywały się na tych samych zasadach, jak my mieliśmy, ale oni mieli również takie praktyki półroczne, że w ciągu pół roku poszli normalnie do pracy, do przedszkola, tam pracowały, otrzymywały wynagrodzenie i później wracały z bagażem doświadczeń do szkoły.
1: A jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, jak pani praca wyglądała na początku, a jak się zmieniało? Stosunek uczniów na przykład do nauczycieli i odwrotnie?
2: Z wielkim szacunkiem odnosiliśmy się do nauczycieli. Był to autorytet. Tak było też
1: za później, jak pani
2: moich
1: była nauczycielką?
2: Czasów, kiedy byłam nauczycielką. Nauczyciel był wielkim autorytetem. Nauczyciel, tak jak ja sobie wspominam, starałam się pomagać swoim uczniom jako wychowawca, jako nauczyciel, aby było łatwiej im zdobywać zawód, ale również znaleźć się w tej otaczającej rzeczywistości. Pomagałam ich w różnych sprawach, z jakimi się zwrócili do mnie. Byłam taka spolegliwa, empatyczna. Jestem do dnia dzisiejszego taką osobą. No i zawsze serce się raduje, kiedy się spotyka z absolwentami i oni przekazują te piękne słowa lub napiszą coś pięknego, gdzie ja sobie to wszystko zatrzymuję. Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo pięknym, ale bardzo trudnym. Z czasem młodzież się też zmieniała. Wiadomo, kandydat na nauczyciela był kandydatem, którego się wybierało spośród wielu, wielu uczniów, którzy zdawali egzamin. Musieli zdawać nie tylko egzamin z języka polskiego, czy też z matematyki, ale z wychowania muzycznego, czyli musieli być zdolni muzycznie i zdolni plastycznie, bo to wszystko było potrzebne w realizacji poszczególnych tematów lekcyjnych. To nie było ksera, to nie było komputerów. One musiały same siedzieć i my, ja też, rysować, śpiewać, przygotowywać się do poszczególnych lekcji, pisać konspekty. I z tym gotowym materiałem wtedy szliśmy do ucznia. Później to się troszkę zmieniało, jeżeli chodzi o charakter nauczyciela, bo było to ułatwienie poprzez komputery czy też inne środki, które ułatwiały nam pracę. Zmieniał też się uczeń, bo uczeń to też specjalista w zakresie różnych dziedzin i nauczyciel musiał się kształcić przez cały czas. Uczniowie byli szybcy, załóżmy, w opanowaniu pewnych spraw komputerowych, ale my się nigdy nie dawaliśmy i potrafimy też pewne te czynności wykonywać i komputer służy nam do dnia dzisiejszego wykonywaniu różnych czynności już w pracy naszej społecznej. Czy uczeń przedtem był lepszy, czy obecnie jest lepszy? Nie można tak powiedzieć. Zmienia się środowisko, zmienia się otaczająca rzeczywistość, zmieniają się rodzice i cały świat został postawiony troszeczkę inaczej. W związku z czym my musimy też się przystosować do tych zmiennych warunków. Ja tylko mogę powiedzieć, że obecnie nauczycielom jest trudniej uczyć, niż było to za moich czasów.
0: A trudniejsze jest co? To skupienie uwagi ucznia?
2: Tak, skupienie uwagi ucznia, oni są rozproszeni, roszczeniowa wiecznie postawa rodziców, a ja uważam, że rodzic w pierwszym rzędzie ma brać pod uwagę swoje dziecko i on ma mu dać podstawy do życia, a nie powiedzieć, jest nauczyciel, niech on go wszystkiego nauczy. Nie, proszę Państwa, rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, otaczająca nas rzeczywistość, krąg rówieśników jest do tego stworzony, żeby się nawzajem uczyć, ale w sposób kulturalny, grzeczny, a nie bez przerwy jakieś tam roszczeniowe.
0: Jakie było zachowanie rodziców kiedyś? Tak jak pani się stykała ze swoimi pierwszymi uczniami. Nie byli tacy roszczeniowi jak teraz? Tak jak
2: nie,
0: pani mówi?
2: Uczniowie nie
0: ale
2: byli tacy
0: rodzice.
2: Roszczeniowi,
0: pytam
2: a
0: rodzice
2: tak samo nie byli roszczeniowi. Rodzice współpracowali z nauczycielem, wychowawcą i z nauczycielami. Jak była wywiadówka, no to oczywiście było spotkanie z wychowawcą, który przedstawiał klasę, co osiągnęła, jakie są problemy, jakie są bardzo dobre strony tej klasy. Później każdy rodzic otrzymywał oceny. Można było podejść do nauczyciela, wychowawcy i dyskutować indywidualnie, nie na forum klasy. Również nauczyciel, kiedy skończyła się ta ogólna wywiadówka z danym wychowawcą, miał możliwość pójścia do każdego nauczyciela i rozmawiać na temat swojego dziecka. No jeżeli jakieś wynikały problemy z uczennicą, to rodzic rozmawiał, w jaki sposób my to rozwiążemy.
0: O kształceniu pedagogicznym w Mrągowie opowiadała Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego, a także nauczycielka i dyrektorka.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach przygotował na jesień ofertę zajęć stałych oraz wydarzeń kulturalnych. Przed nami m.in. Noc Bibliotek, warsztaty patriotyczne oraz wystawa. Więcej o tych wydarzeniach opowie nasz dzisiejszy gość, Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach. Justyna Malinowska, zapraszam na tę rozmowę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Co GOK przygotował w tym roku, tej jesieni, dla mieszkańców?
4: W tym roku staramy się otworzyć bardzo dużo grup zainteresowań, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Proponujemy Państwu, myślę, że bardzo bogaty wachlarz zajęć. I jako pierwsze opowiem o majsterkowaniu. Tutaj mamy nowego prowadzącego, jest nim Tomasz Nawrot. Może być znany Państwu z mazurskich mozaik, jest dosyć aktywny na terenie całego powiatu mrągowskiego. Jest to fantastyczny fachowiec. I na jego zajęcia zapraszamy dzieci już od 7 roku życia. Zajęcia odbywają się we wtorki od 16 do 18 i dzieciaki będą tworzyć wspaniałe rzeczy. Z tego, co widziałam, co Tomek przygotował, to naprawdę można będzie bardzo twórczo się zrealizować i praktycznie. Dzieci będą obcować z narzędziami, z drewnem głównie, ale też z innymi materiałami i tworzyć małe dzieła sztuki. Przygotowaliśmy także zajęcia ogólnorozwojowe z panem Karolem Janaszem. To jest propozycja dla dzieci od 10 roku życia. Jest to coś, co w rozmowach z rodzicami i z dziećmi przewija się już od jakiegoś czasu, że dzieci chcą wyjść do lasu. Ale jeżeli pójdą do tego lasu, to chciałyby coś tam zrobić. Więc będziemy uczyć praktycznego spędzania czasu w lesie. Będziemy uczyć się rozpalać ognisko, będziemy uczyć się budować szałasy, będziemy obcować z naturą, będziemy przygotowywać posiłki na świeżym powietrzu. Będzie to również połączone z treningiem, z elementami boksu, z elementami siłowymi, dlatego że pan Karol jest do tego znakomicie przygotowany, jest również instruktorem nurkowania, więc mam nadzieję, że w przyszłości te nasze zajęcia rozwiną się naprawdę bardzo, bardzo. Oczywiście zapraszamy jak co roku na zajęcia muzyczne, które prowadzi pan Grzegorz Piątek. Są to zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe. Dzieci grają na gitarze, ukulele, na banjo, na bongosach, fletach, dzwonkach, pianinie. Tak więc wspólnie grają, tworzą muzykę i śpiewają. I tutaj oczywiście kontakt bezpośrednio do pana Grześka lub do Domu Kultury i umawiamy zajęcia. Stworzyliśmy również grupę zajęć umuzykalniających dla dzieci z panią Karoliną Polewaczyk. Jest to propozycja dla najmłodszych dzieci, czyli 5-8 lat. Zajęcia odbywają się w czwartki. Dzieci podczas zajęć obcują z muzyką, śpiewem, rytmem, bawią się, poznają instrumenty, rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu i oczywiście muzyczną kreatywność, bo na tym wszystkim, co pani Karolina przyniesie na zajęcia, można po prostu zagrać. Chcieliśmy stworzyć taką swobodną przestrzeń do odkrywania muzyki przez ruch, zabawę i wspólne śpiewanie. Zapraszamy także na zajęcia kreatywne. Tutaj instruktorką będzie pani Nina Babinowicz. Zajęcia odbywają się w środę od 13 do 14. Jest to propozycja dla dzieci 7-10 lat. Jest to takie kółko plastyczno-kreatywne, które ma być przygodą dla dzieci. Będzie dużo kolorów, będą ciekawe techniki, będą również eksperymenty. Dzieci będą mogły realizować własne pomysły na zajęcia. Pani Nina jest bardzo otwarta, więc ma nadzieję, że dzieci rozwiną wyobraźnię, kreatywność i będą również proponowały tematy zajęć. Zapraszamy również na zajęcia malarskie, żeby zostać w temacie takim malarsko-kreatywnym. Instruktorką będzie pani Karolina Radoch. Tutaj jest to propozycja dla dzieci od 13 roku życia i dla dorosłych. Zajęcia będą odbywać się w soboty, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od 10.30 do 13.30. I to będą takie typowe zajęcia malarskie. Będziemy podróżować między akrylem, akwarelą, a malarstwem olejnym. Będzie to malowanie na sztalugach, na płótnach, również na blokach, profesjonalnymi narzędziami, tak więc tutaj zapraszam osoby, które chciałyby się nauczyć techniki lub ją podszkolić. Tak więc jest to znakomita okazja, bo pani Karolina jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą artystką. Można obejrzeć jej pracę na Instagramie czy na Facebooku. I zapraszam również na zajęcia fotograficzne, które prowadzi pani Ewa Oracz. Tutaj zapraszamy młodzież i dorosłych w poniedziałki od 16 do 18. Podczas zajęć pani Ewa będzie uczyć uważnego patrzenia, szukania kadrów, światła, koloru i pomoże wyczuć ten moment, kiedy należy pstryknąć migawką, żeby te zdjęcie było ciekawe, interesujące. Będzie to fotografia zarówno telefonem, który każdy z nas posiada, jak również aparatem fotograficznym. Zajęcia będą odbywać się w sali, jak i w terenie. Postanowiliśmy założyć również grupę teatralną, której instruktorką zostanie pani Emilia Turek. Tu również zapraszamy młodzież i dorosłych w piątki od 15 do 17. Czemu zajęcia teatralne? Dlatego, że jest to doskonała przestrzeń do odkrywania swojego głosu, wyobraźni. Można poćwiczyć odwagę na scenie, czy dajemy radę, czy nie do końca, czy potrzebujemy jeszcze troszkę nad tym popracować. I będziemy pracować ze słowem, ruchem, emocjami, improwizacją i mam nadzieję, że po całym roku pracy będziemy mogli obejrzeć efekty w postaci etiudy lub spektaklu teatralnego. I oczywiście już tradycyjnie pani Gabriela Piotrowska zaprasza na zajęcia z hip-hopu. Dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-14 są to dwie grupy, w poniedziałki i w czwartki, ale otworzyliśmy również grupę Mama i Dziecko. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w poniedziałki od 18 do 19 razem z mamami. Jeżeli oczywiście trafi się chętny tata, to również zapraszamy, ale kierujemy zajęcia jednak do mam i dzieci. Chcieliśmy takie zajęcia stworzyć dlatego, żeby integrować jednak rodziców z dziećmi. Sama wiem, że nie mamy tego czasu tak dużo, jakbyśmy chcieli, a jeżeli możemy wspólnie pójść na zajęcia, to myślę, że jest to znakomita okazja, żeby ten czas z dzieckiem spędzić na ruchu, muzyce i bliskości.
0: Przed nami również Ogólnopolska Noc Bibliotek. 12. Ogólnopolska Noc Bibliotek odbędzie się 16 października. W tym roku hasło przewodnie to Biblioteka się sprawdza. W obchody tego ogólnopolskiego święta włącza się także Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach, a także Biblioteka właśnie w Pieckach.
4: Tak, w tym roku również włączamy się w Noc Bibliotek. Jest to impreza, którą bardzo lubimy, dlatego że zapraszamy właśnie do biblioteki, która u nas akurat jest często odwiedzana, ale nie jest to zawsze miejsce pierwszego wyboru. Dlatego otwieramy nasze drzwi biblioteki i zapraszamy na gry i zabawy ruchowe. Zaprosiliśmy również iluzjonistę Rafała Kotlewskiego, który zaprezentuje swoje umiejętności i poprowadzi jeszcze dodatkowe zajęcia dla dzieci. Będziemy robić eksperymenty, będziemy jeść pyszności, ale to będzie niespodzianka, cóż wam zaserwujemy dobrego. No i będziemy się świetnie bawić, będą to, mam nadzieję, wspaniałe 4 godziny, które razem spędzimy. Zapisy oczywiście osobiście w bibliotece, do czego najchętniej namawiam. Jeżeli ktoś nie może, to można do nas zadzwonić pod numer telefonu 89 742 11 89.
0: Noc Bibliotek rozpocznie się o której?
4: O godzinie 19, a zakończymy o godzinie 23.
0: Co oprócz tego, co jeszcze będzie się działo tej jesieni w Gminnym Ośrodku Kultury Pegas w Pieckach?
4: 21 października zapraszamy na wystawę fotografii pana Waldemara Bzury. Jest to człowiek, który jest doskonale znany, myślę, że w całej Polsce, bo nie powiem, że tylko u nas w gminie czy w powiecie, ale naprawdę w całej Polsce. Cieszymy się, że ponownie zgodził się wystawić swoje prace właśnie u nas w Domu Kultury, więc bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia naszego Facebooka, gdzie będą wszystkie potrzebne informacje, żebyśmy mogli się tego 21 października spotkać.
0: Na koniec października będzie też coś dla najmłodszych, trochę zabawy i gier terenowych.
4: Zapraszamy, jak od paru lat już, do Zaczarowanego Ogrodu, który powstanie w Domu Kultury w Pieckach, w tym roku pod hasłem Pogromcy Smoków. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na grę terenową po całym Domu Kultury. Będzie mnóstwo zadań praktycznych, plastycznych, ruchowych, dlatego że musimy nauczyć się, jak poskromić smoka, więc odbędziemy fantastyczny trening, ubierzemy się, uzbroimy się we wszystkie potrzebne rzeczy, żeby znaleźć tego łobuza smoka i może go pokonać, a może go trochę polubić, ale to już się okaże podczas Zaczarowanego Ogrodu 24 października.
0: Czas mija szybko, więc już wielkimi krokami zbliża się także nasze narodowe święto 11 listopada, Święto Niepodległości. I tutaj co roku w obchody tego święta włącza się także GOK.
4: Obchody Święta Niepodległości rozpoczniemy warsztatami patriotycznymi, które kierujemy dla dzieci i dorosłych, a najlepiej dla rodzin. One odbędą się 7 listopada u nas w Domu Kultury. Będziemy robić emblematy patriotyczne, tak żebyśmy mogli dumnie reprezentować swoje rodziny i siebie podczas samego Święta Niepodległości. A 11 listopada zaprosimy Państwa na obchody. Rozpoczniemy je złożeniem kwiatów i znicza pod pomnikiem oraz mszą świętą. Natomiast o godzinie 15 odbędzie się piknik patriotyczny, gdzie zapraszamy Państwa na grochówkę, kiełbaskę. Odbędzie się bieg niepodległości dla dzieci, gry i zabawy. Odwiedzi nas również grupa rekonstrukcyjna, której członkiem jest sam Piłsudski, więc polecam nas tego dnia odwiedzić.
0: A ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach, która opowiedziała, co będzie się działo tej jesieni w Pieckach. O zajęciach w Pegasie to na razie wszystko, ale zajrzyjmy też, co w najbliższym czasie będzie się działo w Mazurskim Parku Krajobrazowym.
1: Przed nami warsztaty Senior Bliżej Natury. Uczestnicy będą mogli poznać właściwości prozdrowotne grzybów leśnych. I na pewno nikt nie wróci z pustym koszykiem do domu. O szczegółach Piotr Bogdaszewski z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
5: Senior Bliżej Natury to cykl warsztatów kierowanych do osób starszych. W szerokiej ofercie warsztatów i zajęć organizowanych przez Mazurski Park Krajobrazowy zauważyliśmy niszę, jeśli chodzi o tą grupę wiekową. Dlatego też zapraszamy wszystkich seniorów na najbliższe warsztaty, które odbędą się 9 października o godzinie 11 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Krutyń 66. W programie warsztaty mykologiczne w formie zajęć terenowych w lesie, znaczenie grzybów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, podstawy rozpoznawania wybranych gatunków oraz poczęstunek. Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Fiedorowicz. Ważna informacja, że obowiązują zapisy. Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w warsztatach pod numerem telefonu 572 864 154 lub na maila edukacja@mazurskipark.pl. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz o zabraniu koszyka, który po warsztatach, mam nadzieję, będzie u każdego pełny grzybów. Warsztaty będą trwały około 4 godziny.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, a także kontakt podane są na facebookowym fanpage'u Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: To już 80 lat. Wyjątkowy jubileusz świętuje szkoła, która wykształciła wiele pokoleń nauczycieli. Na przestrzeni lat zmieniała nazwy. Państwowe Liceum Pedagogiczne, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskie, Studium Nauczania Początkowego, a dziś Zespół Szkół nr 2, powszechnie znany jako SN. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, absolwentką Liceum Pedagogicznego oraz emerytowaną dyrektorką Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.
2: Ja jeszcze prowadziłam pedagogizację rodziców. Uczyłam psychologii, wychowania muzycznego, innych przedmiotów również. Ja mówię teraz o szkołach pedagogicznych. I ta pedagogizacja rodziców była mi potrzebna również do tego, aby uświadamiać im, jaką rolę pełnią. Bardzo mi się podobało, kiedy doszłam do tematu pedagogizacji rodziców, która wynikała z tematu lekcji mojej, to moje uczennice, ale pani profesor, to cwana, prowadziła z naszymi rodzicami pedagogizację i uczyła ich tego wszystkiego o tym, o czym pani teraz mówi. Ja mówię tak, bo ja nie mogę być nauczycielem, który powie teoretycznie, jak się to robi. To trzeba pokazać praktycznie. Czyli rodzice wraz ze mną współpracowali z wami i z innymi nauczycielami.
1: Trzeba mieć pewnego rodzaju powołanie do pracy z dziećmi, z młodzieżą?
2: Tak, trzeba mieć powołanie. Jeżeli ktoś nie lubi dzieci, a nie lubi młodzieży, jest tylko stworzony tak dla siebie, a co to nie ja jestem i co mnie to interesuje, no to nie widzę takiego kandydata na nauczyciela. Nauczyciel to osoba otwarta, chętna, pomocna, dająca siebie dużo. My nie oczekiwaliśmy nigdy na jakieś wsparcie finansowe. Ten wolontariat to zaczął się, który jest teraz taki modny, w momencie przyjścia do szkoły. My czyniliśmy wszystko w ramach swoich godzin, które mieliśmy nie tylko poświęcone nauce, ale swój prywatny czas. A także kończyliśmy jeszcze inne szkoły.

0: występy do małych miejscowości, do większych miejscowości. No i w ten sposób pokazywaliśmy się my jako szkoła.
1: Takie mam pytanie do pani. Jak pani uważa, teraz, obecnie, nauczyciele powinni więcej zarabiać? No bo były też strajki nauczycieli, prawda? Chodziło o te płace, żeby je zwiększyć. Jak pani myśli? Bo to taki temat oczywiście kontrowersyjny. Jedni uważają, że tak, drudzy nie.
0: Zawsze trudno jest mówić na temat pieniędzy, tak? Uważam, że przez wszystkie lata, które pracowałam, finansowo nie byliśmy doceniani. Zupełnie, zupełnie. Były stopnie awansu zawodowego, są one oczywiście, które miały jak gdyby podnosić kwalifikacje, a zarazem dać jakieś tam pieniądze jako gratyfikację. Proszę sobie wyobrazić życie każdego człowieka bez nauczyciela. Co rodzic sam od siebie może dać dziecku? Kto dał wykształcenie tym wszystkim, którzy nas otaczają? Dzieciom, młodzieży, dorosłym. To był nauczyciel. Wychował społeczeństwo, które jest w zarobkach ponad nauczycielami. I to jest bardzo przykre.
1: Rozumiem. A jeszcze taka kwestia, bo tak często się mówi, że nauczyciele no to jednak mają dużo odpoczynku, no bo jednak wakacje, 2 miesiące, akurat w takim szczycie sezonu, no bo jednak upalne dni i wtedy nauczyciele mogą odpoczywać.
0: Tak, tak, proszę Państwa, taka historia się rozwija przez wiele lat. Tylko kto nie jest nauczycielem, nie wie, na czym polega praca nauczyciela. Czy rzeczywiście ma tyle wolnego, jak Państwo sobie wyobrażają? Jeżeli by było tak wspaniale, to nie brakowałoby nauczycieli różnych do kształcenia w różnych przedmiotach, do różnych przedmiotów, tak? Brakuje nauczycieli i będzie brakowało nauczycieli. Nauczyciel otrzymuje fragment planu, który ma realizować w każdej klasie. Pisze do tego rozkład materiału. Sam to tworzy. No teraz to są takie jeszcze te wyspecjalizowane ośrodki, które piszą takie gotowe rozkłady materiały, ale z gotowych rozkładów materiału to można tylko zerknąć, bo dostosowujemy rozkład materiału do danej klasy. Jak to wszystko jest napisane, no to oczywiście realizujemy. Do lekcji człowiek się przygotowuje, bo to nie jest taki schemat. W jednej klasie tak zrobisz, w drugiej trochę inaczej się zrobi. W jednym trzeba bardziej poszerzyć dany materiał, w drugim możemy zwęzić go i uczeń może z nami dyskutować i poszerza ten materiał realizujący daną tematykę na lekcji, czyli jest ta aktywność w nauczaniu. Każda przerwa semestralna, która była za moich czasów, kiedy byłam nauczycielem, kiedy byłam dyrektorem zespołu szkół numer 2, to praca. Nauczyciele spotykali się i przygotowywali bezpłatnie uczniów do matury, realizując tematykę, poszerzając ich horyzonty, uzupełniając pewne treści, których uczeń nie zdołał opanować, bo tempo uczenia każdego ucznia jest indywidualne, w związku z czym to było takie wyrównywanie braków. Oprócz tego taki dyrektor to miał na głowie remonty szkoły, zarabianie na szkołę. Trzeba było myśleć, jak tu zarobić trochę pieniędzy, żeby wyremontować czy łazienkę, czy coś zakupić, bo tych pieniędzy na szkolnictwo nigdy nie było za dużo. A wakacje? Wakacje to część, tak, troszkę poświęcamy odejściu od książki, czyli podręcznika, od rozkładu materiału, ale to nie jest na długo.

0: każdego przedmiotu, który się uczy, do każdej klasy napisać rozkład materiału. A kiedy pisze? No w wakacje, a nie 1 września, kiedy staje przed klasą. Także nie siedzi i nie odpoczywa tak, jak się to Państwu tylko wydaje. Praca nauczyciela jest pracą wyczerpującą, fizycznie, psychicznie. I on musi wyciszyć się, gdzieś odejść, czy do swojego ogrodu, czy gdzieś wyjechać, żeby zapomnieć o tym, co nagromadziło się przez cały rok szkolny w jego mózgu. Musi się zresetować z nową siłą, z nową radością, rozpocząć nowy rok szkolny.
1: Praca nauczyciela nie kończy się, kiedy zamyka drzwi szkoły?
0: Nie, nie kończy się, kiedy zamyka drzwi.
1: No bo ta praca też jest po południu w domu.
0: Ponieważ przyjdzie sobie do po południu, zrobi to, co należy do niego w domu w ramach pewnych obowiązków, a później jeszcze są sprawdziany. No i te sprawdziany też trzeba sprawdzić, prawda? To dlatego to tak jest, tak się wydaje, że ten nauczyciel to ma ileś tam godzin mniej. Gdyby się wszystkim tak wydawało, że ten nauczyciel ma, wydaje im się, gdyby tak naprawdę było, jak się ludziom wydaje, to na całym świecie podejście do nauczyciela byłoby inne. Bo o co chodzi? Podejście jest jednakowe. Dajemy tyle i tyle godzin dydaktycznych przy tablicy. I to jest w każdym kraju. I to nie jest wyjątek, czy w moim kraju, czy w Czechach, czy w Niemczech, czy w Finlandii. Nauczyciel ma swoje godziny przy tablicy z uczniami i one są obliczone na miarę sił każdego człowieka.
1: W tym roku można powiedzieć, że w Mrągowie mamy rok jubileuszy, 80-lecie nadania obecnej nazwy miasta, 80-lecie powstania pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mrągowie, ale też 80-lecie kształcenia pedagogicznego w Mrągowie. Taki wyjątkowy rok, można powiedzieć, w naszym mieście.
0: Tak, tak. Ten rok 1946 to był rokiem wyjątkowym, kiedy wszystko powstawało, kiedy tworzyła się państwowość nasza na tych terenach. Powstawały różne instytucje, zakłady pracy i one też obchodzą 80-lecie, chociaż może już niektóre zakłady są zlikwidowane, ale my o nich pamiętamy, mieszkańcy Mrągowa, czy to był PKS, czy to był Bumar, czy jeszcze inne zakłady. Także to wszystko tkwi jeszcze w nas. I się cieszymy, że minęło 80 lat, że potrafimy się ze sobą jednak dogadać. Jesteśmy radośni w naszym mieście, a tym, którym nie wychodzi, no to niech popatrzą troszeczkę na siebie. Może trzeba zainwestować coś w siebie, jakąś energię, jakąś siłę i iść naprzód.
1: Wyjątkowy rok, wyjątkowy jubileusz też dla nauczycieli, którzy uczą w mrągowskich szkołach, bo wielu z nich właśnie kończyło szkołę pedagogiczną w Mrągowie, pierwszą szkołę, która tutaj powstała w 1946 roku.
0: Tak, wielu nauczycieli ukończyło tą szkołę pedagogiczną, liceum pedagogiczne, czy SWP, czy LWP, czy SN. Już są nawet emerytami te młodsze roczniki, które moje uczennice to też emerytki. I im się należą wszystkim nauczycielom szczególne wyrazy uznania za ten piękny, trudny zawód. Gratuluję wyboru i życzę dalszego powodzenia w ich życiu, w ich otwartości, w ich radości i żeby służyli dalej, następnemu jeszcze może pokoleniu.
1: Wielu nauczycieli wykształciło się w Szkole Pedagogicznej w Mrągowie. Obecnie jest to zespół szkół numer 2 w Mrągowie, nazywany powszechnie SN-em. Jest Pani w stanie powiedzieć, ilu to uczniów, ilu absolwentów skończyło Szkołę Pedagogiczną w Mrągowie?
0: Ja myślę, Ja tam kiedyś jaką dokładną statystykę to znałam, ale muszę powiedzieć, że na dzisiejsze spotkanie nie przygotowałam tych cyferek. Ja tak myślę, że do 4000 chyba dojdzie. No to były klasy liczne, po 40 osób w klasie, ileś tam ciągów klasowych. Rozproszyliśmy się po naszym mieście, powiecie, województwie, Polsce, a nawet są koleżanki, koledzy, którzy kończyli moją szkołę i pracowali jako nauczyciele za granicą. Jeżeli wyjechali tam, żeby być na stałe, no to nie mogę powiedzieć, czy mi lepiej, czy gorzej, czy tak samo. Jeżeli się spotykamy, to wspominamy te wspaniałe czasy i może nawet nie dyskutujemy, gdzie jest lepiej, tylko wspominamy to, co było, co jest i co chcemy jeszcze zrobić i ile razy chcemy się jeszcze spotkać. I co miłego jeszcze wymyślimy dla siebie.
1: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, dawnego Liceum Pedagogicznego, ale też była nauczycielka zespołu szkół nr 2 i emerytowana dyrektorka szkoły. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, dzięki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Na Mazurach grzybobranie w pełni. Jesień to dobry czas, by wybrać się z koszykiem do lasu. O tym, jakie grzyby zbierać, a których unikać, będziemy dziś rozmawiać. Justyna Malinowska, dzień dobry. Naszym gościem jest Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, panie redaktor.
3: Panie Wiesławie, jak to jest z grzybami w tym roku? Grzybiarze mają pełne koszyki, jak to wygląda?
4: Tak, większość grzybiarzy, których napotkałem w lesie i zresztą i sam też tego doświadczyłem, to większość grzybiarzy ma napełnione wiadra czy tam koszyki. Czasami zbierają do reklamówek, ale tego nie zalecam, bo grzyby potem są takie po przyjściu zbyt mocno sprasowane. W każdym razie w tym roku jest co zbierać. Ciągle przymierzam się gdzieś do wspomnień z dawnych czasów i ciągle mam tą samą odpowiedź, że niektórych gatunków grzybów jest mniej. Można nazbierać jeszcze płachetki kłopowatej, tych tak zwanych turków czy kołpaków, jak niektórzy na to mówią. Są jeszcze podgrzybki, rzadziej prawdziwki, kurki. To ciekawe, że kurki w tym roku są wyjątkowo silne, jeżeli chodzi o wysyp, bo już od samej wiosny aż do tej pory wcale nie mają zamiaru spocząć, bo byłem nawet teraz na takiej wycieczce rowerowej, przyjeżdżałem tam koło Munika w tamtych lasach, no i skręciłem, no bo jakby nie skręcić, jak się widzi pewne ciekawe połacie lasu, no ciekawość rozsadza. Ile to się zatrzymać i przejść się.
3: Tylko, że wtedy ta pogoda to w tym roku wyjątkowo sprzyja grzybiarzom, bo tych grzybów jest sporo?
4: Sprzyja. Jeżeli chodzi o nawilgocenie gleby, jest większe niż w ubiegłym roku, a przy tym jest i trochę słońca, no bo grzyby czego nie lubią? Nie lubią suszy i nie lubią zimna. A te właśnie podstawowe czynniki, czyli ciepło i wilgoć, są na dobrym poziomie.
3: Noce są już chłodne, ale to nie przeszkadza grzybom, bo przymrozków nie ma.
4: Nie, grzybom to nie przeszkadza, dlatego że grzyby, no wiadomo, rosną w ziemi, otoczone jakąś tam jakimiś liśćmi, mchami i w tej warstwie występuje taka powolna fermentacja, która daje ciepło. To sprzyja grzybom. Sprzyja grzybom z tego też względu, że no, ta ściółka utrzymuje wilgoć. Muszę tutaj w tym momencie dodać, że no, akurat jestem takim dosyć zapalonym grzybiarzem, bo to temat, do którego nie można nikogo nakłaniać, zmuszać, czy wręcz sądzić, przekonywać, że to jest najlepszy sposób spędzenia czasu. Jest to znakomity sposób spędzenia czasu dla zdrowia.
3: Co takiego jest fascynującego? Co w tym grzybobraniu jest takiego, że tyle ludzi angażuje się w to, że tyle ludzi widać letnią, jesienną porą w lasach?
4: To jest taki rodzaj pasji. Pasji trochę i praktycznej, bo wiadomo, że te grzyby potem trafią gdzieś tam do garnka. No bo trzeba tutaj też zaznaczyć, że są grzybiarze pasjonaci, a są tacy grzybiarze zawodowcy, którzy zbierają grzyby po to, żeby mieć jakieś źródło utrzymania, dodatkowe źródło utrzymania. I wcale nie neguję tego sposobu zbierania, no bo tak można, aby się miało tylko siły i chęci. I mogę tu tylko mówić o sobie, o swojej pasji, o tym, jak się czuję w lesie. Na pewno odpoczywam. Mimowolnie oddycham świeżym powietrzem. Jeżeli się pójdzie w grupie albo no, we dwoje, to stwarza się też w lesie taki szczególny rodzaj takiej cichej rywalizacji. Tak.
3: Że myślałam, tam... że pan powie, że więzi, a tu rywalizacja.
4: Nie, no, więź może być, a swoją drogą jest taka cicha rywalizacja. No bo jak ktoś tam znajduje jednego przeciwka, drugiego, trzeciego, a ty nic, no to taka cicha jakby zazdrość się pojawia. No, ale to jest zdrowa zazdrość. To...
3: Coś w tym jest.
4: Tak. A szczerze powiem, tu może trochę zawiodę tych, z którymi byłem na grzybach, ale tak naprawdę to we mnie siedzi coś takiego, że najlepiej czuję się w lesie sam na grzybobraniu.
3: Tylko, że samotne grzybobranie nie do końca jest też bezpieczne tak naprawdę, tym bardziej w tych naszych dużych mazurskich lasach.
4: Tak, ale orientacji w lesie, jak się z lasem miało do czynienia od małego, to można się nauczyć. Bo to jest ważne. Nie można się dać zapędzić w temat, że tylko grzyb, że swoją drogą trzeba patrzeć w dół, ale trzeba kątem oka obserwować. Aha, tu byłem, tam miałem słońce, tu muszę się tego trzymać kierunku. Cały czas ta samokontrola musi istnieć. I co bym jeszcze powiedział? No trzeba... w lesie szukać nie tylko wzrokiem, ale też mieć orientację co do drzew, bo pewne gatunki drzew stwarzają okazję do znalezienia innych, powiedzmy, grzybów.
3: Oczywiście wytrawni grzybiarze nie zdradzają miejsc zbiorów, ale w powiecie mrągowskim są takie trzy, powiedziałabym, główne kierunki, gdzie mieszkańcy udają się na te grzyby. To są właśnie okolice Babięt, okolice miejscowości Gant, no i Borowski Las.
4: Tak, ja też jeżdżę w kierunku Małych Bagienic, aż tam pod Młynik. Jeżdżę też właśnie na Ganty i na Babięta. Oczywiście tam takie lasy są duże, że ja specjalnie nie szukam swoich miejsc, tylko traktuję grzybobranie jako taki rodzaj przygody, odpoczynku. Zawsze coś tam nazbieram. No i tu jest ważne właśnie w tym temacie, żeby też te grzyby znać. Ja już nie mówię, żeby na bardzo wysokim poziomie, ale chociaż troszkę się orientować, bo często grzybiarze poprzestają na znajomości kilku gatunków grzybów i koniec. Tymczasem ja zbieram no wszystko to, co znam. Tu polecałbym na przykład w tym momencie zbieranie surojatek, tych tak zwanych betek, niektórzy na to mówią. Znakomite grzyby. Chociaż no, jest duża konkurencja z robakami, bo ulegają mocno zaczerwienieniu. Zachęcałbym do zbierania takich późniejszych nawet grzybów, jak zimówka aksamitna, jak łuszczak zmienny. A teraz jest wysyp w tym roku grzybów, które nazywają się kolczaki obłączaste.
3: Jak ten grzyb wygląda?
4: To są grzyby, które jak się patrzy z góry, to bardzo przypominają kurki pieprznika jadalnego. Z tym, że różnica jest taka, że pod spodem kurka ma takie blaszki, a kolczak obłączasty ma taki meszek. Innym gatunkiem podobnym do tego grzyba jest sarniak dachówkowaty, który miałem przyjemność ostatnio, którego miałem ostatnio przyjemność znaleźć. Jest inny, brązowy, z wierzchu tak wygląda, jakby dachówki się właśnie układały i pod spodem ma też podobny meszek, którego trzeba się no, pozbyć. No, zbieranie grzybów w lesie to jest jedna przyjemność. Cieszenie się napełnionym koszykiem czy wiadrem to jest przyjemność. Trzeba się przyznać do tego, że występuje też i zmęczenie, no bo trzeba się nałazić, naschylać, ale to wszystko w ramach zdrowia.
3: Jakie grzyby można spotkać o tej porze roku w lesie?
4: O tej porze, tak jak wspomniałem, są jeszcze kurki, podgrzybki, końcówka kołpaków, szmaciak gałęziasty, czyli ten sadzuń sosnowy jeszcze występuje. Ma ślaki i to dosyć gromadne. No i co? Kanie doszły do głosu. Jest naprawdę dużo kań. Ostatnio właśnie jechałem w niedzielę, to 12 kań znaleźliśmy w jednym tylko miejscu. Pięknie to wyglądały te grzyby.
3: Ale to kanie dopiero się pojawiły? Wcześniej nie, ich nie
4: kanie,
3: było w tym roku?
4: Kanie potrafią się pojawiać już nawet latem, chociaż to jest rzadkość, ale najbardziej sprzyjająca właśnie teraz pora to właśnie w tej chwili. Mhm. On lubi takie zamglone dni, trochę wilgoci, nie za dużo słońca.
3: W Polsce, także na Mazurach, rośnie wiele niezwykłych, ale jadalnych grzybów, które rzadko trafiają do koszyków ze względu właśnie na nietypowy wygląd. Które z takich nietypowych gatunków grzybów jadalnych miał pan przyjemność zbierać i próbować?
4: Próbowałem wcześniej wspomniane zimówki aksamitne, które są raczej mało znane, a znakomite grzyby. Ten właśnie łuszczak zmienny, lejkowiec dęty, jeszcze z mniej znanych grzybów. Oj, niech jeszcze sięgnę. No, jest jadalna też żagiew. To są takie grzyby już jakby typu chubiastego. Ten wspomniany ozorek dębowy.
3: Mówi pan o ozorku dębowym, ale on jest w Polsce objęty ochroną częściową.
4: Tak, jest częściowo ochroną objęty. Niemniej jest jadalny. Zresztą za dużo go nie ma. A samo to, że już on wygląda tak chubiasto, to wielu grzybiarzy go omija. Tak samo ten porek brzozowy, zalecany w chorobach nawet rakotwórczych, też jak jest młody, też może być jadalny. Osobiście nie jadłem. A jeszcze mówię, o jakim grzybie zapomniałem. O uszakach brzozowych, które rosną właśnie często, najczęściej na czarnym bzie. No i w tej chwili pojawiły się już boczniaki ostergowate. Nawet wczoraj zaskoczony byłem, bo na mojej działce na kawałku klonojesiony. To jest taki gatunek inwazyjny, ale urosły piękne boczniaki.
3: Wracając jeszcze do tego ozorka dębowego, bo ten grzyb rzeczywiście jest wyjątkowy, no i rzadko spotykany. Akurat na Warmii i Mazurach występował między innymi w leśnym arboretum w Kudybach, no i na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ale tak, no nie jest powszechnie znanym grzybem i wcale niełatwo go znaleźć.
4: To prawda, niełatwo. Ja znalazłem tu w okolicy tylko w trzech miejscach.
3: Ale obecnie obowiązuje bezwzględny zakaz jego zbiórki. Nie można zbierać tego grzyba.
4: To tak jak z tego szmaciaka gałęziastego, odwrotnie, zdjęli zakaz, bo przedtem też był ujęty ochroną, a w tej chwili już można zbierać swobodnie. I słyszę, tak coraz częściej zdarzyło mi się, że coraz większa grupa ludzi zna tego grzyba.
3: Tak, szmaciak gałęziasty to też jest nietypowy grzyb i to już chyba bardziej dla takich wytrawnych grzybiarzy, którzy znają i też wiedzą, jak przyrządzić. Ten grzyb, no, przypomina wyglądem, powiedziałabym, że może taki
4: tak,
3: kalafior.
4: A mi się kojarzy z drożdżami, które rosną i pną się ku górze. Ale jeszcze z takich nietypowych grzybów, bo to powoli jakby pamięć mi tutaj wraca, są muchomory czerwonawe. To może zabrzmi niewiarygodnie, ale jest to grzyb jadalny. Tak jak z muchrowatych mglejarka pochwiasta, rosnąca na takich bardziej podmokłych miejscach. Nie ma jesieni bez grzybów. Na przykład w swoim domu wchodzę, jak tylko, bo później to się oswajam, ale jak wejdę, to czuję ostatnio lekki zapach suszonych grzybów. On się jednak dosyć długo utrzymuje i dla mnie jest to urokliwy zapach.
3: I ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także miłośnik mazurskiej przyrody. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby odwiedzać mazurskie lasy w poszukiwaniu grzybów, ale nie tylko, w poszukiwaniu spokoju i odpoczynku. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Justyna Malinowska, zapraszam. Sezon grzybowy na Mazurach trwa w najlepsze. Jesienne grzybobranie skończy się dopiero wraz z nadejściem silniejszych przymrozków. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jakie grzyby można znaleźć na Mazurach o tej porze roku. Będzie też o tym, jak je poprawnie zbierać i w jaki sposób przechowywać. Naszym gościem jest dziś Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także doświadczony grzybiarz. Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych? Takie specyficzne cechy charakterystyczne dla trujących grzybów.
4: Nie ma takich cech. Ostatnią cechą to jest ta najgorsza cecha, że ktoś spróbuje i wpada w stan chorobowy. Bo
3: no ale są
4: grzyby
3: bardzo podobne przecież do siebie grzyby. Na przykład kurki też mają odpowiedniki trujące i też kurki można z innymi grzybami pomylić, tak samo i inne grzyby.
4: To prawda. No, jeżeli chodzi o to prawda. Jeżeli chodzi o kurkę, to podobną do kurki jest tak zwana lisiczka. W jednych źródłach piszą, że jest to grzyb niejadalny, w innych, że lekko trujący. Osobiście omijam, bo wystarczy mi takie ostrzeżenie i nie ma co ryzykować. Natomiast nie można się kierować, czym nie można się kierować, że jak grzyb jest zaatakowany przez robaki, to będzie jadalny. Jak nie jest piekący, to nie zaszkodzi. Muchomór akurat sromotnikowy jest dosyć ponoć słodkawy. Tą cechą nie ma co się smakową grzybów kierować. Jedynie w wypadku goryczaka, który jest podobny między tak koźlakiem a prawdziwkiem, podgrzybkiem, no to tego można śmiało wziąć do ust, ale nie za dużo, bo tam będzie tylko efekt w usta, wtedy taki, no będzie gorzkawy. To taka praktyczna cecha rozpoznawalności. Natomiast gdyby się zdarzyło, że ktoś użyje tego grzyba, włoży do garnka, to nic się nie stanie. Tyle, że popsuje sobie efekt pracy.
3: Mhm. Pan jest wytrawnym grzybiarzem z doświadczeniem. Jakie rady ma pan dla początkujących, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z grzybobraniem?
4: No to akurat mi się skojarzyła w tym momencie młodzież, której no niestety w lesie nie za dużo widać. Jak jestem na grzybach w lesie, przeważnie się widzi osoby już dojrzałe, dorosłe, bądź w średnim wieku. Natomiast młodzież jakby się tak specjalnie nie garnie do tego tematu.
3: A jak był pan młody, należał pan do tej grupy wiekowej, to też pan chętnie wybierał się na grzyby, czy nie za
4: chętnie,
3: bardzo?
4: Nie, ale to były wtedy.
3: Ale to były inne też czasy.
4: Inne były czasy, dlatego że mieszkałem na wsi, tam niewiele było tej rozrywki, więcej pracy, więc pójście na grzyby traktowało się jako wyróżnienie dnia. Bo to taka była swoboda, poszło się i nikt nad głową nie krzyczał, zrób to, zrób tamto. To były wtedy grzybobranie, tylko kojarzyło się z prawdziwym dniem wakacji.
3: A i może chętnie warto byłoby zarazić dzieci, wnuki taką rozrywką, taką pasją. Znam seniorów, którzy zabierają swoich wnuków właśnie na grzyby. Nie wszyscy chcą, ale są też tacy, którzy bardzo chętnie ze swoimi dziadkami wychodzą do lasu.
4: I słusznie. Sam sobie taki cel też stawiam. Mam wnuka i jak jestem z nim gdzieś tam w lesie, to mu pokazuję swoje grzyby. Nie widzę w nim na razie jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania, no ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli już by się kogoś chciało wprowadzić, młodych ludzi, to nie zaczynać z górnej półki, od grzybów takich mniej popularnych, tylko właśnie od tych podstawowych. Dać do obejrzenia, pokazać, że jak się to robi, bo dobrze jak od małego grzybiarza przyzwyczają się do pewnej kultury, do pewnego poprawnego sposobu zbierania. Sam uważam, żeby tych grzybów nie wyciągać, nie ucinać.
3: Jak poprawnie powinno się zatem zbierać grzyby?
4: Nie wszystkie gatunki jednakowo idzie zebrać, ale w każdym razie unikać właśnie tego wyciągania i tego długiego zostawiania korzenia w ściółce. Powinno się wspomóc, najczęściej ukręcić, a miejsce, jeżeli pojawi się taki ślad, dołeczek, najlepiej przykryć. Ja wiem, że wielu grzybiarzy o tym nie pamięta. Czasami obserwuje się wręcz, jakby dzik przeszedł. Dotyczy to zwłaszcza takich grzybów jak właśnie kurki, albo teraz w tej porze zielonki, które często są pod ściółką.
3: Tak, no bo kurki rosną w mchu, pod mchem często, więc mówi pan, że czasami te miejsca są rozkopane jak przez dziki.
4: Grzyby powinno się tak szanować, powinno się do nich podchodzić jak do swoistej części przyrody i nie to, że aha, niejadalny to go skopa. Niech rośnie. Nawet sromotnik, muchomór sromotnikowy na pewno jest gdzieś tam komuś potrzebny. Ta grzybnia. Wystarczy ominąć. Tak samo, co bym proponował, no, grzyba jak się znajdzie, okaże się, że jest no, stary albo robaczywy, to go tak nie zostawiać jak śmiecia, byle jak. Dobrze je zostawić tym sitkiem, tymi blaszkami do dołu, bo jest szansa jeszcze, że te grzyby wydadzą zarodniki. A to jest istotne. Poza tym ładniej wygląda, no. Widać ten szacunek wtedy do przyrody.
3: A jak się ubrać do lasu? No niestety, ale mazurskie lasy kryją w sobie różne rzeczy. No i niestety też w lesie mamy kleszcze.
4: To prawda. Ci, którzy ostrzegają przed kleszczami, to nie tylko grzybiarze, ale i spacerowiczów zachęcają do tego, żeby no, założyć koszulę z długim rękawem, czy tam kurtkę, spodnie długie. No i ja ostatnio wybrałem się do lasu, wszystkim pamiętałem. Zakładałem, że tam się przebiorę już, jak dojedziemy na miejsce, a zapomniałem długich spodni. No to chodziłem no, w krótkich, bo moja pasja grzybiarza nie pozwoliła mi się cofnąć i żaden kleszcz mnie w tym momencie nie przestraszył. Poszedłem tak do lasu, jak byłem ubrany. Zresztą nawet jak pójdzie się i w ubraniu, to też kleszcz może się przyczepić. Można
3: oczywiście,
4: go przywlec.
3: Ale
4: do
3: stosuje
4: domu.
3: Pan jakieś środki przeciwko kleszczom?
4: Nie stosuję. Jak jestem z córką, to wtedy jestem pryskany jakimiś tam preparatami. Natomiast sam nie unikam tego, bo wolę, jak bardziej las mi pachnie niż chemia.
3: No tak,
4: co nie mówię, że mam tu rację. To od razu podkreślam.
3: Tak, ale przed kleszczami no, warto się ochronić, bo jednak konsekwencje są później bardzo obciążające.
4: To prawda, sam miałem kiedyś rumienia, porę go zauważyłem, nawet nie sam, to córka mnie zauważyła. I chyba szczęśliwie to się obeszło, bo nie czuję jakichś efektów ujemnych. Ale gdzie go złapałem, to nie powiem, bo to można nawet i w parku na łące, w trawie.
3: Oczywiście, nawet na trawniku, na osiedlu jak najbardziej też kleszcze można spotkać. No niestety, tak to wygląda, trzeba się trochę przed nimi chronić.
4: Tak, ale dobrze się, powiedzmy, samemu obejrzeć, jak tam, gdzie się przynajmniej da. Nieraz i dać się obejrzeć, no bo nikt na plecach sam nie zauważy kleszcza, tym bardziej go, jeżeli się nawet przyczepi, to nie wyjmie.
3: Tak. O czym jeszcze trzeba pamiętać, będąc w lesie? Pan często o tym mówi, o tym szacunku do lasu. No i nie wszyscy ten szacunek do przyrody mają.
4: Tak, ja zawsze wykorzystuję taką sposobność rozmowy o wycieczkach rowerowych po lesie, czy o grzybobraniach i wspominam o tych ludziach, którzy no, nie zachowują się elegancko, no, w sposób niekulturalny, już powiem delikatnie, że zostawiają śmieci, butelki, papiery, przyjedzie samochodem, bo widać, gdzie samochody często podjeżdżają. Ostatnio byłem w takim miejscu, to normalnie torba ze śmieciami była zostawiona. No przecież leśniczy, piechur czy rowerzysta tego nie zostawili, tylko ktoś, kto podjechał samochodem i tak bezmyślnie zaśmieca las. No, teraz odrobinę jakby mniej widać tych puszek. Jednak te automaty do zbierania puszek zrobiły swoje. Ale co nie wyeliminuje do końca tego problemu. No, zawsze będą jacyś tacy ludzie, że zachowają się no nie tak. Jednak ta przewaga tych beztroskich do tych, którzy nie mogą na to patrzeć i potrafią wziąć butelkę jakąś plastikową i nieść ją przez jakiś czas, no to jest jakby na korzyść tych właśnie śmiecących. No niestety.
3: To, że mamy październik, to tak naprawdę nie oznacza, że już niebawem to grzybobranie się zakończy, bo tak naprawdę jeszcze w listopadzie też inne gatunki grzybów można znaleźć. Nie wszyscy o tym wiedzą.
4: Tak, już wspominałem tutaj przy tej naszej rozmowie o tych grzybach, to gdzieś tam w kolejce do koszyka czekają właśnie zimówki aksamitne, grzyby nadrzewne. Podobnie rosną jak opieńka miodowa i boczniaki, które też warto zbierać. Naprawdę są to znakomite grzyby i te naturalne są niebo lepsze niż te wyhodowane w kostkach słomy.
3: To jeszcze przed nami, tak?
4: Tak, no i te uszaki brzozowe też polecam.
3: Co można zrobić z grzybów? Co pan robi najchętniej?
4: No akurat tutaj mam, mogę odpowiedzieć śmiało, bo mam pewne doświadczenie. Od lat, jak zbierałem grzyby, to nie dawałem ich nikomu ubierać, tylko sam to robię. Jeszcze raz, przeżycie grzybobrania mam na stole. Pewnie, że to jest ta najtrudniejsza część. Grzybobranie w lesie jest przyjemnością, a potem już przerabianie tego wszystkiego to czasami takim nie najlepszą kolejnością. Ale grzyby no przede wszystkim suszę, marynuję, ale tylko takie ładne, malutkie, żeby to później na talerzyku nie tylko smakowało, ale dekorowało, czy w talerzu. I robię znakomite, ponoć, zupy grzybowe. Czasami kurki duszę na maśle. Takie grzyby posiekane, trochę obgotowane tylko do pierwszej piany. Smażę z jajkami. Po prostu lubię w kuchni grzyby. Często stosuję je do wielu zup. Ostatnio robiłem szczawiową, dodałem do pomidorowej, można do krupniku, do rosołu nawet. Mhm. Tylko oczywiście nie za dużo.
3: Jasne.
4: Trzeba umiar.
3: Jak przechowywać grzyby? Można suszyć, można marynować, co jeszcze, mrozić? Czy nie bardzo?
4: Można solić. Teraz solonych mniej, jak o solonych grzybach mniej się słyszy. Ale dawniej na wsi, jak nie było lodówek, nie było takiej sposobności, takiego swobodnego przetrzymywania produktów żywnościowych, to właśnie solone grzyby były prawie codziennością. Tym bardziej, że występowały w dużej nadmiarze często. W dużym nadmiarze. Tak, a jeszcze tutaj wspomnę, bym zapomniał. Przecież bigos czeka na dodatek grzybów suszonych,
3: no tak,
4: pierogi.
3: Oczywiście.
4: Z kapustą i z grzybami. No to już
3: no, święta bez grzybów. Święta Bożego Narodzenia, Wigilia, no to grzyby są obowiązkowe, tak samo jak i ryby przy tym. No oczywiście nie wszyscy lubią. Są zwolennicy i przeciwnicy, niektórym wręcz ten zapach przeszkadza, ale są też takie osoby, dla których bez grzybów świąt nie ma. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także miłośnik mazurskiej przyrody.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: powstała niezwykła pamiątka. To żeton na 80-lecie mrągowa. Okolicznościowy numizmat trafił już w ręce mieszkańców. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś w studiu Meloradia jest Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Powstał okolicznościowy żeton, który został wydany z okazji jubileuszu 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy. Ten żeton mamy tutaj dzisiaj w studiu. Wyjątkowa pamiątka dla mieszkańców.
5: Tak, wyjątkowa pamiątka, bo to jest po prostu no, bardzo taka, można powiedzieć, jubileuszowa pamiątka, bo niestety takich pamiątek jubileuszowych jest w Mrągowie bardzo mało. Owszem, może się zdarzają w kręgu pewnych organizacji i pewnych osób, które otrzymują z zewnątrz takie przykładowo pamiątki, które związane są nie może z jakimś takim, można, jubileuszem naszego miasta, ale po prostu mają zaszczyt, że otrzymały. My jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, no chluba nasza polega na tym, że robimy to dla, po prostu dla nas, dla społeczeństwa, z uwagi na to, że takie pamiątki no odzwierciedlają naszą działalność i mamy to zagwarantowane w naszej działalności, mamy zagwarantowane to też w statucie, że po prostu my musimy, no bo po prostu z prawdziwego serca traktować te historie miasta, historię naszej rzeczywistości w sposób taki, żeby pozostawiona została jakaś pamiątka. I w związku z tym my jako osoby, członkowie tego stowarzyszenia, tej naszej organizacji, po prostu staramy się utrwalać właśnie to w sposób taki, żeby ta pamiątka nasza pozostała już na stałe w naszej rzeczywistości.
3: Jak ten żeton wygląda? Może pan go opisze naszym słuchaczom?
5: Przede wszystkim tutaj z okazji tej naszej rocznicy, a konkretnie 80. rocznicy nazwy Mrągowo, utrwaliliśmy to na wydawnictwie zatytułowanym, no można powiedzieć, Pospolicie i faktycznie w postaci wydawnictwa żetonu okolicznościowego, który my jako członkowie, jako kolekcjonerzy po prostu tym się po prostu interesujemy. Nie tylko tutaj mrągowskie żetony, ale też i innych okolicznych miejscowości czy innych instytucji. Też zbieramy i tym po prostu się, po prostu, no można powiedzieć, szczycimy. Żeton z okazji 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowo naszemu miastu powstał, no tak mówiąc szczerze, z jakiejś takiej inicjatywy, no pomysłu, żeby coś pozostawić. Żeton, który myśmy jako stowarzyszenie, jako organizacja wybijali już wcześniej, w latach 2008-2009 z okazji 660. rocznicy powstania Mrągowa i w związku z tym, prawda, w dalszym ciągu będziemy to robić, żeby ta pamiątka w postaci takiej materialnej fazy pozostała na zawsze. Żeton okolicznościowy to jest, można powiedzieć, numizmat, który jest tą wartością po prostu wzrokowo-poglądową, charakterystyczną cechę to jest ta, że żeton wybijany jest obojętnie, czy to w jakimś innym materiale, czy to w miedzi, czy w mosiądzu, czy w aluminium, ale po prostu my tutaj z racji tego, że posiadamy urządzenia do wybijania właśnie tych przedmiotów, tych żetonów, posiadamy właśnie stałą, można powiedzieć, taką wybijarkę, mennicę do wybijania właśnie tych żetonów. I w związku z tym postanowiliśmy ten żeton właśnie wybić. I jest to żeton, który ma wielkość fi 22 mm. Jest to żeton z miedzi i po prostu posiada awers i rewers. Awers mówiący o właśnie tej to rocznicy 80-lecie, czyli 1946-2026, oraz przytaczamy też na tym żetonie, na awersie, nazwy, jakie ewentualnie były przed okresem tak zwanym wyzwoleńczym, po wyzwoleniu, jak i po nadaniu właśnie tej nazwy, czyli Mrągowo. Druga strona, rewers, jest po prostu tym tematem, że utrwalamy to herb, właściwie to nie herb, ale takie znaczenie herbowe Mrągowa, i zatytułowane jest jako miasto Mrągowo. Wybijamy to w sposób, no można powiedzieć, spontaniczny, bo z uwagi na to, że dostaliśmy pewną, no pewną jakąś formę dotacji, z uwagi na to, że staraliśmy się, żeby to wyszło, jak to się mówi, w sposób no właściwy jakiś i utrwalający właśnie tą rocznicę. Projektantem właśnie tego awersu i rewersu jest, można by powiedzieć, dwuczłonowo Piotr Dondajewski, znany plastyk. To on opracował właśnie ten awers, a rewers Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie.
3: Żeton był rozdawany podczas zwiedzania Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, także już pierwsi mieszkańcy te okolicznościowe żetony mają w swoich zasobach.
5: Tak, to było takie, no można powiedzieć, spotkanie, które dotyczyło właśnie tego miejsca w muzeum, lecz było to spotkanie, które charakteryzowało się, oprócz tego, że osoby zwiedzające, czy przybyły na te spotkanie, otrzymały pewną wartość informacyjną dotyczącą historii właśnie to, co jest w muzeum. A ponadto no, starałem się, bo akurat ja byłem tym wybijającym te żetony, żeby po prostu każdy uczestnik i obecny zwiedzający w formie takiej otrzymał ten żeton. Żeton po prostu jest w oprawie takiej, można powiedzieć, ochronnej, z uwagi na to, że miedź, która przez dotyk jest po prostu nietrwałym materiałem i ulega zniszczeniu, czernieje. Do żetonu tego dołączony jest certyfikat autentyczności, który też jest, prawda, tym charakterystycznym informatorem, można powiedzieć, że taki żeton został wybijany przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, w ramach 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowo.
3: Tak, certyfikat autentyczności mam w swoich rękach. Zaświadcza, że numizmat 80-lecie nadania nazwy miasta Mrągowo wybity został w Mrągowie według poniższych parametrów, czyli materiał miedź, średnica 22 mm. Ten numizmat, ten wyjątkowy krążek, będzie można jeszcze otrzymać, będzie taka okazja.
5: Okazji będzie jeszcze troszkę więcej, bo z uwagi
3: najbliższa to 11 listopada, tak?
5: Tak, najbliższa 11 listopada, ale jest też rocznica Biblioteki Miejskiej, 80. rocznica Biblioteki, w związku z tym jestem też zaproszony na tą uroczystość i w ramach tej uroczystości będzie też wybijany ten krążek żetonowy. Mówi się oficjalnie żeton, ale to jest też nazwa numizmat, prawda, który notabene wartość tą posiada tylko kolekcjonerską z racji tego, że jest to temat, który, no można powiedzieć, nie spotykamy nigdzie w rzeczywistości normalnej, prawda, rzeczywistości gdzieś tam w sklepie czy w innych miejscach. Jest to rzecz, czy numizmat, żeton, prawda, który po prostu pozostaje w pamięci danych osób, które po prostu mają możliwość zdobycia sobie na pamiątkę.
3: Co ciekawe, ten krążek jest wybijany na bieżąco, na gorąco. No, mieszkańcy mogą zobaczyć, jak to jest wykonywane, jak ten krążek, jak ta pamiątka jest wybijana, w jaki sposób, no i wtedy dostają go do ręki.
5: Tak, dostają do ręki i istnieje możliwość nawet osobistego wybijania, jeżeli ktoś ma spryt i energię i chęć przede wszystkim, bo to niektórzy po prostu boją się, że to może być ten krążek niewybity elegancko, czyli nie stylowo, czy niesymetrycznie i tak dalej, ale warto spróbować i satysfakcją jest to, że utrwalony taki wizerunek, próbowaliśmy wybijania tego żetonu, może być utrwalony na jakimś fotografii osobistej i w związku z tym no, warto mieć taką pamiątkę z uwagi na to, że nasze środowisko kolekcjonerskie jest tym po prostu, można powiedzieć, w sposób taki, że akcentujemy, prawda, te wydarzenia i chcemy, żeby społeczność mrągowska, prawda, taką pamiątkę zyskała.
3: W jaki sposób monety i pamiątkowe krążki, takie jak ten, o którym dzisiaj mówimy, są wybijane? Jak to wygląda?
5: To jest tak zwana metoda młotkowa. Są dwie matryce. Matryca awersowa i rewersowa. Prawda? I w związku z tym przez uderzenie młotkiem, bo tak się nazywa wybijanie młotkowe, prawda? Uderzenie tym młotkiem powoduje to, że wykształca się na tym krążku właśnie miedzianym, wykształca się, prawda, cała historia tego awersu i rewersu.
3: Trzeba trochę siły i precyzji do tego?
5: No niekoniecznie. Spryt ewentualnie, no i umiejętność posługiwania się tak zwanym młotkiem czy innym przedmiotem, w którym uderzamy, przypuśćmy, w inne przedmioty, prawda?
3: No ten młotek wcale taki mały nie jest, ale i też i dzieci wybijają monety.
5: Tak, oczywiście przy jakiejś mojej pomocy dzieci mogą sobie też wybijać, bo pamiętam okres 2008-2009, gdzie te imprezy typu piknik country, festiwal kultury kresowej, prawda, z kolei inne tam imprezy były, tak można powiedzieć, przez nas obsługiwane w sposób, no można powiedzieć, bardzo taki spontaniczny. Kolejka nawet się tworzyła, żeby po prostu każdy mógł sobie zdobyć taki okolicznościowy żeton właśnie informujący o danej historii Mrągowa, danej wydarzeniu, prawda? I w związku z tym taką przyjemność po prostu my sobie dla siebie też, ale i dla społeczeństwa uwypuklamy.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Powstał żeton na wyjątkowy jubileusz Mrągowa. Z okazji 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy mrągowscy numizmatycy stworzyli pamiątkowy krążek. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w bezpłatnym zwiedzaniu Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, mieli już możliwość otrzymać wyjątkowy numizmat. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowo. Gdzie można spotkać mrągowskich numizmatyków? Chętnie bierzecie udział w różnego typu akcjach miejskich i wydarzeniach?
5: Numizmatyków spotykać można na zebraniu, który ma miejsce w Centrum Kultury. Jest to druga niedziela każdego miesiąca o godzinie 12. Tam się spotykamy, tam mówimy o swoich tematach związanych wyłącznie, tylko i wyłącznie o sprawach numizmatycznych, ale też mówimy o przyszłości działalności naszej organizacji i w związku z tym zawsze temat jest, można powiedzieć, szeroki i szukamy pewnych jakichś akcentów, różnych kierunków, żeby po prostu Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, był tą organizacją, która jest zaangażowana w działalności w ogóle naszego miasta.
3: Numizmatycy biorą udział też w różnych wydarzeniach organizowanych przez miasto i nie tylko przez miasto.
5: Tak, oczywiście. Jesteśmy widoczni przede wszystkim pod kątem organizacji pewnych wystaw związanych z działalnością naszą. Pokazujemy właśnie przedmioty kolekcjonerskie, bo oprócz tego, że numizmaty czy numizmatyka nasza jest tą główną dziedziną, to jeszcze oprócz tego posiadamy w swoich zasobach kolekcjonerskich też inne przedmioty, jak widokówki. Zbieramy też medale okolicznościowe, medale, ale które związane są też z naszą, można powiedzieć, profesją, ale profesją Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z uwagi na to, że posiadamy w zasobach swych nie tylko swoje tutaj mrągowskie wydawnictwa medalowe, ale też posiadamy z innych miejscowości, z Koszalina, można powiedzieć z Olsztyna, posiadamy też z Krosna, posiadamy też z Siedlc i w związku z tym nasza taka jest po prostu przyjemność, że posiadamy właśnie te walory kolekcjonerskie. W naszej organizacji nie ma takich sprytnych członków, którzy by potrafili zaprojektować. My zwracamy się do właściwych, można powiedzieć, projektantów i taką, można powiedzieć, przyjemnym właściwie naszym

0: też ulotne, jak karta pocztowa, jak inna, o właśnie, certyfikat też i żeton okolicznościowy z okazji właśnie tego jubileuszu stulecia niepodległości Polski. Zwracamy się też do projektantów zewnętrznych. Naszą taką sprzymierzoną, można powiedzieć, projektantką jest pani Rosłanna Nowakowska, która, mówiąc szczerze, opracowała nam wiele takich medali, bo w ramach porozumienia z Urzędem Miasta wydane zostały medale takie jak Zasłużony dla Miasta Mrągowa, medal Ernsta Wicherta, no i też medal Straży Pożarnej 40-lecia bodajże Straży Pożarnej. I w związku z tym ona jest taką naszą jak gdyby sprzymierzoną osobą do projektowania właśnie tych różnych wydawnictw.
1: Takie pytanie. Jak sprawdzić, czy moneta jest autentyczna?
0: Jak sprawdzić, czy moneta jest... My w zasobach swoich i w działalności swojej i hobby nasze podyktowane jest tylko i wyłącznie opracowaniami katalogowymi. My wzorujemy się i autentyczność, przypuśćmy, danego przedmiotu, numizmatu, czy ewentualnie monety, prawda, czy banknotu, opieramy się na zasadach właśnie porównywania tej to przedmiotu, tego numizmatu z katalogiem. Z uwagi na to, że katalog troszkę nam więcej informacji podaje. Podaje nam średnicę, podaje nam też wagę danego przedmiotu i podaje nam, z jakiego materiału zbudowany jest właśnie ten numizmat, czy medal, czy pieniądz, banknot, prawda, i tak dalej, który no, opieramy się na tych zasadach katalogowych. A przede wszystkim też posiadamy pewne cechy takie, no można powiedzieć, wrodzone, że mamy możliwość autentycznego po prostu wizerunku na dany przedmiot, na daną monetę.
1: Dlaczego niektóre monety wprowadzone do użytku są więcej warte niż pozostałe? Na przykład 2 złote z 94 roku. Wartość tej 2 złotówki to około 300-400 zł.
0: Przede wszystkim wartość oceniana jest tutaj na podstawie ilości emisji, wielkości emisji, bo niektóre monety, prawda, z 2008 roku, na przykład zwyczajna nasza 5-złotówka, która w tej chwili krąży w obiegu z 2008 roku, emisja była około 20 milionów. A inne roczniki, prawda, już sięgają ponad 80 albo 100 milionów tego pieniądza, prawda, tej monety. W związku z tym, prawda, ta wartość tej monety jest kolosalnie większa. Mniejszy nakład, wartość większa. I uwaga, moneta musi być naprawdę stosunkowo, jak to się mówi, bardzo, można powiedzieć, elegancka, niedotykana, nie
1: bardzo
0: przechodzana. Bardzo dobrym stanie, nie po prostu nie sfatygowana, inaczej mówiąc. I te monety posiadają wartość, no można powiedzieć, olbrzymią w stosunku do wartości tej, której, no można powiedzieć, mamy w kieszeni.
1: No tak, to już wtedy nie 5 zł, tylko kilkaset złotych.
0: Tak, i na przykład moneta, która ostatnio też ukazała się, okolicznościowa moneta, ale obiegowa, 5-złotowa z 2018 roku, w nakładzie około 30 milionów, z uwagi na to, że Narodowy Bank Polski postanowił, że każdy obywatel, mieszkaniec Polski otrzyma, czy będzie miał satysfakcję zdobycia

0: jednej monety. W związku z tym moneta ta już w dzisiejszym dniu posiada większą wartość, ale zaznaczam, że moneta musi być po prostu idealna, nie po prostu nieobiegowa i tak zwana moneta, która posiada walory, no można powiedzieć, kolekcjonerskie. Mhm.
1: A czyszczenie starych monet może podnieść ich wartość?
0: Nie czyścimy w ogóle monet.
1: A jeżeli chcielibyśmy wyczyścić, to w jakimś specjalnym miejscu chyba, tak?
0: No znaczy są odpowiednie preparaty, ale po prostu my jako numizmatycy nie używamy tego z uwagi na to, że pewna wartość monety zostaje jak gdyby zniszczona przez dotykanie, przez właśnie szorowanie, czy utrwalanie, czy w sposób jakiś inny czyszczenie o coś w tym rodzaju. Nie robimy tego z uwagi na to, że powłoka po prostu nam niszczy je.
1: Czy do mrągowskich numizmatyków przychodzą mieszkańcy, którzy chcieliby się skonsultować, bo na przykład mają w swoich monetach, w swoich zasobach, w swoich domach jakieś stare monety, jakieś nietypowe egzemplarze?
0: No zdarzają się przypadki, że ktoś przychodzi, prawda, ale to nie jest po prostu takie, można powiedzieć, spontaniczne z uwagi na to, że osoby, które dysponują, przypuśćmy, gdzieś tam jakimiś swoimi zbiorami, ale to w sposób, który nie stanowi pewnej wartości takiej kolekcjonerskiej, to są monety, które dla satysfakcji ktoś sobie po prostu pozostawił i w związku z tym no nie przedstawiają żadnej wartości. Owszem, niektóre tematy są, czy rodzaje monet są bardzo takie atrakcyjne, ale nie przedstawiają po prostu takiej wartości kolekcjonerskiej. Kolekcjonerstwo polega to na tym, że przedmiot musi być po prostu nie zniekształcony, niezniszczony. On stanowi pewien, można powiedzieć, obraz natury rzeczywistej. Jeżeli będziemy, przypuśćmy, dysponować jakimś przedmiotem, który jest podniszczony, to nie stanowi żadnej wartości. Tu sięgam akurat tak wzrokowo czy pamięcią na obrazy, które notabene widzimy gdzieś tam w zbiorach muzealnych, prawda, są oryginalne te obrazy. One nie są sfałszowane, one nie są po prostu w sposób jakiś zniszczone. One owszem stanowią pewien zasób jakiejś, no można powiedzieć, tematyki kolekcjonerskiej, ale one są po prostu oryginalne.
1: Co należy do największych perełek członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział w Mrągowie, do takich wyjątkowych egzemplarzy, które mają w swoich zbiorach? Może pan ma takie perełki u siebie na pewno?
0: Perełką jest to, że dla nas, kolekcjonerów, że my po prostu kolekcjonujemy monety, które dla nas są przykładem takim hobbystycznym i w tych kierunku po prostu no staramy się być, jak to się mówi, zadowoleni, ale owszem, oprócz tych monet są banknoty. Banknoty też stanowią pewien rodzaj, przypuśćmy, tego naszego zasobu kolekcjonerskiego i ciekawostki są takie, że wychodzą banknoty, które posiadają banderolę, załóżmy, odpowiednią w stosunku do innych, bo taka banderola mówiąca o tym, że same zera są, to stanowi to dla nas, oj, bardzo bogaty, można powiedzieć, zastrzyk kolekcjonerski z uwagi na to, że jest to pierwszy, jak gdyby, banknot, który wyszedł z produkcji, bo już następne banknoty, które mają po symbolu literowym, prawda, dziewiątkę czy ósemkę, już nie stanowią pewnej wartości takiej no satysfakcjonującej.
1: Zawsze jest na co polować? Na co pan poluje w tej chwili?
0: No, przede wszystkim polujemy na zasoby takie, które w obecnym czasie nie mają miejsca, zasoby, które są w okresie międzywojennym, zasoby, które ukazywały się po wojnie, bo to też są takie, można powiedzieć, w tej chwili historyczne tematy, które no, warto sięgnąć, warto mieć to w swoich zbiorach, z uwagi na to, że owszem, są to drogie rzeczy, które no, nie sposób my zdobyć, ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowie. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: O reklamie.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami konferencja po drugiej stronie ekranu o świecie, w którym dorastają młodzi. Spotkanie było okazją, by stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także wspólnego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne szkoły, uczniowie i ich rodziny. Justyna Malinowska, zapraszam.
2: Ja miałem przyjemność być tutaj na pierwszej edycji tej konferencji i mówiłem chociażby o młodzieżowym języku. Dzisiaj nie użyłem żadnego ze słów, o które pytałem wcześniej, bo część z tych słów jest już nieaktualna. Są taką nowomodą, która bardzo szybko minęła, a te, które teraz są, są znowu nierozpoznawalne dla dorosłych. Musimy być cały czas trzymać puls, trzymać rękę na pulsie i dzisiaj pamiętać o tym, że ten świat tych młodych się super dynamicznie zmienia. Jest też super niebezpieczny, bo niestety prędkość internetu ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że mamy bogactwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce, a wadą jest to, że mamy też niebezpieczeństwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce.
1: Jakie wnioski się nasuwają po tych spotkaniach, po tej nawet konferencji w Mrągowie ubiegłorocznej i tej dzisiejszej?
2: Z mojej strony chyba mogę powiedzieć, że jak na każdym spotkaniu z nauczycielami, z rodzicami, czy no z dyrektorami, no ze wszystkimi dorosłymi, że to jest moment, w którym szczęki leżą na podłodze i w którym ludzie zaczynają się zastanawiać, co tu się w ogóle wydarzyło, nie? Jak te dzieciaki wyglądają, co one robią w sieci. Bardzo często z pewnych, nie zdajemy sobie sprawy z pewnych rzeczy. Dzisiaj my żyjemy w świecie, w którym mamy taką trochę iluzję. Rodzice myślą, że znajomi dzieci to są w szkole, na osiedlu, ewentualnie może kogoś moja córka mieć z rodziny w znajomych. Okazuje się, że syn jest introwertykiem i ma 1500 znajomych w internetach. No, wydarzyło się to z jakiegoś powodu, no bo dzieci też mają znajomych w sieci, tak? No, moje pytanie do rodziców jest takie, czy wiedzą państwo, ilu znajomych ma twój syn w internecie, z internetu? Zmiany, ten pędzący internet i świat, który jest dookoła, powoduje, że dzisiaj takie konferencje jak ta mogłyby się odbywać co dwa tygodnie, bo co miesiąc i nadal byłoby bardzo dużo nowych treści do pokazania. I niestety, tak jak żyjemy w formacie lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, long life learning, przepraszam, tak jak żyjemy w formacie long life learning, czyli uczenia się przez całe życie i tego, że dzisiaj nie ma takiej pracy, która będzie pracą stałą, jest niewiele takich zawodów, ten świat jest bardzo dynamiczny, tak jak i zawody też są dynamiczne. Tak samo my dzisiaj musimy pamiętać o tym, że ten zmieniający się świat bardzo wpływa na nasze dzieci. Coś, co było modne, influencer, który był trendujący pół roku temu, dzisiaj może być już niszowy i odwrotnie. A może też się wybić taki ktoś, kto będzie po prostu patologią czystej wody albo niebezpieczeństwem dla naszych dzieci, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne, bo no, po prostu to się bardzo mocno dzieje.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Akurat konferencja zgrała się w czasie z wydarzeniami w Polsce. Konferencja była planowana oczywiście wcześniej. Nikt nie wiedział, że coś takiego się wydarzył. I teraz nasuwają się pytania, tak? Rodzice pytają, nauczyciele pytają, dzieci pytają. Dlaczego? Dlaczego coś takiego się wydarzyło?
2: Mnie się wydaje, że to szambo wreszcie, znaczy niestety wreszcie wybiło, albo to szambo eksplodowało, mogę tak chyba powiedzieć bardziej poprawnie politycznie. To nie jest tak, że w tym garczku ta woda, która gdzieś zaczęła wrzeć, jest cały czas na tym samym poziomie, tylko w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu, że zaczyna kipieć i teraz właśnie chyba taki jest moment, w którym to wykipiało. Przecież ci patoinfluencerzy, te treści, które są, te pobicia, te maltretowanie zwierząt, czy ryzykowne zachowanie, jest na porządku dziennym. Zobaczmy chociażby młodzież, która jeździ na hulajnogach na kukirinach. To są kukiriniarze, którzy łamią często przepisy ruchu drogowego. Filmów jest mnóstwo dookoła, a rodzic i tak kupuje hulajnogę, którą da się rozkręcić do prędkości prawie 100 km na godzinę. Hulajnogę, w której dziecko ma tylko i wyłącznie kask, który ma zabezpieczenie na brodę i jeżeli dobrze pójdzie, to być może ma rękawiczki, żeby nie ślizgało mu się na uchwycie tej hulajnogi. Ale dzisiaj jest mnóstwo filmów, które są w internecie, a rodzic i tak kupuje tą hulajnogę i tak na to zezwala i nie ma świadomości, że dziecko po obejrzeniu jednego filmu na YouTubie jest w stanie tą hulajnogę rozkręcić samodzielnie do tej wyższej prędkości. Ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Ja po prostu to powiem teraz, dobra? Bo nie chciałbym, wytłumaczę dlaczego, bo teraz powiem nazwę, która będzie taką nazwą dającą coś na gołą rękę dla dzieciaków jako wzorzec. Natomiast pytanie jest, czy to wypada puścić w radio studiu, żeby się nie potem okazało, że będzie ktoś oglądał i nagle sprawdzi, ok, co to jest karuzela Extreme. Już opowiadam. Jednym z challenge'ów internetowych jest to, że oprócz robienia trików na hulajnodze, jest też zabieranie hulajnogi na taką karuzelę, która jest na placu zabaw takim dziecięcym, którą rozpędzamy siłą własnych mięśni, ale dzieci podkładają hulajnogi i rozpędzają tą karuzelę jeszcze mocniej, powodując bardzo duże konsekwencje zdrowotne w postaci różnego rodzaju połamań, wybroczeń, czy też po prostu uszczerbku na zdrowiu. I to jest moment, w którym my też zapominamy, jak młodzież może być kreatywna, jak nasze dzieci mogą być kreatywne. Nam wszystkim rodzicom, wszyscy rodzice mają w głowie to, że jak jest w domu cicho, to wypadałoby spojrzeć do pokoju dziecięcego, co się dzieje. Ale tak jest cicho, bo dziecko jest w internecie i nikt tam nie zagląda z tych rodziców i to jest zatrważające.
1: Ale gdzie leży problem? Oprócz tego, że to szambo się wylało, w końcu się musiało wylać. A gdzie ten problem leży tak naprawdę? Wiele może jest aspektów. Możemy winić internet, ale przecież ktoś ten internet włącza.
2: Nie odpowiem na to pytanie, gdzie przy tym, bo w przypadku... W tych wypadkach, które się wydarzyło, w tych wydarzeniach ostatnich, czyli tej krwawej szkole i tej całości, która była dookoła, nie wypowiem się, nie mam żadnego pojęcia. Jest mi bardzo przykro, mogę podejrzewać pewne rzeczy, ale to jest tylko moje subiektywne zdanie i tylko moja opinia, która może być bardzo mocno przestrzelona. Nie chciałbym też na ten moment odpowiadać na to pytanie, bo dzisiaj będziemy robili niepotrzebny wiatr, bo dzisiaj wydarzenie, które wydarzyło się w zeszłym tygodniu, które się zadziało, dramatyczne dla całego naszego kraju, dla społeczeństwa, powoduje powstawanie z tego różnego rodzaju trollingu internetowego, challenge'y, czy też mnóstwo filmów, które pokazują, że dzisiaj polska szkoła będzie wyglądała tak, gdzie pani Woźna będzie jak Magda Gessler broniła szkoły przed nożami. I to jest taki film, który był w sieci. To robią dzieci, albo to robi młodzież, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, że rodzina tej kobiety, tragicznie zmarłej pani Woźnej, może mieć internet, może to widzieć, może to być dla nich traumatyczne. Tylko my nie patrzymy na tą drugą osobę, to jest największy problem. Patrzymy na swój czubek nosa i na to, jak my się czujemy, a zapominam o empatii. Problem jest też taki, że dzisiaj młodzież nie ma żadnego, jakby tu powiedzieć, takiej... Ma bardzo dużą empatię do osób dla siebie obcych. Oni zbierają, na się pomaga, wpłacają na schronisko dla bezdomnych zwierząt, są aktywni w wolontariacie, jednocześnie robią coś dla osób, które są dla nich praktycznie obce, mam na myśli zbiórki internetowe, a krzywdzą osoby, które są u siebie w klasach, które znają, z którymi się widzą przez 5 dni w tygodniu, przez 10 miesięcy w roku, od kilku lat. Dla tych osób nie mają litości, bo to jest moja koleżanka, bo z niej się można śmiać. A dla kogoś, kto jest zupełnie obcy, potrafią zbierać kasę i brać udział w akcjach dobroczynnych. To jest nieprawdopodobne, że dzisiaj tabelka, która jest wokół, jest tak wielką drzazgą, o której zapomnieliśmy jako społeczeństwo, żeby ją spróbować jednak wyjąć albo widzieć przynajmniej, że ona może być.
1: Mówił pan właśnie podczas konferencji o tym, że właśnie już bardzo szybko pojawiły się wirale, właśnie między innymi Magda Gessler, która te noże odpiera i ona tylko może uratować szkołę, i różne inne filmiki. To dzieci udostępniają, przesyłają dalej i tak naprawdę ciężko to powstrzymać, bo ten internet jest tak szybki i to, że te nasze dzieci tyle czasu spędzają w tym internecie, ciężko to po prostu tę lawinę zatrzymać. I co my możemy zrobić? Co my jako rodzice, czy nauczyciele, ludzie, którzy pracują z dziećmi, co my możemy zrobić?
2: Te filmy, które miałem przyjemność pokazywać na konferencji, konferencja była w piątek, ja z nocy, z czwartku na piątek, przejrzałem sobie po prostu TikToka, zrobiłem sobie zrzuty i je pokazałem. I ja z jednej strony jestem trochę w stanie to zrozumieć, bo dzisiaj staramy się wyśmiać strach. To było za każdym razem, kiedy były różne sytuacje podczas II wojny światowej, też były dowcipy związane z nazistami, z Niemcami, z Hitlerem, z Rosjanami i tak dalej, po to, że z tego ten strach należy wyśmiać w jakiś sposób, tak? To też może być taka forma odpowiedzi, ale też jest formą jakiejś szydery i bezsensownego udostępniania. Moim zdaniem to jest po prostu rozmowa, której bardzo brakuje w naszych domach. Dzisiaj ja mówiłem o tym, że wszyscy rodzice mierzą czas dziecka spędzonego w technologii, ograniczają ten czas, a ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy przestali mierzyć ten czas dziecka spędzony w technologii, a zaczęli mierzyć czas spędzony z dzieckiem, bo może wtedy będzie lepiej ten świat wyglądał, czego sobie i Państwu bardzo mocno życzę.
1: To nie jest tak, że te dzieci po prostu potrzebują uwagi, jakiejkolwiek uwagi rodzica, dorosłego, rówieśników też i robią takie rzeczy, żeby zwrócić. No bo nie wiem, chłopak z kamerką na głowie, który robi straszne rzeczy, robi to po coś, tak? Jakiś jest tego cel, straszny, ale jest, żeby pokazać się innym, tak? Żeby zabłysnąć, jak to się teraz mówi.
2: Na pewno jakiś, no nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, jest, wydaje mi się, za wcześnie, żeby, jest za zbyt szczątkowe informacje, żeby mógł się do tego odnieść, przynajmniej takie ja mam na ten moment, natomiast dzisiaj wszyscy rodzice uczą dzieci, jak przechodzić na zielonym świetle, że trzeba spojrzeć raz w jedną stronę, potem w drugą, a wszyscy też uczą, jak się posługiwać nożem i widelcem, robić takie rzeczy, które są bezpieczne lub niebezpieczne w życiu takim codziennym, a zapominają, że wchodząc do tego internetu też powinniśmy pokazać, jak ten internet wygląda, jak taka strona jest, jak której szukać, jak której zrobić, kto cię może zaczepić, jak rozpoznać dorosłego. To ja chciałbym zapytać, jak Państwo nauczyli swoje dzieci, żeby rozpoznać dorosłą osobę w internecie, czy w ogóle z nimi na ten temat rozmawialiście, że mogą spotkać kogoś w internecie i jak te dzieci, jak mogą wasze dzieci rozpoznać dorosłą osobę? Czy gdzieś to pominęliśmy, bo stwierdziliśmy, że internet jest łatwy, prosty, a może nauczyciele na informatyce to załatwią. A kiedy rozmawiam z młodzieżą i pytam się ich, jak rozpoznają osoby dorosłe, to mi dzieci odpowiadają, że rozpoznają je dlatego, że na przykład mama szybciej pisze niż ja, więc dorośli szybciej piszą. Mama nie popełnia błędów interpunkcyjnych, stawia kropkę na końcu zdania, a my o tym zapominamy. I to jest weryfikacja wieku dorosłego? No to gdzie my te dzieci zostawiliśmy? Jeszcze raz, powinniśmy zaglądać do tego cyfrowego świata, nie bać się, że będziemy wyśmiani, że będziemy dziadersami, że będziemy niezrozumieni. Oni na to czekają, oni trochę czekają na naszą pomoc, bo bardzo jest duże niezrozumienie. Ja widzę to po sobie, kiedy ja bardzo często przychodzę do szkoły i czasami udaję idiotę, próbując od nich coś wyciągnąć, żeby szkoła wiedziała, co się w tej szkole dzieje, to te dzieciaki z taką otwartością opowiadają o tym, co jest dookoła. Ja bardzo często też udaję, że czegoś nie potrafię zrobić. Mam na przykład, słuchajcie, młodszego syna od was. No on mi opowiadał o takim challenge'u, siakim, śmakiem i tak dalej. I dzieciaki same idą w to, same są chętne, żeby mi powiedzieć, ale ja też trochę ich podpuszczając, trochę nakręcam tą dyskusję. A my dzisiaj pytamy się, jak w szkole, co było zadane, co zjesz i tak wygląda następny dzień. A to chyba nie tak powinno wyglądać.
1: Czyli ta uwaga, ta rozmowa. To powinno być najważniejsze, to powinno być słowo klucz.
2: No tak, no pytanie jest takie, czy potraficie Państwo wymienić trzech influencerów ulubionych swojego dzieciaka, czy znajomych znacie wszystkich z internetu? To są takie pytania, które my musimy sobie dzisiaj zadać. Ile ja wiem o tym cyfrowym świecie swojego dziecka? Ile razy byłem w pokoju zwanym internetem mojej córki? Czy wiem, czy tam jest porządek? A może tam jest alkohol, narkotyki, jeszcze inne treści, które są powielane? A może jest po prostu czyściutko? No to jest pytanie, które każdy musi sobie zadać jako rodzic tutaj. Musimy się bić bardzo mocno w pierś. Zgubiliśmy ich pędem życia, a musimy do nich wrócić, żeby nie było jeszcze gorzej, bo to, że tutaj to mleko się rozlało, to dobrze jest posprzątać, wyciągnąć konsekwencje, a nie powodować, żeby nadal kipiało i żeby zalewało całe mieszkanie dookoła.
1: Taka rada na dziś. Na dziś.
2: Rozmawiajmy, bądźmy uważni, bądźmy czujni, rozmawiajmy. Rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy. To jest podstawa. Zajrzyjmy do tego świata. To nic innego, tutaj mądrzejszego chyba nie jestem w stanie powiedzieć, czy w tej, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji. Po prostu rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, a nie rozmowa przy telefonie, kiedy rozmawiasz z córką i sam siedzisz w telefonie. Kiedy dziecko przychodzi z jakimś problemem, a my mówimy, żeby córka na chwilkę odeszła, bo musimy coś zrobić i pochłaniamy się telefonem. Kiedy mówimy, dobra, to wiesz co, tata musi mieć czas wolny i ja czas wolny spędzam w telefonie, a nie z dzieckiem. Za chwilkę to dziecko zniknie z twojego domu i będziesz tęsknił za tym czasem wolnym. Wyjdzie na studia, potem będzie miało swoje własne życie, coraz mniej będzie przyjeżdżało do ciebie, tak jak ty przyjeżdżasz coraz mniej do swoich rodziców czy do swoich dziadków, bo zawsze jesteśmy zmęczeni, zawsze jest jakieś ale. Ale tym często też jest tak, że rodzice na prelekcjach dla rodziców organizowanych przez szkołę, to frekwencja jest mizerna, bo zawsze jest jakaś wymówka. Wymówką jest wtorek o 17, wtorek o 19, a we wtorek to nie, gdyby to było w środę, byłoby super. Jak jest w środę, to może w piątek by mi pasowało, albo w ogóle mi nie pasuje. I zawsze szukamy wymówek. Nie szukajmy, zróbmy to tu i teraz, żeby było bezpiecznie dla wszystkich dookoła.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: O zagrożeniach, jakie czyhają w internecie na dzieci i młodzież, mówił Łukasz Gierek, prezes zarządu fundacji Hate Off.
0: To jest tydzień. To jest... jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Klub sportowy Lux Marcinkowo wznawia działalność. Mile widziani młodzi zapaśnicy. Naszym gościem jest dziś Witold Sańko, trener, i będziemy rozmawiać o tym, czym są zapasy i dla kogo to właściwie jest. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Czym są zapasy? Co to jest za sport? Jest trochę inny niż piłka nożna, siatkówka, no tak, i tak dalej.
3: Zapasy to jest po prostu stary sport olimpijski, który zawsze był na olimpiadach, i to przede wszystkim sport, który powoduje rozwijanie się zawodników, prostowanie ludzi, którzy nawet z problemami zdrowotnymi mają, a którzy będą trenowali, to na pewno wszystkie te skoliozy, nieskoliozy po prostu my eliminujemy, czyli dużo zajęć rekreacyjnych, poprawiających zdrowie i tak dalej. I celem naszym, bo przez długi okres czasu, pewien okres czasu nie prowadziliśmy działalności sportowej, ponieważ ja chorowałem i po prostu dopiero niedawno wróciłem do zdrowia. Niemniej zapraszam wszystkich uczestników, konkretnie uczniów szkół podstawowych od klasy 7-8, szkół średnich, studentów i byłych zawodników klubów, ościennych klubów sportowych do uczestniczenia w zajęciach sportowych, które będą się odbywali w sali gimnastycznej w Marcinkowie, konkretnie od listopada, w dniach wtorek i piątek. I cel jest nas taki, żeby przede wszystkim wznowić działalność klubu, zachęcić młodzież i byłych zawodników do zajęć, ponieważ nie tylko są zawody typu Mistrzostwa Polski, młodzików, juniorów czy kadetów, ale również ostatnio są też Mistrzostwa Polski weteranów, mamy Mistrzostwa Polski Świata Europy. Dlatego też zapraszamy ze wszystkich zawodników, niezależnie od wieku, którzy kiedyś trenowali, a którzy by chcieli trenować u nas ponownie. Także tutaj, no oczywiście, dlaczego nie zapraszam młodzieży, która jest mniej niż ta 7-8, tak?
1: No, czyli młodzież, dzieci nie.
3: Tak, tak, dzieci nie. A oczywiście, jeżeli byli zawodnicy, chcieliby przyjść z dziećmi na zajęcia i tak dalej, to jak najbardziej. Natomiast samych dzieci szkół podstawowych nie zapraszamy, ponieważ no tak się dzieje, że te osoby, które będzie prowadziły zajęcia, nie potrafią.
1: Te zajęcia, o których pan mówi, one są przeznaczone dla młodzieży, i dorosłych.
3: I dorosłych, tak jest. I niezależnie, czy był to zawodnik, czy nie, jeżeli ktoś by chciał uprawiać zapasy, to zapraszamy akurat od listopada, jak powiedziałem wcześniej, tej sali w Marcinkowie, ponieważ to jest sala jakby po modernizacji, po rozbudowie, więc tam warunki będą bardzo dobre, jeśli chodzi o zajęcia. Ponieważ będzie można się wykąpać po zajęciach, czyli prysznic wziąć i tak dalej. To znacznie poprawia sytuację w porównaniu z innymi.
1: Na czym polega ten sport? Zapasy.
3: Zapasy mają to do siebie, że jest to, jak powiedziałem wcześniej, dużo zajęć takich profilaktycznych, które rozwijają człowieka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby no, nie tylko było to był wysiłek fizyczny, ale również po prostu cel taki jest również, żeby przygotować zawodnika pod każdym względem. I jeżeli mamy piłkę nożną i tak dalej, to oczywiście to są ograniczenia. W zapasach mamy przede wszystkim akrobatykę, gimnastykę, a więc to jest cel taki. Natomiast jeśli chodzi o stan zdrowia tych ludzi, najczęściej są kłopoty i mają problemy, a szczególnie młodzież, która bardzo się bawi komputerami, telewizorami i tak dalej. Z reguły, jeżeli się lekarz bada, to mają problemy ze skoliozą, czy jakimkolwiek w ogóle. A poza tym często młodzież udaje, że jest chora. A więc jeżeli w szkole, to najczęściej nawet na WF-ie nie ma jej. My oczywiście ocen nie stawiamy, niemniej oceną są wyniki sportowe, które i osiągnięcia. Więc tutaj myślę, że Jeżeli ktoś uprawił zapasy, to w każdym innym sporcie może też uczestniczyć. Obojętnie, czy to koszykarze, czy piłkarze, to tylko ze względu na swój wzrost i tak dalej. Także natomiast odwrotnie jest gorzej. No, także zapasy są to podstawą wszystkiego. Poza tym w zapasach nikt nie bije nikogo, nikt nikomu nie wykręca rąk, a więc nie robi żadnych dźwigni i tak dalej. Jest to stara olimpijska dyscyplina, która w każdej olimpiadzie występowała. No i oczywiście za czasów greckich, a więc mamy to olimpiadę, to był Pankration i tak dalej, to były też zapasy. Także my również cały czas uczestniczymy. No przykładem osiągnięcie klubu, które przez lata miał bardzo dobre osiągnięcie. W przypadku mamy też mistrzów polskich i tak dalej. No ale chciałbym, potwierdzeniem również jest to, że pan Stanisław Kamiński, mamy tu mistrza olimpijskiego, weteranów Europy i tak, i świata, także cel też jest taki, żeby również ci starsi koledzy, którzy by chcieli trenować, również mogli uczestniczyć w Mistrzostwach Polskich Weteranów, a być może i Mistrzostwach Europy i Świata. To wszystko jest przed nami.
4: Tak, to na pewno. Tak, mamy tutaj reprezentanta, pana Stanisława Kamińskiego. Możemy się pochwalić, że takiego zapaśnika mamy w naszym powiecie. Oczywiście pozdrawiamy pana Stanisława. Czy zapasy to dobry sport dla młodego człowieka?
3: Jak najbardziej. Zapasy są bardzo dobrym sportem i ja oczywiście nie neguję, że każdy inny sport jest dobry. Natomiast tu zapasy po prostu jakby poprawiają stan zdrowia tego człowieka, tego młodego, czyli przygotowują go formalnie do życia. Zapaśnik, jeżeli ktoś uprawia zapasy, nawet w szkole podstawowej i tak dalej, to najczęściej jest to osoba spokojna, która po prostu potrafi siedzieć na lekcjach, nie kręcić się i tak dalej, ponieważ ona po prostu jest zdrowa. A jeżeli ktoś jest zdrowy, to po prostu jest uważny i nie wierci się, nie kręci, bo mu boli kręgosłup, czy bolą plecy. Ja mówię ten przykład. Natomiast porównanie z innymi dyscyplinami ma ten plus, że tu nie ma, ja mówię o dyscyplinach sportu walki, a więc tu nie ma uderzeń żadnych, nie ma dźwigni. A więc tutaj my poza tym dbamy o to, że przy każdym elemencie, który wykonujemy, to wykonujemy go z asekuracją. I najczęściej ja w swojej karierze zawodowej praktycznie nie miałem żadnych przypadków jakichś kontuzji, powiedzmy, poważnych. Natomiast w każdej innej dyscyplinie mogą to się, częściej pojawiają się te kontuzje.
4: Są sporty kontuzyjne, wiele takich sportów jest. Są sporty nawet niebezpieczne, ale też młodzież trenuje. A jak to jest właśnie z zapasami?
3: To znaczy oczywiście w porównaniu z MMA czy każdych innych sportach tajskich, boksów i tak dalej, no to zapasy są bardziej bezpieczne. Jak wcześniej powiedziałem, tam nie ma uderzeń, nie ma jakichś dźwigni, nie ma niczego. Wobec tego nie stwarzają takich problemów zdrowotnych. Raczej rozwijają człowieka. A więc, jak to się mówi, jeżeli ktoś by miał problemy jakieś zdrowotne z tytułu kręgosłupa czy coś, to przede wszystkim bym zapraszał do zapasów, bo tu są dużo ćwiczeń korekcyjnych jest. A więc, no zresztą z badań to wynika, że zapaśnicy najczęściej są bardzo zdrowymi ludźmi, a jednocześnie mogą uprawiać każdy sport. Zapasy są podstawą tych sportów, jeżeli ktoś jest zapaśnikiem, może być dobrym piłkarzem, koszykarzem i tak dalej.
4: Przez ostatnie 2 lata klub istniał, ale zajęcia były zawieszone. Wcześniej jednak mrągowcy, zapaśnicy wyjeżdżali też na różne zawody i odnosili sukcesy.
3: Oczywiście, przede wszystkim, nawet jeżeli wyjeżdżaliśmy za granicę, to też mieliśmy sukcesy. Organizowaliśmy u siebie zawody międzynarodowe i też osiągaliśmy sukcesy. Zresztą przykładem to może być, że klub jako w sumie przez swoją działalność raczej zdobywał indywidualnie niż grupowo wyniki były, ponieważ myśmy małym jesteśmy klubem sportowym, bo z tego trudno by nam było wygrać jakieś tam zawody drużynowe. Natomiast jeśli chodzi o indywidualne, to były bardzo dobre wyniki. Przykładem to był właśnie Xavier Scholl, który ostatnio był mistrzem Polski i tak dalej. a klub zdobył co najmniej 200, ponad 200 medali i także tu jeszcze się pochwalić. Oczywiście to były medale różne. Były złote, brązowe i srebrne.
4: Dla kogo są zapasy? Dla kogo jest ten sport? Można by powiedzieć, że dla każdego, ale pewnie nie dla każdego.
3: Zapasy są dla tych, którzy chcą trenować. Zapasy, ja przepraszam, że tak mówię. Ponieważ trudno kogoś namawiać do zapasów, skoro oni chcą grać w piłkę nożną. Więc na pewno zapas, więcej jest takich osób chętnych trenowania piłki nożnej, siatki czy koszykarstwa, ponieważ są to sporty masowe. I oczywiście są to sporty takie bardziej widowiskowe, w sensie tego, że no, Polska, powiedzmy, gra w piłkę, mamy praktycznie za czasów dawnych, to praktycznie nikogo nie było na ulicach, bo graliśmy na przykład jako reprezentacja w Mistrzostwa Świata czy Europy, więc to było tego. Natomiast zapasy to są sporty indywidualne i najczęściej jest to tak, że jeżeli nawet zdobędziemy mistrza olimpijskiego, no to po prostu tam pewien czas są, o nim się mówi, a później przestaje. Także więc to jest sport dla wytrwałych i którzy chcą trenować przede wszystkim ten sport, uprawiać.
4: Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu od listopada.
3: Tak jest, od listopada, wtorek i piątek. Dlaczego w piątek? Właśnie, bo akurat studenci, którzy na przykład studiują w Olsztynie, czy gdziekolwiek, w każdym razie ci nawet te osoby, które pracują, najczęściej czasu nie mają, a więc tutaj mogą przyjechać i trenować tu na miejscu. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, bardziej to traktujemy jako rekreację i tak dalej. Oczywiście w przypadku tych osób, które mieszkają na miejscu, będą mogły uprawiać te dwa dni i tak dalej. I wiadomo, że osoby starsze pracują, są zajęci, więc tutaj też bierzemy to wszystko pod uwagę, że oni to będą uprawiali dla przyjemności. O tak. Natomiast młodzież, wiadomo, w kierunku tym, żeby dalej walczyć i zdobywać medale.
4: Wiadomo już, o której godzinie te zajęcia będą się
3: tak,
4: odbywały?
3: Tak, od godziny 17 do godziny 19, jak powiedziałem, wtorek, piątek.
4: Dwugodzinny trening.
3: Tak, no nie do końca dwóch, bo my akurat tak się dzieje, że musimy tą matę rozłożyć i złożyć. Czyli najczęściej to będzie trwało półtorej godziny, natomiast te 15, pół godziny będzie przeznaczone na składanie i rozkładanie maty.
4: Jak wygląda trening w zapasach?
3: No podstawą to jest rozgrzewka zawodników, która trwa minimum pół godziny. Później są jeżeli już jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć przez pewien okres czasu, to jest powtórzenie elementów, których po prostu my już prowadziliśmy te zajęcia i tak dalej, a więc technika, taktyka tych, jeśli chodzi o walki, natomiast na końcu jest akrobatyka, rozciąganie, czyli to są jakby trzy podstawowe rzeczy. Rozgrzewka, następnie trening podstawowy, a później na końcu jest to rozciąganie, akrobatyka. No wiadomo, jaki cel, bo to jest, no jednak to są wysiłek jest i tak dalej. No bo tacy zawodnicy, którzy uprawiają zapasy, w trakcie treningu tracą mniej więcej 2-3 kg w dzień.
4: Gdzie należy się zgłosić, czy po prostu wystarczy przyjść na zajęcia?
3: Oczywiście, wystarczy przyjść na zajęcia i my na miejscu. I wstępnie to po prostu ta osoba może pierwszy raz przyjść, no obejrzeć trening, uczestniczyć na początek i się zorientować, czy będzie zainteresowana tym uprawianiem tych zapasów, czy nie. A następnie później będziemy wymagali już dodatkowych rzeczy, ale to już opowiemy w trakcie.
4: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Witold Sańko, trener w klubie sportowym Lux Marcinkowo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Pora na wieści ze stadionów. Sprawdźmy, jak radziły sobie lokalne drużyny miniony weekend. Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Z nami w studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
4: I rozpoczynamy od B-klasy, bo 3 października w minioną sobotę Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Pogoni Ryn. I to spotkanie zakończyło się sukcesem startu.
5: Drużyna z Kozłowa nie jest już, nazwijmy to, czerwoną latarnią tych rozgrywek. Dotychczasowy outsider wygrał w Rynie z rezerwami miejscowej Pogoni 6-1 i to gospodarze sobotniej potyczki zamykają obecnie klasyfikację B-klasy. Do przerwy Start prowadzi 2-0 po bramkach 28 minucie Sebastiana Rutkowskiego oraz 31 minucie Patryka Drzyzguły. W drugiej połowie Start szybko podwyższył wynik spotkania, a trzecią bramkę zdobywa w 46 minucie Paweł Biedka. 2 minuty później Pogoń strzela bramkę i mamy wynik 1-3 dla Startu. W dalszej części gry do siatki trafia już tylko Start i w 63 minucie na 4-1 podwyższa Piotr Kowalczyk. Natomiast na listę strzelców w 74 minucie po raz drugi wpisuje się Patryk Drzyzguła. Strzelanie kończy w 90 minucie Sebastian Rutkowski, który zdobywa również drugą swoją bramkę w tym spotkaniu, a mecz, tak jak wspomniałem, kończy się wynikiem 1-6 dla drużyny z Kozłowa. Start przesuwa się w tabeli o jedno oczko i obecnie zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 3 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 10 października o godzinie 14, tym razem u siebie z rezerwami Węgorii i Węgorzewo.
4: I zajrzyjmy, co działo się w miniony weekend w rezerwach Mrągowi Mrągowo. Rezerwy MKS-u Mrągowie Mrągowo rozegrały u siebie spotkanie z rezerwami również Mazura Ełk. To spotkanie niestety zakończyło się porażką rezerw Mrągowi.
5: Po ostatniej wysokiej wygranej Mrągowi ze Startem Kozłowo przyszło stoczyć walkę o punkty z bardziej doświadczonym zespołem tym razem. Był to zespół Mazura Ełk, wzmocniony kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny, który na co dzień występuje, jak wiemy, w czwartej lidze. Do przerwy mieliśmy bramkowy remis, bardzo wyrównana walka. 2-2, dwie bramki dla Mrągowi zdobył Damian Sobiech w 30 i 42 minucie spotkania. Po przerwie niestety zespół rezerw Mazura zdecydowanie ruszył do ataku, co zaowocowało zdobyciem 2 bramek w 65 i 90 minucie, dzięki czemu wywozi z Mrągowa Mazur 3 punkty. Rezerwy Mrągowi po tym pojedynku spadły w tabeli o jedną pozycję. Obecnie zajmują 8 miejsce i mają na koncie 8 punktów. W następnej kolejce Mrągowia wybiera się na mecz do Barcian, gdzie rozegra mecz spotkanie z Jurandem Barciany. I mecz odbędzie się 10 października o godzinie 15.
4: Zajrzyjmy teraz do A-klasy, bo w minioną sobotę 3 października grający w A-klasie Żagiel Piecki przegrał niestety na wyjeździe z drużyną KS Tempo Ramsowo-Wipsowo.
5: Tym razem po zaciętym i wymagającym spotkaniu Żagiel minimalnie przegrywa 1-0. Po wyniku można domyślać się, że spotkanie było bardzo wyrównane, lecz z przebiegu całego meczu to gospodarze mieli więcej sytuacji na podwyższenie wyniku. Kilka razy piłka lądowała albo na poprzeczce bramki Żagla, albo kapitalnymi interwencjami popisał się wiele razy bramka Żagla Tomasz Olender. Żagiel w tym spotkaniu też miał swoje okazje, lecz tego dnia defensywa gospodarzy spisała się bardzo dobrze. Żagiel pomimo porażki zajmuje 2 miejsce i ma na koncie 18 punktów. Kolejne spotkanie Żagiel rozegra 10 października o godzinie 15, a podejmować będzie u siebie zespół Łyny Sempopol.
4: W A-klasie grają dwie drużyny z powiatu mrągowskiego. Oprócz Żagla jest jeszcze Salent Boże. Żagiel zajmuje 2 miejsce w tabeli. Niestety, jeżeli chodzi o Salent Boże, jest troszeczkę inaczej. Salent zamyka tabelę, zajmuje ostatnie miejsce w A-klasie.
5: No niestety nie tak miała wyglądać gra Salentu w nowym sezonie, inaczej to się zapowiadało, tym bardziej, że drużyna została wzmocniona kilkoma zawodnikami z Mrągowa oraz Mikołajek. Z tego co pamiętam, Mikołajki rozpadły się po spadku z Ligi Okręgowej i Salent miał spokojnie walczyć o wyższe cele niż dolna tabela. Salent rozegrał ponownie słabe spotkanie. Po bramkach straconych w 25 i 34 minucie Salent przegrywa pierwszą połowę już 2-0. Początek drugiej połowy to znowu słaba gra w defensywie, błędy i w konsekwencji strata kolejnych bramek w 50 i w 53 minucie. W 61 minucie bramkę dla Salentu zdobywa Witold Tłuński, który w tym spotkaniu w 89 minucie dokłada drugą bramkę, no ale to nic nie zmienia. Wynik i tak pozostaje taki sam. Wcześniej w 70 oraz 84 minucie Rona doprowadza do wyniku 4-0 i przy wyniku 4-0 dopisuje dwie bramki i w rezultacie wygrywa całe spotkanie 6-2. Salent, tak jak wspomnieliśmy, dalej zamyka tabelę A klasy, zajmuje 14 miejsce z zerowym kompletem punktów. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 11 października o godzinie 16 w Bożem z pomarańczami Korsze.
4: I teraz Liga Okręgowa. W minioną sobotę Mrągowia Mrągowo rozegrała u siebie wygrane spotkanie, zwycięskie spotkanie z Olimpią Olsztynek.
5: Tak, Mrągowia szybko objęła prowadzenie, bo już w 8 minucie po dośrodkowaniu Olafa Gorczycy piłkę otrzymał Bartosz Sobutka i z bliskiej odległości pokonał bramkarza gości. Mrągowia prowadzi 1-0. W kolejnych minutach obie drużyny miały problemy ze stworzeniem dogodnych sytuacji, a gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. W 33 minucie z ponad 20 metrów uderzył na naszą bramkę zawodnik gości, ale piłka poszurbowała wysoko nad poprzeczką. Chwilę później po strzale Bartosza Sobutki piłka minimalnie minęła słupek bramki Olimpii. W 42 minucie Maciej Narloch miał sytuację na podwyższenie wyniku po podaniu Przemysława Rybkiewicza w polu karnym. Jego uderzenie jednak zostało zablokowane przez obrońcę Olimpii Olsztynek. Początek drugiej połowy również należał do Mrągowi. Bartosz Sobutka po raz kolejny znalazł się w dobrej sytuacji, ale tym razem jego strzał był zbyt lekki i bramkarz pewnie interweniował. W odpowiedzi po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzale głową piłka minęła słupek mrągowskiej bramki. W 63 minucie dobrą okazję miał Konrad Laszuk, który z bliska mocno uderzył nad bramkę, ale wprost golkipera. Mocno uderzył na bramkę, ale wprost golkipera Olimpii. Dwie minuty później bramkarz Olimpii ponownie stanął na wysokości zadania, tym razem broniąc groźny strzał Mateusza Warszewskiego z rzutu wolnego. W 76 minucie Mrągowia podwyższyła prowadzenie. Olaf Gorczyca dośrodkował piłkę w pole karne, a podczas próby wybicia przez zawodnika Olsztynka futbolówka trafiła w naszego zawodnika Oktawiana Adamowicza i wpadła do siatki. Tak więc Oktawianowi przypisuje się tą drugą bramkę. Mrągowia liderem rozgrywek i ma na koncie obecnie 27 punktów. 10 października, godzin 14, Mrągowia na wyjeździe rozegra mecz z wiceliderem Orlenda Mirosz.
4: Tak to miało wyglądać, takie były plany już pod koniec ubiegłego sezonu. Mrągowia, kiedy spadała do Ligi Okręgowej, były takie plany, że ten jeden sezon ma zagrać w Lidze Okręgowej, a później awansować do czwartej ligi. Czy to zaangażowanie piłkarzy, to zaangażowanie zawodników, te ambicje, czy to jak oni teraz grają, czy ta gra jest na miarę czwartej ligi?
5: No starcie pucharowe ze startem Lidzy pokazało, że nie odstajemy za bardzo, jeżeli chodzi o ten poziom czwartoligowy. Też o zespoły, które gdzieś tam są w środku tabeli obecnego sezonu czwartoligowego. Ja uważam, że Mrągowia jeszcze musi przegrać tą drugą rundę i wtedy możemy coś rozmawiać po całym sezonie. Oczywiście dziś skupiamy się na tym, żebyśmy wygrali ten awans, wygrali to pierwsze miejsce. Na pewno po to zostały pewne zrobione pewne posunięcia, pewne kroki, ściągnięcie naprawdę bardzo, bardzo dobrego trenera Mariusza Narela, który widać, że poukłada ten zespół z młodych chłopców też również, którzy reprezentują nasz klub, naszych wychowanków, ale też i ściągnęliśmy kilku zawodników, którzy no, naprawdę dają jakość dla tej drużyny, jeżeli chodzi o klasę okręgową. No, mamy najbliższy mecz z Wicelderem, to też pokaże, w jakim miejscu jesteśmy i jak ta sytuacja wygląda w tym zespole. Uważam, że już jesteśmy na tyle mocni, na tyle silni, że ta stabilizacja powoli się klaruje i na pewno dążymy do tego, żeby ten sezon doliczyć do udanych, czyli wygrać tą klasę okręgową i awansować do czwartej ligi.
4: Oprócz zmagań seniorów, kariera w piłce nożnej rozpoczyna się dużo wcześniej, bo to właśnie od grup młodzieżowych i dziecięcych. No i ten nabór ciągle trwa. Nie tylko w Mrągowie, ale w pozostałych klubach również. Ale w Mrągowie są też stałe dni treningowe, wtorki i piątki. Odbywają się te treningi, no i te najmłodsze dzieci wtedy mogą się zgłaszać.
5: No tak, cały czas treningi odbywają się jeszcze na powietrzu. Pogoda w miarę dopisuje i z tego co widzimy, to tych dzieciaczków, tej młodzieży w naszym klubie jest niemała ilość. Treningi są intensywne, naprawdę z większym, mniejszym sukcesem odbywają się również i zawody sportowe, w których ta młodzież uczestniczy. Stawiamy na bardzo mocno na rozwój jednolity i mamy kadrę szkoleniową bardzo dobrze przygotowaną do treningów, do nauki gry w piłkę nożną. Mamy klasy sportowe też, z tego co wiadomo, w szkole podstawowej i to jest też ważny element tego rozwoju tej młodzieży. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w naszych treningach, w naszym klubie, bo uważam, że rozwój dzieci i młodzieży przez nasz klub jest bardzo znaczący, mocny i odzwierciedleniem jest tego efekt gry w zespole seniorów, czego efektem są chociażby powołania do pierwszego zespołu młodych zawodników, a też uczestnictwo w drużynie rezerw i tak zwane spotkanie się z piłką seniorską już na poziomie chociażby na początku B klasy, a później klasy okręgowej, a na niedługo może nawet już i czwartej ligi.
4: W zawodach biorą udział trochę starsze dzieci, a jak wyglądają treningi w tych najmłodszych grupach? Pięciolatkach, sześciolatkach, siedmiolatkach?
5: W najmłodszych grupach są to treningi odbywają się na zasadzie nauki o podstaw piłki nożnej, ale również mają zakończeniem jest udział w turniejach tu pobliskich miejscowościach, które się odbywają. To też jest jakieś zakończenie okresu treningowego, tego cyklu treningów, żeby spotkać się z rówieśnikami z innych drużyn, popatrzeć, rozegrać spotkanie, popatrzeć jak inni wyglądają na tle naszego zespołu, naszych drużyn. Dobra, fajna zabawa przede wszystkim na tym poziomie i nic, co można tutaj dodać do tej kwestii.
4: Dziękuję bardzo. O tym, co działo się na stadionach w miniony weekend, opowiadał Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowie Mrągowo. Do żółto-czarnej drużyny wciąż można dołączyć grupa przedszkolna roczników 2021-2022. Ma swoje treningi we wtorki i piątki o godzinie 16:30. Miejsce Orlik na osiedlu mazurskim. Więcej informacji można uzyskać u trenera, koordynatora Karola Lemechy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, zapraszam. W tym roku Mrągowo świętuje wiele rocznic, w tym rocznicę istnienia szkoły, która wykształciła kilka pokoleń nauczycieli. Szkoła, która na przestrzeni lat zmieniała nazwy od Państwowego Liceum Pedagogicznego po Zespół Szkół nr 2. W tym roku przypada 80. rocznica kształcenia pedagogicznego
1: Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, inicjatorką wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły.
6: Tak, 80 lat minęło 29 września, jak powstała pierwsza szkoła pedagogiczna, Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie. I od tego roku rozpoczęło się kształcenie nauczycieli w dwóch takich kierunkach. Szkoły się zmieniały, nazwy się zmieniały, ale kształcenie, cel był ten sam. Szkoła kształciła nauczycieli do klas 1-7 oraz do klas 1-8. Ci absolwenci mogli uczyć wszystkich przedmiotów, które były w szkole podstawowej. Ale również inny kierunek był, który powstał po liceum pedagogicznym. To był kierunek kształcenia nauczycieli przedszkola. I tu chciałabym bardzo podkreślić, to absolwentki są nauczycielkami przedszkola, a nie przedszkolankami.
4: Jak te obchody tego jubileuszu wyglądają w tym roku?
6: No i zawsze robiliśmy, ja może do historii trochę przejdę, zawsze robiliśmy zjazdy, spotkałam się z kolegami, koleżankami, to był komitet taki organizacyjny, ale postanowiliśmy tym razem zrobić troszkę inaczej. Może dlatego też, że nasi nauczyciele już odeszli, absolwentów liceum pedagogicznego i trudno spotykać się tylko ze sobą bez kadry, która nas kształciła. Dlatego też, kiedy otrzymałam telefon od swojego kolegi z klasy, Maćka, co robisz w tym roku? Ja mówię, nic. No i się zastanowiłam, w następnym dniu napisałam do niego, a wiesz co, mam pomysł, będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać te wszystkie piosenki, których uczyliśmy się w szkole oraz te, które były na fali podczas naszej młodości. I tak nastąpił, nazwijmy w cudzysłowie, nabór naszych absolwentów chętnych, którzy chcieli przychodzić do biblioteki pedagogicznej i z nami śpiewać, dobierać repertuar i do dnia dzisiejszego spotykamy się w każdą środę i ćwiczymy ten nasz repertuar.
4: I gdzie ten repertuar będzie można usłyszeć? Bo trwają obecnie przygotowania do takiego większego spotkania.
6: Tak, jeżeli chodzi, no pomyśleliśmy sobie, no tak, śpiewanie dla siebie tylko i wyłącznie to wspaniała sprawa. Integracja jest to niesamowita i wspomnienia, które przy okazji powstają, ale chcielibyśmy jeszcze się troszeczkę pokazać na zewnątrz. I tak, pierwszy taki koncert amatorów, absolwentów liceów pedagogicznych w Mrągowie odbędzie się 10 października w naszej szkole w Zespole Szkół nr 2 i

0: wyraziła zgodę, była zadowolona z tego, że absolwenci przyjdą i zaśpiewają nauczycielom, pracownikom i uczniom tej szkoły.
1: Co jeszcze się działo w ramach tych obchodów? Co
0: jeszcze
1: się dzieje?
0: Może jeszcze taki drugie przedsięwzięcie, które się szykuje, to będzie 20 października tego roku otwarcie wystawy poświęconej rocznicy 80-lecia rozpoczęcia kształcenia nauczycieli w Mrągowie. Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy. Również zaśpiewamy kilka piosenek, które będą stanowiły tło do obserwacji, do zwiedzania tejże wystawy, do wymiany poglądów. Zapraszamy mieszkańców Mrągowa, zapraszamy naszych absolwentów, nauczycieli, którzy kiedyś kształcili w tych szkołach. Dla wszystkich chętnych drzwi są Biblioteki Pedagogicznej otwarte. Kolejne przedsięwzięcie, które przed nami będzie, to 18 listopada zaśpiewamy seniorom, emerytom i rencistom Związku Nauczycielstwa Polskiego i będzie to w sali Orbita w Mrągowskim Centrum Kultury.
1: Jakie wspomnienia wiążą się z kształceniem pedagogicznym w Mrągowie?
0: No, jest tych wspomnień bardzo dużo. Spotykamy się przy różnych okazjach i mogę powiedzieć, że uczestniczyłam już w kilku spotkaniach w tym roku absolwentów, których byłam nauczycielką. Wspominamy te chwile, które miały miejsce w szkole i łączy nas zawsze ta sama więź, ta radość, to przygotowanie do zawodu, ta otwartość, to ta wielozawodowość, która była nam dostarczana podczas kształcenia i które też ja wykorzystywałam podczas prowadzenia takich lekcji. Taki nauczyciel był przygotowany nie tylko do prowadzenia lekcji, ale do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, do prowadzenia drużyn harcerskich, do otwartych takich relacji między mieszkańcami wsi czy miasta, organizacji różnych imprez. To była taka lokomotywa ciągnąca do przodu, pokazująca kulturę naszego społeczeństwa, naszego regionu, no i oczywiście i naszą kulturę również.
1: To kształcenie pedagogiczne inaczej wyglądało wtedy niż teraz?
0: No na pewno inaczej. Ono było od młodszych lat. Do liceum pedagogicznego poszłam, kiedy miałam lat 14. I ja już wiedziałam, że ja chcę być nauczycielką. Moi koledzy, koleżanki również ten zawód sobie wybrali. Uczyliśmy się przez 5 lat. W ciągu tych 5 lat mieliśmy różnego rodzaju praktyki, czy to na korytarzu, tańcząc z uczniami szkoły ćwiczeń podczas przerw, czy prowadząc lekcje próbne, czy też mieliśmy praktyki pedagogiczne w szkołach miejskich, wiejskich, w klasach łączonych, w różnych trudnych warunkach, w których przyszło nam realizować swoje cele. No a później te osoby, które ukończyły szkołę, mogły pójść do pracy lub na studia. Kształcenie w studium nauczycielskim czy w liceum wychowania przedszkolnego też troszkę było inne. One odbywały się na tych samych zasadach, jak my mieliśmy, ale oni mieli również takie praktyki półroczne, że w ciągu pół roku poszli normalnie do pracy, do przedszkola, tam pracowały, otrzymywały wynagrodzenie i później wracały z bagażem doświadczeń do szkoły.
1: A jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, jak pani praca wyglądała na początku, a jak się zmieniało? Stosunek uczniów na przykład do nauczycieli i odwrotnie.
0: Z wielkim szacunkiem odnosiliśmy się do nauczycieli. Był to autorytet. Tak było też
1: za później, jak pani
0: moich czasów, kiedy byłam nauczycielką. Nauczyciel był wielkim autorytetem. Nauczyciel tak jak ja sobie wspominam, starałam się pomagać swoim uczniom jako wychowawcy.

0: wychowawca, jako nauczyciel, aby było łatwiej im zdobywać zawód, ale również znaleźć się w tej otaczającej rzeczywistości. Pomagałam ich w różnych sprawach, z jakimi się zwrócili do mnie. Byłam taka spolegliwa, empatyczna, jestem do dnia dzisiejszego taką osobą. No i zawsze serce się raduje, kiedy się spotyka z absolwentami i oni przekazują te piękne słowa lub napiszą coś pięknego, gdzie ja sobie to wszystko zatrzymuję. Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo pięknym, ale bardzo trudnym. Z czasem młodzież się też zmieniała. Wiadomo, kandydat na nauczyciela był kandydatem, którego się wybierało spośród wielu, wielu uczniów, którzy zdawali egzamin. Musieli zdawać nie tylko egzamin z języka polskiego, czy też z matematyki, ale z wychowania muzycznego, czyli musieli być zdolni muzycznie i zdolni plastycznie, bo to wszystko było potrzebne w realizacji poszczególnych tematów lekcyjnych. To nie było ksera, to nie było komputerów. One musiały same siedzieć i my, i ja też, rysować, śpiewać, przygotowywać się do poszczególnych lekcji, pisać konspekty. I z tym gotowym materiałem wtedy szliśmy do ucznia. Później to się troszkę zmieniało, jeżeli chodzi o charakter nauczyciela, bo było to ułatwienie poprzez komputery czy też inne środki, które ułatwiały nam pracę. Zmieniał też się uczeń, bo uczeń to też specjalista w zakresie różnych dziedzin i nauczyciel musiał się kształcić przez cały czas. Uczniowie byli szybcy, załóżmy, w opanowaniu pewnych spraw komputerowych, ale my się nigdy nie dawaliśmy i potrafimy też pewne te czynności wykonywać i komputer służy nam do dnia dzisiejszego w wykonywaniu różnych czynności już w pracy naszej społecznej. Czy uczeń przedtem był lepszy, czy obecnie jest lepszy? Nie można tak powiedzieć. Zmienia się środowisko, zmienia się otaczająca rzeczywistość, zmieniają się rodzice i cały świat został postawiony troszeczkę inaczej. W związku z czym my musimy też się przystosować do tych zmiennych warunków. Ja tylko mogę powiedzieć, że obecnie nauczycielom jest trudniej uczyć, niż było to za moich czasów.
1: A trudniejsze jest co? To skupienie uwagi ucznia?
0: Tak, skupienie uwagi ucznia. Oni są rozproszeni. Roszczeniowa wiecznie postawa rodziców. A ja uważam, że rodzic w pierwszym rzędzie ma brać pod uwagę swoje dziecko i on ma mu dać podstawy do życia, a nie powiedzieć, jest nauczyciel, niech on go wszystkiego nauczy. Nie, proszę Państwa, rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, otaczająca nas rzeczywistość, krąg rówieśników jest do tego stworzony, żeby się nawzajem uczyć, ale w sposób kulturalny, grzeczny, a nie bez przerwy jakieś tam roszczeniowe.
1: Jakie było zachowanie rodziców kiedyś? Tak jak pani się stykała ze swoimi pierwszymi uczniami. Nie byli tacy roszczeniowi jak teraz? Tak jak
0: nie,
1: pani
0: uczniowie nie
1: ale
0: byli tacy roszczeniowi,
1: a pytam o rodziców.
0: Tak samo nie byli roszczeniowi. Rodzice współpracowali z nauczycielem, wychowawcą i z nauczycielami. Jak była wywiadówka, no to oczywiście było spotkanie z wychowawcą, który przedstawiał klasę, co osiągnęła, jakie są problemy, jakie są bardzo dobre strony tej klasy. Później każdy rodzic otrzymywał oceny. Można było podejść do nauczyciela, wychowawcy i dyskutować indywidualnie, nie na forum klasy. Również nauczyciel, kiedy skończyła się ta ogólna wywiadówka z danym wychowawcą, miał możliwość pójścia do każdego nauczyciela i rozmawiać na temat swojego dziecka. No jeżeli jakieś wynikały problemy z uczennicą, to rodzic rozmawiał, w jaki sposób my to rozwiążemy.
1: O kształceniu pedagogicznym w Mrągowie opowiadała Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego, a także nauczycielka i dyrektorka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach przygotował na jesień ofertę zajęć stałych oraz wydarzeń kulturalnych. Przed nami m.in. Noc Bibliotek, warsztaty patriotyczne oraz wystawa. Więcej o tych wydarzeniach opowie nasz dzisiejszy gość, Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach. Justyna Malinowska, zapraszam na tę rozmowę. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Co GOK przygotował w tym roku, tej jesieni dla mieszkańców?
11: W tym roku staramy się otworzyć bardzo dużo grup zainteresowań, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Proponujemy Państwu, myślę, że bardzo bogaty wachlarz zajęć. I jako pierwsze opowiem o majsterkowaniu. Tutaj mamy nowego prowadzącego, jest nim Tomasz Nawrot. Może być znany Państwu z mazurskich mozaik, jest dosyć aktywny na terenie całego powiatu mrągowskiego. Jest to fantastyczny fachowiec. I na jego zajęcia zapraszamy dzieci już od 7 roku życia. Zajęcia odbywają się we wtorki od 16 do 18 i dzieciaki będą tworzyć wspaniałe rzeczy. Z tego, co widziałam, co Tomek przygotował, to naprawdę można będzie bardzo twórczo się zrealizować i praktycznie. Dzieci będą obcować z narzędziami, z drewnem głównie, ale też z innymi materiałami i tworzyć małe dzieła sztuki. Przygotowaliśmy także zajęcia ogólnorozwojowe z panem Karolem Janaszem. To jest propozycja dla dzieci od 10 roku życia. Jest to coś, co w rozmowach z rodzicami i z dziećmi przewija się już od jakiegoś czasu, że dzieci chcą wyjść do lasu. Ale jeżeli pójdą do tego lasu, to chciałyby coś tam zrobić. Więc będziemy uczyć praktycznego spędzania czasu w lesie. Będziemy uczyć się rozpalać ognisko, będziemy uczyć się budować szałasy, będziemy obcować z naturą, będziemy przygotowywać posiłki na świeżym powietrzu. Będzie to również połączone z treningiem, z elementami boksu, z elementami siłowymi, dlatego że pan Karol jest do tego znakomicie przygotowany, jest również instruktorem nurkowania, więc mam nadzieję, że w przyszłości te nasze zajęcia rozwiną się naprawdę bardzo, bardzo. Oczywiście zapraszamy jak co roku na zajęcia muzyczne, które prowadzi pan Grzegorz Piątek. Są to zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe. Dzieci grają na gitarze, ukulele, na banjo, na bongosach, fletach, dzwonkach, pianinie, tak więc wspólnie grają, tworzą muzykę i śpiewają. I tutaj oczywiście kontakt bezpośrednio do pana Grześka lub do Domu Kultury i umawiamy zajęcia. Stworzyliśmy również grupę zajęć umuzykalniających dla dzieci z panią Karoliną Polewaczyk. Jest to propozycja dla najmłodszych dzieci, czyli 5-8 lat. Zajęcia odbywają się w czwartki. Dzieci podczas zajęć obcują z muzyką, śpiewem, rytmem, bawią się, poznają instrumenty, rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu i oczywiście muzyczną kreatywność, bo na tym wszystkim, co pani Karolina przyniesie na zajęcia, można po prostu zagrać. Chcieliśmy stworzyć taką swobodną przestrzeń do odkrywania muzyki przez ruch, zabawę i wspólne śpiewanie. Zapraszamy także na zajęcia kreatywne. Tutaj instruktorką będzie pani Nina Babinowicz. Zajęcia odbywają się w środę od 13 do 14. Jest to propozycja dla dzieci 7-10 lat. Jest to takie kółko plastyczno-kreatywne, które ma być przygodą dla dzieci. Będzie dużo kolorów, będą ciekawe techniki, będą również eksperymenty. Dzieci będą mogły realizować własne pomysły na zajęcia. Pani Nina jest bardzo otwarta, więc ma nadzieję, że dzieci rozwiną wyobraźnię, kreatywność i będą również proponowały tematy zajęć. Zapraszamy również na zajęcia malarskie, żeby zostać w temacie takim malarsko-kreatywnym. Instruktorką będzie pani Karolina Radoch. Tutaj jest to propozycja dla dzieci od 13 roku życia i dla dorosłych. Zajęcia będą odbywać się w soboty, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od 10.30 do 13.30. I to będą takie typowe zajęcia malarskie. Będziemy podróżować między akrylem, akwarelą, a malarstwem olejnym. Będzie to malowanie na sztalugach, na płótnach, również na blokach, profesjonalnymi narzędziami, tak więc tutaj zapraszam osoby, które chciałyby się nauczyć techniki lub ją podszkolić. Tak więc jest to znakomita okazja, bo pani Karolina jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą artystką, można obejrzeć jej pracę na Instagramie czy na Facebooku. I zapraszam również na zajęcia fotograficzne, które prowadzi pani Ewa Oracz. Tutaj zapraszamy młodzież i dorosłych w poniedziałki od 16 do 18. Podczas zajęć pani Ewa będzie uczyć uważnego patrzenia, szukania kadrów, światła, koloru i pomoże wyczuć ten moment, kiedy należy pstryknąć migawką, żeby te zdjęcie było ciekawe, interesujące. Będzie to fotografia zarówno telefonem, który każdy z nas posiada, jak również aparatem fotograficznym. Zajęcia będą odbywać się w sali, jak i w terenie. Postanowiliśmy założyć również grupę teatralną, której instruktorką zostanie pani Emilia Turek. Tu również zapraszamy młodzież i dorosłych w piątki od 15 do 17. Czemu zajęcia teatralne? Dlatego, że jest to doskonała przestrzeń do odkrywania swojego głosu, wyobraźni. Można poćwiczyć odwagę na scenie, czy dajemy radę, czy nie do końca, czy potrzebujemy jeszcze troszkę nad tym popracować. I będziemy pracować ze słowem, ruchem, emocjami, improwizacją i mam nadzieję, że po całym roku pracy będziemy mogli obejrzeć efekty w postaci etiudy lub spektaklu teatralnego. I oczywiście już tradycyjnie pani Gabriela Piotrowska zaprasza na zajęcia z hip-hopu. Dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-14 są to dwie grupy, w poniedziałki i w czwartki, ale otworzyliśmy również grupę Mama i Dziecko. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w poniedziałki od 18 do 19 razem z mamami. Jeżeli oczywiście trafi się chętny tata, to również zapraszamy, ale kierujemy zajęcia jednak do mam i dzieci. Chcieliśmy takie zajęcia stworzyć, dlatego żeby integrować jednak rodziców z dziećmi. Sama wiem, że nie mamy tego czasu tak dużo, jakbyśmy chcieli, a jeżeli możemy wspólnie pójść na zajęcia, to myślę, że jest to znakomita okazja, żeby ten czas z dzieckiem spędzić na ruchu, muzyce i bliskości.
10: Przed nami również Ogólnopolska Noc Bibliotek. 12. Ogólnopolska Noc Bibliotek odbędzie się 16 października. W tym roku hasło przewodnie to Biblioteka się sprawdza. W obchody tego ogólnopolskiego święta włącza się także Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach, a także Biblioteka właśnie w Pieckach.
11: Tak, w tym roku również włączamy się w Noc Bibliotek. Jest to impreza, którą bardzo lubimy, dlatego że zapraszamy właśnie do biblioteki, która u nas akurat jest często odwiedzana, ale nie jest to zawsze miejsce pierwszego wyboru. Dlatego otwieramy nasze drzwi biblioteki i zapraszamy na gry i zabawy ruchowe. Zaprosiliśmy również iluzjonistę Rafała Kotlewskiego, który zaprezentuje swoje umiejętności i poprowadzi jeszcze dodatkowe zajęcia dla dzieci. Będziemy robić eksperymenty, będziemy jeść pyszności, ale to będzie niespodzianka, cóż wam zaserwujemy dobrego. No i będziemy się świetnie bawić, będą to, mam nadzieję, wspaniałe 4 godziny, które razem spędzimy. Zapisy oczywiście osobiście w bibliotece, do czego najchętniej namawiam. Jeżeli ktoś nie może, to można do nas zadzwonić pod numer telefonu 89 742 11 89.
10: Noc Bibliotek rozpocznie się o której?
11: O godzinie 19, a zakończymy o godzinie 23.
10: Co oprócz tego, co jeszcze będzie się działo tej jesieni w Gminnym Ośrodku Kultury Pegas w Pieckach?
11: 21 października zapraszamy na wystawę fotografii pana Waldemara Bzury. Jest to człowiek, który jest doskonale znany, myślę, że w całej Polsce, bo nie powiem, że tylko u nas w gminie czy w powiecie, ale naprawdę w całej Polsce. Cieszymy się, że ponownie zgodził się wystawić swoje prace właśnie u nas w Domu Kultury, więc bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia naszego Facebooka, gdzie będą wszystkie potrzebne informacje, żebyśmy mogli się tego 21 października spotkać.
10: Na koniec października będzie też coś dla najmłodszych, trochę zabawy i gier terenowych.
11: Zapraszamy, jak od paru lat już, do Zaczarowanego Ogrodu, który powstanie w Domu Kultury w Pieckach, w tym roku pod hasłem Pogromcy Smoków. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na grę terenową po całym Domu Kultury. Będzie mnóstwo zadań praktycznych, plastycznych, ruchowych, dlatego że musimy nauczyć się, jak poskromić smoka, więc odbędziemy fantastyczny trening, ubierzemy się, uzbroimy się we wszystkie potrzebne rzeczy, żeby znaleźć tego łobuza smoka i może go pokonać, a może go trochę polubić, ale to już się okaże podczas Zaczarowanego Ogrodu 24 października.
10: Czas mija szybko, więc już wielkimi krokami zbliża się także nasze narodowe święto 11 listopada, Święto Niepodległości. I tutaj co roku w obchody tego święta włącza się także GOK.
11: Obchody Święta Niepodległości rozpoczniemy warsztatami patriotycznymi, które kierujemy dla dzieci i dorosłych, a najlepiej dla rodzin. One odbędą się 7 listopada u nas w Domu Kultury. Będziemy robić emblematy patriotyczne, tak żebyśmy mogli dumnie reprezentować swoje rodziny i siebie podczas samego Święta Niepodległości. A 11 listopada zaprosimy Państwa na obchody. Rozpoczniemy je złożeniem kwiatów i znicza pod pomnikiem oraz mszą świętą. Natomiast o godzinie 15 odbędzie się piknik patriotyczny, gdzie zapraszamy Państwa na grochówkę, kiełbaskę. Odbędzie się bieg niepodległości dla dzieci, gry i zabawy. Odwiedzi nas również grupa rekonstrukcyjna, której członkiem jest sam Piłsudski, więc polecam nas tego dnia odwiedzić.
10: A ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach, która opowiedziała, co będzie się działo tej jesieni w Pieckach. O zajęciach w Pegasie to na razie wszystko, ale zajrzyjmy też, co w najbliższym czasie będzie się działo w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Przed nami warsztaty Senior Bliżej Natury. Uczestnicy będą mogli poznać właściwości prozdrowotne grzybów leśnych. I na pewno nikt nie wróci z pustym koszykiem do domu. O szczegółach Piotr Bogdaszewski z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
12: Senior Bliżej Natury to cykl warsztatów kierowanych do osób starszych. W szerokiej ofercie warsztatów i zajęć organizowanych przez Mazurski Park Krajobrazowy zauważyliśmy niszę, jeśli chodzi o tą grupę wiekową. Dlatego też zapraszamy wszystkich seniorów na najbliższe warsztaty, które odbędą się 9 października o godzinie 11 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Krutyń 66. W programie warsztaty mykologiczne w formie zajęć terenowych w lesie, znaczenie grzybów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, podstawy rozpoznawania wybranych gatunków oraz poczęstunek. Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Fiedorowicz. Ważna informacja, że obowiązują zapisy. Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w warsztatach pod numerem telefonu 572 864-154 lub na maila edukacja@mazurskipark.pl. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz o zabraniu koszyka, który po warsztatach, mam nadzieję, będzie u każdego pełny grzybów. Warsztaty będą trwały około 4 godziny.
10: Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, a także kontakt podane są na facebookowym fanpage'u Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: To już 80 lat. Wyjątkowy jubileusz świętuje szkoła, która wykształciła wiele pokoleń nauczycieli. Na przestrzeni lat zmieniała nazwy: Państwowe Liceum Pedagogiczne, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskie, Studium Nauczania Początkowego, a dziś Zespół Szkół nr 2, powszechnie znany jako SN. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, absolwentką Liceum Pedagogicznego oraz emerytowaną dyrektorką Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.
13: Ja jeszcze prowadziłam pedagogizację rodziców. Uczyłam psychologii, wychowania muzycznego, innych przedmiotów również. Ja mówię teraz o szkołach pedagogicznych. I ta pedagogizacja rodziców była mi potrzebna również do tego, aby uświadamiać im, jaką rolę pełnią. Bardzo mi się podobało, kiedy doszłam do tematu pedagogizacji rodziców, która wynikała z tematu lekcji mojej, to moje uczennice, ale pani profesor, to cwana, prowadziła z naszymi rodzicami pedagogizację i uczyła ich tego wszystkiego o tym, o czym pani teraz mówi. Ja mówię tak, bo ja nie mogę być nauczycielem, który powie teoretycznie, jak się to robi. To trzeba pokazać praktycznie. Czyli rodzice wraz ze mną współpracowali z wami i z innymi nauczycielami.
10: Trzeba mieć pewnego rodzaju powołanie do pracy z dziećmi, z młodzieżą?
13: Tak, trzeba mieć powołanie. Jeżeli ktoś nie lubi dzieci, ani nie lubi młodzieży, jest tylko stworzony tak dla siebie, a co to nie ja jestem i co mnie to interesuje, no to nie widzę takiego kandydata na nauczyciela. Nauczyciel to osoba otwarta, chętna, pomocna, dająca z siebie dużo. My nie oczekiwaliśmy nigdy na jakieś wsparcie finansowe. Ten wolontariat to zaczął się, który jest teraz taki modny, w momencie przyjścia do szkoły. My czyniliśmy wszystko w ramach swoich godzin, które mieliśmy nie tylko poświęcone nauce, ale swój prywatny czas. A także kończyliśmy jeszcze inne szkoły. Chodziliśmy na SKS, chodziliśmy do Domu Kultury, tego małego domu kultury, który był przy Jeziornej. Chodziliśmy do ogniska muzycznego, także wszechstronnie się rozwijaliśmy. Szkoła miała własną orkiestrę, jeżeli chodzi o szkoły pedagogiczne, był chór, który wyjeżdżał na występy do małych miejscowości, do większych miejscowości. No i w ten sposób pokazywaliśmy się my jako szkoła.
14: Takie mam pytanie do pani. Jak pani uważa, teraz, obecnie, nauczyciele powinni więcej zarabiać? No bo były też strajki nauczycieli, prawda? Chodziło o te płace, żeby je zwiększyć. Jak pani myśli? Bo to taki temat oczywiście kontrowersyjny. Jedni uważają, że tak, drudzy nie.
13: Zawsze trudno jest mówić na temat pieniędzy, tak? Mhm. Uważam, że przez wszystkie lata, które pracowałam, finansowo nie byliśmy doceniani. Zupełnie, zupełnie. Były stopnie awansu zawodowego, są one oczywiście, które miały jak gdyby podnosić kwalifikacje, a zarazem dać jakieś tam pieniądze jako gratyfikację. Proszę sobie wyobrazić życie każdego człowieka bez nauczyciela. Co rodzic sam od siebie może dać dziecku? Kto dał wykształcenie tym wszystkim, którzy nas otaczają? Dzieciom, młodzieży, dorosłym. To był nauczyciel. Wychował społeczeństwo, które jest w zarobkach ponad nauczycielami. I to jest bardzo przykre.
14: Mhm, rozumiem. A jeszcze taka kwestia, bo tak często się mówi, że nauczyciele no to jednak mają dużo odpoczynku, no bo jednak wakacje, 2 miesiące, akurat w takim szczycie sezonu, no bo jednak upalne dni i wtedy nauczyciele mogą odpoczywać.
13: Tak, tak, proszę państwa, taka historia się rozwija przez wiele lat. Tylko kto nie jest nauczycielem, nie wie, na czym polega praca nauczyciela. Czy rzeczywiście ma tyle wolnego, jak państwo sobie wyobrażają? Jeżeli by było tak wspaniale, to nie brakowałoby nauczycieli różnych do kształcenia w różnych przedmiotach, do różnych przedmiotów, tak? Brakuje nauczycieli i będzie brakowało nauczycieli. Nauczyciel otrzymuje fragment planu, który ma realizować w każdej klasie. Pisze do tego rozkład materiału. Sam to tworzy. No teraz to są takie jeszcze te wyspecjalizowane ośrodki, które piszą takie gotowe rozkłady materiały, ale z gotowych rozkładów materiału to można tylko zerknąć, bo dostosowujemy rozkład materiału do danej klasy. Jak to wszystko jest napisane, no to oczywiście realizujemy. Do lekcji człowiek się przygotowuje, bo to nie jest taki schemat. W jednej klasie tak zrobisz, w drugiej trochę inaczej się zrobi. W jednym trzeba bardziej poszerzyć dany materiał, w drugim możemy zwęzić go i uczeń może z nami dyskutować i poszerza ten materiał realizujący daną tematykę na lekcji, czyli jest ta aktywność w nauczaniu. Każda przerwa semestralna, która była za moich czasów, kiedy byłam nauczycielem, kiedy byłam dyrektorem zespołu szkół numer 2, to praca. Nauczyciele spotykali się i przygotowywali bezpłatnie uczniów do matury, realizując tematykę, poszerzając ich horyzonty, uzupełniając pewne treści, których uczeń nie zdołał opanować, bo tempo uczenia każdego ucznia jest indywidualny, w związku z czym to było takie wyrównywanie braków. Oprócz tego taki dyrektor to miał na głowie remonty szkoły, zarabianie na szkołę. Trzeba było myśleć, jak tu zarobić trochę pieniędzy, żeby wyremontować, czy łazienkę, czy coś zakupić, bo tych pieniędzy na szkolnictwo nigdy nie było za dużo. A wakacje? Wakacje to część, tak, troszkę poświęcamy odejściu od książki, czyli podręcznika, od rozkładu materiału, ale to nie jest na długo. Trzeba do każdego przedmiotu, który się uczy, do każdej klasy napisać rozkład materiału. A kiedy piszę? No w wakacje, a nie 1 września, kiedy staję przed klasą. Także nie siedzi i nie odpoczywa tak, jak się to Państwu tylko wydaje. Praca nauczyciela jest pracą wyczerpującą, fizycznie, psychicznie. I on musi wyciszyć się, gdzieś odejść, czy do swojego ogrodu, czy gdzieś wyjechać, żeby zapomnieć o tym, co nagromadziło się przez cały rok szkolny w jego mózgu. Musi się zresetować z nową siłą, z nową radością, rozpocząć nowy rok szkolny.
14: Praca nauczyciela nie kończy się, kiedy zamyka drzwi szkoły?
13: Nie kończy się, kiedy zamyka drzwi.
14: No bo ta praca też jest po południu w domu.
13: Ponieważ przyjdzie sobie do po południu, zrobi to, co należy do niego w domu w ramach pewnych obowiązków, a później jeszcze są sprawdziany. No i te sprawdziany też trzeba sprawdzić, prawda? To dlatego to tak jest, tak się wydaje, że ten nauczyciel to ma ileś tam godzin mniej. Gdyby się wszystkim tak wydawało, że ten nauczyciel ma tam, wydaje im się. Gdyby tak naprawdę było, jak się ludziom wydaje, to na całym świecie podejście do nauczyciela byłoby inne. Bo o co chodzi? Podejście jest jednakowe. Dajemy tyle i tyle godzin dydaktycznych przy tablicy. I to jest w każdym kraju. I to nie jest wyjątek, czy w moim kraju, czy w Czechach, czy w Niemczech, czy w Finlandii. Nauczyciel ma swoje godziny przy tablicy z uczniami i one są obliczone na miarę sił każdego człowieka.
14: W tym roku można powiedzieć, że w Mrągowie mamy rok jubileuszy, 80-lecie nadania obecnej nazwy miasta, 80-lecie powstania pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mrągowie, ale też 80-lecie kształcenia pedagogicznego w Mrągowie. Taki wyjątkowy rok, można powiedzieć, w naszym mieście.
13: Tak, tak. Ten rok 1946 to był rokiem wyjątkowym, kiedy wszystko powstawało, kiedy tworzyła się państwowość nasza na tych terenach. Powstawały różne instytucje, zakłady pracy i one też obchodzą 80-lecie, chociaż może już niektóre zakłady są zlikwidowane, ale my o nich pamiętamy, mieszkańcy Mrągowa, czy to był PKS, czy to był Bumar, czy jeszcze inne zakłady. Także to wszystko tkwi jeszcze w nas i się cieszymy, że minęło 80 lat, że potrafimy się ze sobą jednak dogadać. Jesteśmy radośni w naszym mieście, a tym, którym nie wychodzi, no to niech popatrzą troszeczkę na siebie. Może trzeba zainwestować coś w siebie, jakąś energię, jakąś siłę i iść naprzód.
14: Wyjątkowy rok, wyjątkowy jubileusz też dla nauczycieli, którzy uczą w mrągowskich szkołach, bo wielu z nich właśnie kończyło szkołę pedagogiczną w Mrągowie, pierwszą szkołę, która tutaj powstała w 1946 roku.
13: Tak, wielu nauczycieli ukończyło tą szkołę pedagogiczną, liceum pedagogiczne, czy SWP, czy LWP, czy SN. Już są nawet emerytami te młodsze roczniki, które moje uczennice to też emerytki. I im się należą, wszystkim nauczycielom, szczególne wyrazy uznania za ten piękny, trudny zawód. Gratuluję wyboru i życzę dalszego powodzenia w ich życiu, w ich otwartości, w ich radości i żeby służyli dalej następnemu jeszcze może pokoleniu.
14: Wielu nauczycieli wykształciło się w Szkole Pedagogicznej w Mrągowie. Obecnie jest to zespół szkół numer 2 w Mrągowie, nazywany powszechnie SN-em. Jest pani w stanie powiedzieć, ilu to uczniów, ilu absolwentów skończyło szkołę pedagogiczną w Mrągowie?
13: Ja myślę, ja tam kiedyś jaką dokładną statystykę to znałam, ale muszę powiedzieć, że na dzisiejsze spotkanie nie przygotowałam tych cyferek. Ja tak myślę, że do 4000 chyba dojdzie. No to były klasy liczne, po 40 osób w klasie, ileś tam ciągów klasowych. Rozproszyliśmy się po naszym mieście, powiecie, województwie, Polsce, a nawet są koleżanki, koledzy, którzy kończyli moją szkołę i pracowali jako nauczyciele za granicą. Jeżeli wyjechali tam, żeby być na stałe, no to nie mogę powiedzieć, czy mi lepiej, czy gorzej, czy tak samo. Jeżeli się spotykamy, to wspominamy te wspaniałe czasy i może nawet nie dyskutujemy, gdzie jest lepiej, tylko wspominamy to, co było, co jest i co chcemy jeszcze zrobić i ile razy chcemy się jeszcze spotkać. I co miłego jeszcze wymyślimy dla siebie.
14: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, dawnego Liceum Pedagogicznego, ale też była nauczycielka zespołu szkół numer 2 i emerytowana dyrektorka szkoły. Dziękuję bardzo.
13: Dzięki, dzięki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Na Mazurach grzybobranie w pełni. Jesień to dobry czas, by wybrać się z koszykiem do lasu. O tym, jakie grzyby zbierać, a których unikać, będziemy dziś rozmawiać. Justyna Malinowska, dzień dobry. Naszym gościem jest Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Dzień dobry panu.
15: Dzień dobry, panie redaktor.
14: Panie Wiesławie, jak to jest z grzybami w tym roku? Grzybiarze mają pełne koszyki, jak to wygląda?
15: Tak, większość grzybiarzy, których napotkałem w lesie i zresztą i sam też tego doświadczyłem, to większość grzybiarzy ma napełnione wiadra czy tam koszyki. Czasami zbierają do reklamówek, ale tego nie zalecam, bo grzyby potem są takie po przyjściu zbyt mocno sprasowane. W każdym razie w tym roku jest co zbierać. Ciągle przymierzam się gdzieś do wspomnień z dawnych czasów i ciągle mam tą samą odpowiedź, że niektórych gatunków grzybów jest mniej. Można nazbierać jeszcze płachetki kłopowatej, tych tak zwanych turków czy kołpaków, jak niektórzy na to mówią. Są jeszcze podgrzybki, rzadziej prawdziwki, kurki. To ciekawe, że kurki w tym roku są wyjątkowo silne, jeżeli chodzi o wysyp, bo już od samej wiosny aż do tej pory wcale nie mają zamiaru spocząć, bo byłem nawet teraz na takiej wycieczce rowerowej, przejeżdżałem tam koło Młynika w tamtych lasach, no i skręciłem, no bo jakby nie skręcić, jak się widzi pewne ciekawe połacie lasu, no ciekawo się rozsadza. Ile to się zatrzymać i przejść się.
14: Tylko, że wtedy ta pogoda w tym roku wyjątkowo sprzyja grzybiarzom, bo tych grzybów jest sporo?
15: Sprzyja. Jeżeli chodzi o nawilgocenie gleby, jest większe niż w ubiegłym roku, a przy tym jest i trochę słońca, no bo grzyby czego nie lubią? Nie lubią suszy i nie lubią zimna. A te właśnie podstawowe czynniki, czyli ciepło i wilgoć, są na dobrym poziomie.
14: Noce są już chłodne, ale to nie przeszkadza grzybom, bo przymrozków nie ma.
15: Nie, grzybom to nie przeszkadza, dlatego że grzyby, no wiadomo, są, rosną w ziemi, otoczone jakąś tam jakimiś liśćmi, mchami i w tej warstwie występuje taka powolna fermentacja, która daje ciepło. To sprzyja grzybom. Sprzyja grzybom z tego też względu, że no, ta ściółka utrzymuje wilgoć. Muszę tutaj w tym momencie dodać, że no, akurat jestem takim dosyć zapalonym grzybiarzem, bo to temat, do którego nie można nikogo nakłaniać, zmuszać, czy wręcz sądzić, przekonywać, że to jest najlepszy sposób spędzania czasu. Jest to znakomity sposób spędzenia czasu dla zdrowia.
14: Co takiego jest fascynującego? Co w tym grzybobraniu jest takiego, że tyle ludzi angażuje się w to, że tyle ludzi widać letnią, jesienną porą w lasach?
15: To jest taki rodzaj pasji. Pasji trochę i praktycznej, bo wiadomo, że te grzyby potem trafią gdzieś tam do garnka. No bo trzeba tutaj też zaznaczyć, że są grzybiarze pasjonaci, a są tacy grzybiarze zawodowcy, którzy zbierają grzyby po to, żeby mieć jakieś źródło utrzymania, dodatkowe źródło utrzymania. I wcale nie neguję tego sposobu zbierania, no bo tak można, aby się miało tylko siły i chęci. I mogę tu tylko mówić o sobie, o swojej pasji, o tym, jak się czuję w lesie. Na pewno odpoczywam. Mimowolnie oddycham świeżym powietrzem. Jeżeli się pójdzie w grupie albo we dwoje, to stwarza się też w lesie taki szczególny rodzaj takiej cichej rywalizacji. Tak,
14: myślałam, że pan powie, że więzi, a tu rywalizacja.
15: Nie, więź może być, a swoją drogą jest taka cicha rywalizacja. No bo jak ktoś tam znajduje jednego prawiczka, drugiego, trzeciego, a ty nic, no to taka cicha jakby zazdrość się pojawia. Ale to jest zdrowa zazdrość. To,
14: coś w tym jest.
15: Tak. A szczerze powiem, tu może trochę zawiodę tych, z którymi byłem na grzybach, ale tak naprawdę to we mnie siedzi coś takiego, że najlepiej czuję się w lesie sam na grzybobraniu.
14: Tylko, że samotne grzybobranie nie do końca jest bezpieczne tak naprawdę, tym bardziej w tych naszych dużych mazurskich lasach.
15: Tak, ale orientacji w lesie, jak się z lasem miało do czynienia od małego, to można się nauczyć. Bo to jest ważne. Nie można się dać zapędzić w temat, że tylko grzyb, że swoją drogą trzeba patrzeć w dół, ale trzeba kątem oka obserwować. Aha, tu byłem, tam miałem słońce, tu muszę się tego trzymać kierunku. Cały czas ta samokontrola musi istnieć. I co bym jeszcze powiedział? No trzeba w lesie szukać nie tylko wzrokiem, ale też mieć orientację co do drzew, bo pewne gatunki drzew stwarzają okazję do znalezienia innych, powiedzmy, grzybów.
14: Oczywiście wytrawni grzybiarze nie zdradzają miejsc zbiorów, ale w powiecie mrągowskim są takie trzy, powiedziałabym, główne kierunki, gdzie mieszkańcy udają się na te grzyby. To są właśnie okolice Babięt, okolice miejscowości Gant, no i Borowski Las.
15: Tak, ja też jeżdżę w kierunku Małych Bagienic, aż tam ten Młynik. Jeżdżę też właśnie na Ganty i na Babięta. Oczywiście tam takie lasy są duże, że ja specjalnie nie szukam swoich miejsc, tylko traktuję grzybobranie jako taki rodzaj przygody, odpoczynku. Zawsze coś tam nazbieram. No i tu jest ważne właśnie w tym temacie, żeby też te grzyby znać. Ja już nie mówię, żeby na bardzo wysokim poziomie, ale chociaż troszkę się orientować, bo często grzybiarze poprzestają na znajomości kilku gatunków grzybów i koniec. Tymczasem ja zbieram wszystko to, co znam. Tu polecałbym na przykład w tym momencie zbieranie surojatek, tych tak zwanych betek, niektórzy na to mówią. Znakomite grzyby. Chociaż jest duża konkurencja z robakami, bo ulegają mocno zaczerwienieniu. Zachęcałbym do zbierania takich późniejszych nawet grzybów, jak zimówka aksamitna, jak łuszczak zmienny. A teraz jest wysyp w tym roku grzybów, które nazywają się kolczaki obłączaste.
14: Jak ten grzyb wygląda?
15: To są grzyby, które jak się patrzy z góry, to bardzo przypominają kurki pieprznika jadalnego. Z tym, że różnica jest taka, że pod spodem kurka ma takie blaszki, a kolczak obłączasty ma taki meszek. Innym gatunkiem podobnym do tego grzyba jest sarniak dachówkowaty, który miałem przyjemność ostatnio, którego miałem ostatnio przyjemność znaleźć. Jest inny, brązowy, z wierzchu tak wygląda, jakby dachówki się właśnie układały i pod spodem ma też podobny meszek, którego trzeba się pozbyć. No, zbieranie grzybów w lesie to jest jedna przyjemność. Cieszenie się napełnionym koszykiem czy wiadrem to jest przyjemność. Trzeba się przyznać do tego, że występuje też i zmęczenie, no bo trzeba się nałazić, naschylać, ale to wszystko w ramach zdrowia.
14: Jakie grzyby można spotkać o tej porze roku w lesie?
15: O tej porze, tak jak wspomniałem, są jeszcze kurki, podgrzybki, końcówka kołpaków, szmaciak gałęziasty, czyli ten sadzuń sosnowy jeszcze występuje, maślaki i to dosyć gromadne, no i co, kanie doszły do głosu. Jest naprawdę dużo kań. Ostatnio właśnie jechałem w niedzielę, to 12 kań znaleźliśmy w jednym tylko miejscu. Pięknie to wyglądały te grzyby.
14: Ale to kanie dopiero się pojawiły? Wcześniej ich nie było
15: kanie,
14: w tym roku?
15: Kanie potrafią się pojawiać już nawet latem, chociaż to jest rzadkość, ale najbardziej sprzyjająca właśnie teraz pora to właśnie w tej chwili. Mhm. On lubi takie zamglone dni, trochę wilgoci, nie za dużo słońca.
14: W Polsce, także na Mazurach, rośnie wiele niezwykłych, ale jadalnych grzybów, które rzadko trafiają do koszyków ze względu właśnie na nietypowy wygląd. Które z takich nietypowych gatunków grzybów jadalnych miał pan przyjemność zbierać i próbować?
15: Próbowałem wcześniej wspomniane zimówki aksamitne, które są raczej mało znane, a znakomite grzyby. Ten właśnie łuszczak zmienny, lejkowiec dęty, jeszcze z mniej znanych grzybów. Oj, niech jeszcze sięgnę. No, jest jadalna też żagiew. To są takie grzyby już jakby typu chubiastego. Ten wspomniany ozorek dębowy.
14: Mówi pan o ozorku dębowym, ale on jest w Polsce objęty ochroną częściową.
15: Tak, jest częściowo ochroną objęty. Niemniej jest jadalny. Zresztą za dużo go nie ma. A samo to, że już on wygląda tak chubiasto, to wielu grzybiarzy go omija. Tak samo ten porek brzozowy, zalecany w chorobach nawet rakotwórczych, też jak jest młody, też może być jadalny. Osobiście nie jadłem. A jeszcze mówię, o jakim grzybie zapomniałem. O uszakach brzozowych, które rosną właśnie często, najczęściej na czarnym bzie. No i w tej chwili pojawiły się już boczniaki ostergowate. Nawet wczoraj zaskoczony byłem, bo na mojej działce na kawałku klono jesionu. To jest taki gatunek inwazyjny, ale urosły piękne boczniaki.
14: Wracając jeszcze do tego ozorka dębowego, bo ten grzyb rzeczywiście jest wyjątkowy, no i rzadko spotykany. Akurat na Warmii i Mazurach występował m.in. w leśnym arboretum w Kudybach, no i na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ale tak, no nie jest powszechnie znanym grzybem i wcale niełatwo go znaleźć.
15: To prawda, niełatwo. Ja znalazłem tu w okolicy tylko w trzech miejscach.
14: Ale obecnie obowiązuje bezwzględny zakaz jego zbiórki. Nie można zbierać tego grzyba.
15: To tak jak z tego szmaciaka gałęziastego, odwrotnie, zdjęli zakaz, bo przedtem też był ujęty ochroną, a w tej chwili już można zbierać swobodnie. I słyszę, tak coraz częściej zdarzyło mi się, że coraz większa grupa ludzi zna tego grzyba.
14: Tak, szmaciak gałęziasty to też jest nietypowy grzyb i to już chyba bardziej dla takich wytrawnych grzybiarzy, którzy znają i też wiedzą, jak przyrządzić. Ten grzyb, no, przypomina wyglądem, powiedziałabym, że może taki tak. kalafior.
15: A mi się kojarzy z drożdżami, które rosną i pną się ku górze. Ale jeszcze z takich nietypowych grzybów, bo to powoli jakby pamięć mi tutaj wraca, są muchomory czerwonawe. To może zabrzmi niewiarygodnie, ale jest to grzyb jadalny. Tak jak z muchrowatych mglejarka pochwiasta, rosnąca na takich bardziej podmokłych miejscach. Nie ma jesieni bez grzybów. Na przykład w swoim domu wchodzę, jak tylko, bo później to się oswajam, ale jak wejdę, to czuję ostatnio lekki zapach suszonych grzybów. On się jednak dosyć długo utrzymuje i dla mnie jest to urokliwy zapach.
14: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także miłośnik mazurskiej przyrody. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby odwiedzać mazurskie lasy w poszukiwaniu grzybów, ale nie tylko, w poszukiwaniu spokoju i odpoczynku. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: Justyna Malinowska, zapraszam. Sezon grzybowy na Mazurach trwa w najlepsze. Jesienne grzybobranie skończy się dopiero wraz z nadejściem silniejszych przymrozków. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jakie grzyby można znaleźć na Mazurach o tej porze roku. Będzie też o tym, jak je poprawnie zbierać i w jaki sposób przechowywać. Naszym gościem jest dziś Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także doświadczony grzybiarz. Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych? Takie specyficzne cechy charakterystyczne dla trujących grzybów.
15: Nie ma takich cech. Ostatnią cechą to jest ta najgorsza cecha, że ktoś spróbuje i wpada w stan chorobowy. Bo zarówno
14: no ale są
15: grzyby...
14: bardzo podobne przecież do siebie grzyby, na przykład kurki też mają odpowiedniki trujące i też kurki można z innymi grzybami pomylić, tak samo i inne grzyby.
15: To prawda. No, jeżeli chodzi o to prawda. Jeżeli chodzi o kurkę, to podobno do kurki jest tak zwana lisiczka. W jednych źródłach piszą, że jest to grzyb niejadalny, w innych, że lekko trujący. Osobiście omijam, bo wystarczy mi takie ostrzeżenie i nie ma co ryzykować. Natomiast nie można się kierować, czym nie można się kierować, że jak grzyb jest zaatakowany przez robaki, to będzie jadalny. Jak nie jest piekący, to nie zaszkodzi. Bo muchomór akurat sromotnikowy jest dosyć ponoć słodkawy. Tą cechą nie ma co się smakową grzybów kierować. Jedynie w wypadku goryczaka, który jest podobny między tak koźlakiem a prawdziwkiem, podgrzybkiem, no to tego można śmiało wziąć do ust, ale nie za dużo, bo tam będzie tylko efekt w ustach wtedy taki, no będzie gorzkawy. To taka praktyczna cecha rozpoznawalności. Natomiast gdyby się zdarzyło, że ktoś użyje tego grzyba, włoży do garnka, to nic się nie stanie. Tyle, że popsuje sobie efekt pracy.
14: Mhm. Pan jest wytrawnym grzybiarzem z doświadczeniem. Jakie rady ma pan dla początkujących, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z grzybobraniem?
15: No to akurat mi się skojarzyła w tym momencie młodzież, której no niestety w lesie nie za dużo widać. Jak jestem na grzybach w lesie, przeważnie się widzi osoby już dojrzałe, dorosłe, bądź w średnim wieku. Natomiast młodzież jakby się tak specjalnie nie garnie do tego tematu.
14: A jak był pan młody, należał pan do tej grupy wiekowej, to też pan chętnie wybierał się na grzyby, czy nie za
15: chętnie,
14: bardzo?
15: Ale to były wtedy...
14: Ale to były inne też czasy.
15: Inne były czasy, dlatego że mieszkałem na wsi, tam niewiele było tej rozrywki, więcej pracy, więc pójście na grzyby traktowało się jako wyróżnienie dnia. bo to taka była swoboda, poszło się i nikt nad głową nie krzyczał, zrób to, zrób tamto. To były wtedy grzebranie, tylko kojarzyło się z prawdziwym dniem wakacji.
14: A i może chętnie warto byłoby zarazić dzieci, wnuki taką rozrywką, taką pasją. Znam seniorów, którzy zabierają swoich wnuków właśnie na grzyby. Nie wszyscy chcą, ale są też tacy, którzy bardzo chętnie ze swoimi dziadkami wychodzą do lasu.
15: I słusznie. Sam sobie taki cel też stawiam. Mam wnuka i jak jestem z nim gdzieś tam w lesie, to mu pokazuję swoje grzyby. Nie widzę w nim na razie jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania, no ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli już by się kogoś chciało wprowadzić, młodych ludzi, to nie zaczynać z górnej półki, od grzybów takich mniej popularnych, tylko właśnie od tych podstawowych. Dać do obejrzenia, pokazać, żeby

0: ale w każdym razie unikać właśnie tego wyciągania i tego długiego zostawiania korzenia w ściółce. Powinno się wspomóc, najczęściej ukręcić, a miejsce, jeżeli pojawi się taki ślad dołeczek, najlepiej przykryć. Ja wiem, że wielu grzybiarzy o tym nie pamięta. Czasami obserwuje się wręcz, jakby dzik przeszedł. Dotyczy to zwłaszcza takich grzybów jak właśnie kurki, albo teraz w tej porze zielonki, które często są pod ściółką.
1: Tak, no bo kurki rosną w mchu, pod mchem często, więc mówi pan, że czasami te miejsca są rozkopane jak przez dziki.
0: Grzyby powinno się tak szanować, powinno się do nich podchodzić jak do swoistej części przyrody i nie to, że aha, niejadalny to go skopa. Niech rośnie. Nawet sromotnik, muchomór sromotnikowy na pewno jest gdzieś tam komuś potrzebny. Ta grzybnia. Wystarczy ominąć. Tak samo, co bym proponował, no, grzyba jak się znajdzie, okaże się, że jest no, stary albo robaczywy, to go tak nie zostawiać jak śmiecia, byle jak. Dobrze je zostawić tym sitkiem, tymi blaszkami do dołu, bo jest szansa jeszcze, że te grzyby wydadzą zarodniki. A to jest istotne. Poza tym ładniej wygląda, no. Widać ten szacunek wtedy do przyrody.
1: A jak się ubrać do lasu? No niestety, ale mazurskie lasy kryją w sobie różne rzeczy. No i niestety też w lesie mamy kleszcze.
0: Tak, to prawda. Ci, którzy ostrzegają przed kleszczami, to nie tylko grzybiarze, ale i spacerowiczów zachęcają do tego, żeby no, założyć koszulę z długim rękawem, czy tam kurtkę, spodnie długie. No i ja ostatnio wybrałem się do lasu, wszystkim pamiętałem. Zakładałem, że tam się przebiorę już, jak dojedziemy na miejsce, a zapomniałem długich spodni. No to chodziłem no, w krótkich, bo moja pasja grzybiarza
1: była
0: nie pozwoliła mi się cofnąć i tak. Żaden klesz mnie w tym momencie nie przestraszył. Poszedłem tak do lasu, jak byłem ubrany. Zresztą nawet jak pójdzie się i w ubraniu, to też kleszcz może się przyczepić. Można
1: oczywiście
0: go przywlec do domu.
1: Ale stosuje pan jakieś środki przeciwko kleszczom?
0: Stosuję. Jak jestem z córką, to wtedy jestem pryskany jakimiś tam preparatami. Natomiast sam nie unikam tego, bo wolę, jak bardziej las mi pachnie niż chemia.
1: No tak,
0: co nie mówię, że mam tu rację. To od razu podkreślam.
1: Tak, ale przed kleszczami no, warto się ochronić, bo jednak konsekwencje są później bardzo tak, obciążające.
0: To prawda, sam miałem kiedyś rumienia, którego zauważyłem. Nawet nie sam, to córka mnie zauważyła. No szczęśliwie to się obeszło, bo nie czuję jakichś efektów ujemnych, ale gdzie go złapałem, to nie powiem, bo to można nawet i w parku na łące, w
1: oczywiście,
0: trawie.
1: Oczywiście, nawet na trawniku, na osiedlu jak najbardziej też kleszcze można spotkać. No niestety, tak to wygląda, trzeba się trochę przed nimi chronić.
0: Tak, ale dobrze się, powiedzmy, samemu obejrzeć, jak tam, gdzie się przynajmniej da. Nieraz i dać się obejrzeć, no bo nikt na plecach sam nie zauważy kleszcza, tym bardziej go, jeżeli się nawet przyczepi, to nie wyjmie.
1: Tak. O czym jeszcze trzeba pamiętać, będąc w lesie? Pan często o tym mówi, o tym szacunku do lasu. No i nie wszyscy ten szacunek do przyrody mają.
0: Tak, ja zawsze wykorzystuję taką sposobność rozmowy o wycieczkach rowerowych po lesie, czy o grzybobraniach i wspominam o tych ludziach, którzy no, nie zachowują się elegancko, no, w sposób niekulturalny, już powiem delikatnie, że zostawiają śmieci, butelki, papiery. Przyjedzie samochodem, bo widać, gdzie samochody często podjeżdżają. Ostatnio byłem w takim miejscu, to normalnie torba ze śmieciami była zostawiona. No, przecież leśniczy, piechur czy rowerzysta tego nie zostawili, tylko ktoś, kto podjechał samochodem i tak bezmyślnie zaśmieca las. No, teraz

0: odrobinę jakby mniej widać tych puszek. Jednak te automaty do zbierania puszek zrobiły swoje. Ale co nie wyeliminuje do końca tego problemu. No, zawsze będą jacyś tacy ludzie, że zachowają się no nie tak. Jednak ta przewaga tych beztroskich do tych, którzy nie mogą na to patrzeć i potrafią wziąć butelkę jakąś plastikową i nieść ją przez jakiś czas, no to jest jakby na korzyść tych właśnie śmiecących. Niestety.
1: To, że mamy październik, to tak naprawdę nie oznacza, że już niebawem to grzybobranie się zakończy, bo tak naprawdę jeszcze w listopadzie też inne gatunki grzybów można znaleźć. Nie wszyscy o tym wiedzą.
0: Tak, już wspominałem tutaj przy tej naszej rozmowie o tych grzybach, to gdzieś tam w kolejce do koszyka czekają właśnie zimówki aksamitne, grzyby nadrzewne. Podobnie rosną jak pieńka miodowa i boczniaki, które też warto zbierać. Naprawdę są to znakomite grzyby i te naturalne są niebo lepsze niż te wyhodowane w kostkach słomy.
1: To jeszcze przed nami, tak?
0: Tak, no i te uszaki brzozowe też polecam.
1: Co można zrobić z grzybów? Co pan robi najchętniej?
0: No akurat tutaj mogę odpowiedzieć śmiało, bo mam pewne doświadczenie. Od lat, jak zbierałem grzyby, to nie dawałem ich nikomu ubierać, tylko sam to robię. Jeszcze raz, przeżycie grzybobrania mam na stole. Pewnie, że to jest ta najtrudniejsza część. Grzybobranie w lesie jest przyjemnością, a potem już przerabianie tego wszystkiego to czasami takim nie najlepszą kolejnością. Ale grzyby no przede wszystkim suszę, marynuję, ale tylko takie ładne, malutkie, żeby to później na talerzyku nie tylko smakowało, ale dekorowało, czy w talerzu. I robię znakomite ponoć zupy grzybowe. Czasami kurki duszę na maśle. Takie grzyby posiekane, trochę obgotowane tylko do pierwszej piany. Smażę z jajkami. Po prostu lubię w kuchni grzyby. Często stosuję je do wielu zup. Ostatnio robiłem szczawiową, dodałem do pomidorowej, można do krupniku, do rosołu nawet. Mhm. Tylko oczywiście nie za dużo.
1: Jasne.
0: Trzeba umiar.
1: Jak przechowywać grzyby? Można suszyć, można marynować, co jeszcze, mrozić? Czy nie bardzo?
0: Można solić. Teraz solonych mniej, jak o solonych grzybach mniej się słyszy. Ale dawniej na wsi, jak nie było lodówek, nie było takiej sposobności, takiego swobodnego przetrzymywania produktów żywnościowych, to właśnie solone grzyby były prawie codziennością. Tym bardziej, że występowały w dużym nadmiarze. Tak, a jeszcze tutaj wspomnę, bym zapomniał. Przecież bigosz czeka na dodatek grzybów suszonych,
1: no tak,
0: pierogi.
1: Oczywiście.
0: Z kapustą i z grzybami. No to już
1: jest... święta bez grzybów. Święta Bożego Narodzenia, Wigilia, no to grzyby są obowiązkowe, tak samo jak i ryby przy tym. No oczywiście nie wszyscy lubią. Są zwolennicy i przeciwnicy, niektórym wręcz ten zapach przeszkadza, ale są też takie osoby, dla których bez grzybów świąt nie ma. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wiesław Rydzyński, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, a także miłośnik mazurskiej przyrody.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Modność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jest 10. Dziś imieniny u...
2: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
3: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo? Bo rozłożyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T. dla was.
2: W Melo Radio. 3, 2, 1,
3: let's go! O poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, my gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kaszmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: 100 BPM Rave, róbcie głośniej.
2: Dziś każdy

0: Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie.
1: Odpal

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota.

0: Powtarzam, Melo Radia Avalon for Nothing. To dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Do you think about the days when we sat down smoking, wine and drinking hazel?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
14: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Odpal się z rana. After w Meloradiu.
15: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal, Marta, pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi, zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu nie się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki, znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJsko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, gramy, gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It.

0: Ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Meloradia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A za Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets, to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After w Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opoka się ma.

0: se salawi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał, ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo, można zamieszkać w domu po fazie. Duże oczy, Smolasty Tripstera, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo. Podkręć

0: poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Odkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam, The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

w weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Melo Radia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu, właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje. Głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Melo Radiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warren Relorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

To promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo. Podkręcamy

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
24: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melo Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gross za kilka chwil, a wcześniej Young, Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoja, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor, taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wbijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Filip Egnel, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No, jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto, już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13, to cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radio. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka, siema.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia. To już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein w Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted, Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo. Podkręcone tempo i najlepszą muzę. W niedzielę o 15 dostaniesz to, czego naprawdę pragniesz. Ale to jeszcze nie wszystko. W tej specjalnej radiowej ofercie będzie też Konrad Traczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Po reklamie.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył do tego, można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałem to zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę opoka strzała.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi. Na co tylko potrzebujecie siana, piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer, moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: To Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem? A może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo? No to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki, Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max.

0: Teraz 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
18: Pokaż!
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
18: A ile tych linii?
17: Giga!
18: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Po reklamie.

0: Teri 9 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, Topic i Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Melo Radio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię. Bali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Cześć, tu Baza!
17: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
18: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
19: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
10: Zabrali nam lato, proszę pana.
9: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era! Zapraszam od 10 do Melo.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać biodrkami Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać biodrkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10%.

0: złotych. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Po reklamie.

0: Melioracją Rąkową. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie! Hello.

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

ZTB, czyli z tobą Faust i Gips na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na pierniki.

0: Jonathan Cicera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wezwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecznie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za

0: Usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: 89FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
3: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Odejmij wyzwanie.
1: Marlon Hofstad w Meloradiu i I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
2: Tak jest, siemano. Witam na antenie Meloradia. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
1: Dokładnie, no to tak. I słuchaj, lecimy z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
2: No to lecimy z tematem.
1: No to proszę bardzo.
2: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: No i słuchaj, wtedy... zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No...
2: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
1: Years and Years będzie teraz.
2: A już teraz Years and Years na antenie Meloradia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
1: On kiedyś mi zabierze robotę.
0: Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Noż ja was dobrze znam. Przy tym co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: A ty wiesz, że taki zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer, moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

Don't Hurt Me w Meloradiu, to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest z Polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papa? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Świeży danio. Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: a chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.00.

All of My Love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na Andzenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Powstała niezwykła pamiątka. To żeton na 80-lecie Mrągowa. Okolicznościowy numizmat trafił już w ręce mieszkańców. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś w studiu Meloradia jest Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Mrągowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Powstał okolicznościowy żeton, który został wydany z okazji jubileuszu 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy. Ten żeton mamy tutaj dzisiaj w studiu. Wyjątkowa pamiątka dla mieszkańców.
2: Tak, wyjątkowa pamiątka, bo to jest po prostu bardzo taka, można powiedzieć, jubileuszowa pamiątka, bo niestety takich pamiątek jubileuszowych jest w Mrągowie bardzo mało. Owszem, może się zdarzają w kręgu pewnych organizacji i pewnych osób, które otrzymują z zewnątrz takie przykładowo pamiątki, które związane są nie może z jakimś takim, można, jubileuszem naszego miasta, ale po prostu mają zaszczyt, że otrzymały. My jako Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, chluba nasza polega na tym, że robimy to po prostu dla nas, dla społeczeństwa, z uwagi na to, że takie pamiątki odzwierciedlają naszą działalność i mamy to zagwarantowane w naszej działalności, mamy zagwarantowane to też w statucie, że po prostu my musimy z prawdziwego serca traktować te historie miasta, historię naszej rzeczywistości w sposób taki, żeby pozostawiona została jakaś pamiątka. I w związku z tym my jako osoby, członkowie tego stowarzyszenia, tej naszej organizacji, po prostu staramy się utrwalać właśnie to w sposób taki, żeby ta pamiątka nasza pozostała już na stałe w naszej rzeczywistości.
1: Jak ten żeton wygląda? Może pan go opisze naszym słuchaczom?
2: Przede wszystkim tutaj z okazji tej naszej rocznicy, a konkretnie 80. rocznicy nazwy Mrągowo, utrwaliliśmy to na wydawnictwie zatytułowanym, można powiedzieć, pospolicie i faktycznie w postaci wydawnictwa żetonu okolicznościowego, który my jako członkowie, jako kolekcjonerzy po prostu tym się po prostu interesujemy. Nie tylko tutaj mrągowskie żetony, ale też i innych okolicznych miejscowości czy innych instytucji. Też zbieramy i tym po prostu można powiedzieć, szczycimy. Żeton z okazji 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowa naszemu miastu powstał, szczerze, z jakiejś takiej inicjatywy, pomysłu, żeby coś pozostawić. Żeton, który myśmy jako stowarzyszenie, jako organizacja wybijali już wcześniej w latach 2008-2009 z okazji 660. rocznicy powstania Mrągowa i w związku z tym w dalszym ciągu będziemy to robić, żeby ta pamiątka w postaci takiej materialnej fazy pozostała na zawsze. Żeton okolicznościowy to jest, można powiedzieć, numizmat, który jest tą wartością po prostu wzrokowo-poglądową. Charakterystyczną cechę to jest ta, że żeton wybijany jest obojętnie, czy to w jakimś innym materiale, czy to w miedzi, czy w mosiądzu, czy w aluminium, ale po prostu my tutaj z racji tego, że posiadamy urządzenia do wybijania właśnie tych przedmiotów, tych żetonów, posiadamy właśnie stałą, można powiedzieć, taką wybijarkę, mennicę do wybijania właśnie tych żetonów. I w związku z tym postanowiliśmy ten żeton właśnie wybić. I jest to żeton, który ma wielkość Fi 22 mm. Jest to żeton z miedzi i po prostu posiada awers i rewers. Awers mówiący o właśnie tej rocznicy 80-lecie, czyli 1946-2026, oraz przytaczamy też na tym żetonie, na awersie, nazwy, jakie ewentualnie były przed okresem tak zwanym wyzwoleńczym, po wyzwoleniu, jak i po nadaniu właśnie tej nazwy, czyli Mrągowo. Druga strona, rewers, jest po prostu tym tematem, że utrwalamy to herb, właściwie to nie herb, ale takie znaczenie herbowe Mrągowa, i jest zatytułowane jest jako miasto Mrągowo. Wybijamy to w sposób, no można powiedzieć, spontaniczny, bo z uwagi na to, że dostaliśmy pewną, no pewną jakąś formę dotacji, z uwagi na to, że staraliśmy się, żeby to wyszło, jak to się mówi, w sposób no właściwy jakiś i utrwalający właśnie tą rocznicę. Projektantem właśnie tego awersu i rewersu jest, można by powiedzieć, dwuczłonowo Piotr Dondajewski, znany plastyk. To on opracował właśnie ten awers, a rewers Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie.
1: Żeton był rozdawany podczas zwiedzania Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, także już pierwsi mieszkańcy te okolicznościowe żetony mają w swoich zasobach.
2: Tak, to było takie, no można powiedzieć, spotkanie, które dotyczyło właśnie tego miejsca w muzeum, lecz było to spotkanie, które charakteryzowało się, oprócz tego, że osoby zwiedzające, czy przybyły na te spotkanie, otrzymały pewną wartość informacyjną dotyczącą historii właśnie to, co jest w muzeum. A ponadto no, starałem się, bo akurat ja byłem tym wybijającym te żetony, żeby po prostu każdy uczestnik i obecny zwiedzający w formie takiej otrzymał ten żeton. Żeton po prostu jest w oprawie takiej, można powiedzieć, ochronnej, z uwagi na to, że miedź, która przez dotyk jest po prostu nietrwałym materiałem i ulega zniszczeniu, czernieje. Do żetonu tego dołączony jest certyfikat autentyczności, który też jest, prawda, tym charakterystycznym informatorem, można powiedzieć, że taki żeton został wybijany przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Mrągowie, w ramach 80. rocznicy nadania nazwy Mrągowo.
1: Tak, certyfikat autentyczności mam w swoich rękach. Zaświadcza, że numizmat 80-lecie nadania nazwy miasta Mrągowo wybity został w Mrągowie według poniższych parametrów, czyli materiał miedź, średnica 22 mm. Ten numizmat, ten wyjątkowy krążek, będzie można jeszcze otrzymać, będzie taka okazja.
2: Okazji będzie jeszcze troszkę więcej, bo z uwagi
1: najbliższa to 11 listopada, tak?
2: Tak, najbliższa 11 listopada, ale jest też rocznica Biblioteki Miejskiej, 80. rocznica Biblioteki, w związku z tym jestem też zaproszony na tą uroczystość i w ramach tej uroczystości będzie też wybijany ten krążek żetonowy. Mówi się oficjalnie żeton, ale to jest też nazwa numizmat, prawda, który notabene wartość tą posiada tylko kolekcjonerską z racji tego, że jest to temat, który, no można powiedzieć, nie spotykamy nigdzie w rzeczywistości normalnej, prawda, rzeczywistości gdzieś tam w sklepie czy w innych miejscach. Jest to rzecz, czy numizmat, żeton, prawda, który po prostu pozostaje w pamięci danych osób, które po prostu mają możliwość zdobycia sobie na pamiątkę.
1: Co ciekawe, ten krążek jest wybijany na bieżąco, na gorąco. No, mieszkańcy mogą zobaczyć, jak to jest wykonywane, jak ten krążek, jak ta pamiątka jest wybijana, w jaki sposób, no i wtedy dostają go do ręki.
2: Tak, dostają do ręki i istnieje możliwość nawet osobistego wybijania, jeżeli ktoś ma spryt i energię i chęć przede wszystkim, bo to niektórzy po prostu boją się, że to może być ten krążek niewybity elegancko, czyli nie stylowo, czy niesymetrycznie i tak dalej, ale warto spróbować i satysfakcją jest to, że utrwalony taki wizerunek, proszę, byliśmy wybijania tego żetonu, może być utrwalony na jakimś fotografii osobistej i w związku z tym, no, warto mieć taką pamiątkę z uwagi na to, że nasze środowisko kolekcjonerskie jest tym, po prostu można powiedzieć, w sposób taki, że akcentujemy, prawda, te wydarzenia i chcemy, żeby społeczność mrągowska, prawda, taką pamiątkę zyskała.
1: W jaki sposób monety i pamiątkowe krążki, takie jak ten, o którym dzisiaj mówimy, są wybijane? Jak to wygląda?
2: To jest tak zwana metoda młotkowa. Są dwie matryce. Matryca awersowa i rewersowa. Prawda? I w związku z tym przez uderzenie młotkiem, bo tak się nazywa wybijanie młotkowe, prawda? Uderzenie tym młotkiem powoduje to, że wykształca się na tym krążku właśnie miedzianym, wykształca się, prawda, cała historia tego awersu i rewersu.
1: Trzeba trochę siły i precyzji do tego?
2: No, niekoniecznie. Spryt ewentualnie, no i umiejętność posługiwania się tak zwanym młotkiem, czy innym przedmiotem, w którym uderzamy, przypuśćmy, w inne przedmioty, prawda?
1: No, ten młotek wcale taki mały nie jest. Ale i też i dzieci wybijają monety.
2: Tak, oczywiście przy jakiejś mojej pomocy dzieci mogą sobie też wybijać, bo pamiętam okres 2008-2009, gdzie te imprezy typu piknik country, festiwal kultury kresowej, prawda, z kolei inne tam imprezy były, tak można powiedzieć, przez nas obsługiwane w sposób, no można powiedzieć, bardzo taki spontaniczny. Kolejka nawet się tworzyła, żeby po prostu każdy mógł sobie zdobyć taki okolicznościowy żeton, właśnie informujący o danej historii Mrągowa, danej wydarzeniu, prawda? W związku z tym taką przyjemność po prostu my sobie dla siebie też, ale i dla społeczeństwa uwypuklamy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Powstał żeton na wyjątkowy jubileusz Mrągowa. Z okazji 80-lecia nadania miastu polskiej nazwy mrągowscy numizmatycy stworzyli pamiątkowy krążek. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w bezpłatnym zwiedzaniu Mrągowskiego Muzeum w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą, mieli już możliwość otrzymać wyjątkowy numizmat. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę ze Sławomirem Stefaniakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział Mrągowa. Gdzie można spotkać mrągowskich numizmatyków? Chętnie bierzecie udział w różnego typu akcjach miejskich i wydarzeniach?
2: Numizmatyków spotykać można na zebraniu, które ma miejsce w Centrum Kultury. Jest to druga niedziela każdego miesiąca o godzinie 12. Tam się spotykamy, tam mówimy o swoich tematach związanych wyłącznie, tylko i wyłącznie o sprawach numizmatycznych, ale też mówimy o przyszłości działalności naszej organizacji i w związku z tym zawsze temat jest, można powiedzieć, szeroki i szukamy pewnych jakichś akcentów różnych kierunków, żeby po prostu Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mrągowie był tą organizacją, która jest zaangażowana w działalności w ogóle naszego miasta.
1: Numizmatycy biorą udział też w różnych wydarzeniach organizowanych przez miasto i nie tylko przez miasto.
2: Tak, oczywiście. Jesteśmy widoczni przede wszystkim pod kątem organizacji pewnych wystaw związanych z działalnością naszą. Pokazujemy właśnie przedmioty kolekcjonerskie, bo oprócz tego, że numizmaty czy numizmatyka nasza jest tą główną dziedziną, to jeszcze oprócz tego posiadamy w swoich zasobach kolekcjonerskich też inne przedmioty, jak widokówki. Zbieramy też medale okolicznościowe, medale, ale które związane są też z naszą, można powiedzieć, profesją Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z uwagi na to, że posiadamy w zasobach swych nie tylko swoje tutaj mrągowskie wydawnictwa medalowe, ale też posiadamy z innych miejscowości, z Koszalina, można powiedzieć z Olsztyna, posiadamy też z Krosna, posiadamy też z Siedlc i w związku z tym nasza taka jest po prostu przyjemność, że posiadamy właśnie te walory kolekcjonerskie. W naszej organizacji nie ma takich sprytnych członków, którzy by potrafili zaprojektować. My zwracamy się do właściwych, można powiedzieć, projektantów i taką, można powiedzieć, przyjemnym właściwie naszym w stosunku do naszej organizacji jest Piotr Dątajewski, który dużo nam pomógł w innych opracowaniach, na przykład z okazji stulecia naszego miasta, naszej niepodległości, opracował folder i opracował też, prawda, niektóre wydawnictwa też ulotne, jak karta pocztowa, jak inna, o właśnie, certyfikat też i żeton okolicznościowy z okazji właśnie tego jubileuszu stulecia niepodległości Polski. Zwracamy się też do projektantów zewnętrznych. Naszą taką sprzymierzoną, można powiedzieć, projektantką jest pani Rosłanna Nowakowska, która, mówiąc szczerze, opracowała nam wiele takich medali, bo w ramach porozumienia z Urzędem Miasta wydane zostały medale takie jak Zasłużony dla Miasta Mrągowa, medal Ernsta Wicherta, no i też medal Straży Pożarnej 40-lecia bodajże Straży Pożarnej. I w związku z tym ona jest taką naszą jak gdyby sprzymierzoną osobą do projektowania właśnie tych różnych wydawnictw.
1: Takie pytanie. Jak sprawdzić, czy moneta jest autentyczna?
2: Jak sprawdzić, czy moneta jest... My w zasobach swoich i w działalności swojej i hobby nasze podyktowane jest tylko i wyłącznie opracowaniami katalogowymi. My wzorujemy się i autentyczność, przypuśćmy, danego przedmiotu, numizmatu, czy ewentualnie monety, prawda, czy banknotu, opieramy się na zasadach właśnie porównywania tej to przedmiotu, tego numizmatu z katalogiem. Z uwagi na to, że katalog troszkę nam więcej informacji podaje. Podaje nam średnicę, podaje nam też wagę danego przedmiotu i podaje nam, z jakiego materiału zbudowany jest właśnie ten numizmat, czy medal, czy pieniądz, banknot, prawda, i tak dalej. Który no, opieramy się na tych zasadach katalogowych. A przede wszystkim też posiadamy pewne cechy takie, no można powiedzieć, wrodzone, że mamy możliwość autentycznego po prostu wizerunku na dany przedmiot, na daną monetę.
1: Dlaczego niektóre monety wprowadzone do użytku są więcej warte niż pozostałe? Na przykład 2 złote z 94 roku. Wartość tej dwuzłotówki to około 300-400 zł.
2: Przede wszystkim wartość oceniana jest tutaj na podstawie ilości emisji, wielkości emisji, bo niektóre monety, prawda, z 2008 roku, na przykład zwyczajna nasza 5-złotówka, która w tej chwili krąży w obiegu z 2008 roku, emisja była około 20 milionów. A inne roczniki, prawda, już sięgają ponad 80 albo 100 milionów tego pieniądza, prawda, tej monety. W związku z tym, prawda, ta wartość tej monety jest kolosalnie większa. Mniejszy nakład, wartość większa. I uwaga, moneta musi być naprawdę stosunkowo, jak to się mówi, bardzo można powiedzieć, elegancka, niedotykana, nie
1: przechodzona.
2: Bardzo dobrym stanie, nie po prostu nie sfatygowana, inaczej mówiąc. I te monety posiadają wartość, no można powiedzieć, olbrzymią w stosunku do wartości tej, której, no można powiedzieć, mamy w kieszeni.
1: No tak, to już wtedy nie 5 złotych, tylko kilkaset złotych.
2: Tak, i na przykład moneta, która ostatnio też ukazała się, okolicznościowa moneta, ale obiegowa, 5-złotowa z 2018 roku, w nakładzie około 30 milionów, z uwagi na to, że Narodowy Bank Polski postanowił, że każdy obywatel, mieszkaniec Polski otrzyma, czy będzie miał satysfakcję zdobycia jednej monety. W związku z tym moneta ta już dzisiejszym dniu posiada większą wartość, ale zaznaczam, że moneta musi być po prostu idealna, nie po prostu nieobiegowa i tak zwana moneta, która posiada walory, no można powiedzieć, kolekcjonerskie. Mhm.
1: A czyszczenie starych monet może podnieść ich wartość?
2: Nie czyścimy w ogóle monet.
1: A jeżeli chcielibyśmy wyczyścić, to w jakimś specjalnym miejscu chyba, tak?
2: No, znaczy są odpowiednie preparaty, ale po prostu my jako numizmatycy nie używamy tego, z uwagi na to, że pewna wartość monety zostaje jak gdyby zniszczona przez właśnie przez dotykanie, przez właśnie szorowanie, czy utrwalanie, czy w sposób jakiś inny czyszczenie o coś w tym rodzaju. Nie, nie robimy tego z uwagi na to, że powłoka po prostu nam niszczeje.
1: Czy do mrągowskich numizmatyków przychodzą mieszkańcy, którzy chcieliby się skonsultować, bo na przykład mają w swoich monetach, w swoich zasobach, w swoich domach jakieś stare monety, jakieś nietypowe egzemplarze?
2: No, zdarzają się przypadki, że ktoś przychodzi, prawda, ale to nie jest po prostu takie, można powiedzieć, spontaniczne, z uwagi na to, że osoby, które dysponują, przypuśćmy, gdzieś tam jakimiś swoimi zbiorami, ale to w sposób, który nie stanowi pewnej wartości takiej kolekcjonerskiej, to są monety, które dla satysfakcji ktoś sobie po prostu pozostawił i w związku z tym no, nie przedstawiają żadnej wartości. Owszem, niektóre tematy są, czy rodzaje monet są bardzo takie atrakcyjne, ale nie przedstawiają po prostu takiej wartości kolekcjonerskiej. Kolekcjonerstwo polega to na tym, że przedmiot musi być po prostu nie zniekształcony, niezniszczony. On stanowi pewien, można powiedzieć, obraz natury rzeczywistej. Jeżeli będziemy, przypuśćmy, dysponować jakimś przedmiotem, który jest podniszczony, to nie stanowi żadnej wartości. Tu sięgam akurat tak wzrokowo czy pamięcią na obrazy, które notabene widzimy gdzieś tam w zbiorach muzealnych, prawda, są oryginalne. Te obrazy. One nie są sfałszowane, one nie są po prostu w sposób jakiś zniszczone. One owszem stanowią pewien zasób jakiś, no można powiedzieć, tematyki kolekcjonerskiej, ale one są po prostu oryginalne.
1: Co należy do największych perełek członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział w Mrągowie, do takich wyjątkowych egzemplarzy, które mają w swoich zbiorach? Może pan ma takie perełki u siebie na pewno?
2: Perełką jest to, że dla nas, kolekcjonerów, że my po prostu kolekcjonujemy monety, które dla nas są przykładem takim hobbystycznym i w tych kierunku po prostu no, staramy się być, jak to się mówi, zadowoleni, ale owszem, oprócz tych monet są banknoty. Banknoty też stanowią pewien rodzaj, przypuśćmy, tego naszego zasobu kolekcjonerskiego i ciekawostki są takie, że wychodzą banknoty, które posiadają banderolę, załóżmy, odpowiednią w stosunku do innych, bo taka banderola mówiąca o tym, że same zera są, to stanowi to dla nas, oj, bardzo bogaty, można powiedzieć, zastrzyk kolekcjonerski, z uwagi na to, że jest to pierwszy, jak gdyby, banknot, który wyszedł z produkcji, bo już następne banknoty, które mają po symbolu literowym, prawda, dziewiątkę czy ósemkę, już nie stanowią pewnej wartości takiej no, satysfakcjonującej.
1: Zawsze jest na co polować? Na co pan poluje w tej chwili?
2: No, przede wszystkim polujemy na zasoby takie, które w obecnym czasie nie mają miejsca, zasoby, które są w okresie międzywojennym, zasoby, które ukazywały się po wojnie, bo to też są takie, można powiedzieć, w tej chwili historyczne tematy, które no, warto sięgnąć i warto mieć to w swoich zbiorach, z uwagi na to, że owszem, są to drogie rzeczy, które no, nie sposób my zdobyć, ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Sławomir Stefaniak, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Mrągowie. Dziękuję.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami konferencja po drugiej stronie ekranu o świecie, w którym dorastają młodzi. Spotkanie było okazją, by stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także wspólnego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne szkoły, uczniowie i ich rodziny. Justyna Malinowska, zapraszam.
3: Ja miałem przyjemność być tutaj na pierwszej edycji tej konferencji i mówiłem chociażby o młodzieżowym języku i dzisiaj nie użyłem żadnego ze słów, o które pytałem wcześniej, bo część z tych słów jest już nieaktualna, są taką nowomodą, która bardzo szybko minęła, a te, które teraz są, są znowu nierozpoznawalne dla dorosłych. Musimy być cały czas trzymać rękę na pulsie i dzisiaj pamiętać o tym, że ten świat tych młodych się super dynamicznie zmienia, jest też super niebezpieczny, bo niestety prędkość internetu ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że mamy bogactwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce, a wadą jest to, że mamy też niebezpieczeństwo całego świata w małej prostokątnej skrzynce.
1: Jakie wnioski się nasuwają po tych spotkaniach, po tej nawet konferencji w Mrągowie ubiegłorocznej i tej dzisiejszej?
3: Z mojej strony chyba mogę powiedzieć, że jak na każdym spotkaniu z nauczycielami, z rodzicami, czy no z dyrektorami, no ze wszystkimi dorosłymi, że to jest moment, w którym szczęki leżą na podłodze i w którym ludzie zaczynają się zastanawiać, co tu się w ogóle wydarzyło, nie? Jak te dzieciaki wyglądają, co one robią w sieci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z pewnych rzeczy. Dzisiaj my żyjemy w świecie, w którym mamy taką trochę iluzję. Rodzice myślą, że znajomi dzieci to są w szkole, na osiedlu, ewentualnie może kogoś moja córka mieć z rodziny w znajomych. Okazuje się, że syn jest introwertykiem i ma 1500 znajomych w internetach. No, wydarzyło się to z jakiegoś powodu, no bo dzieci też mają znajomych w sieci, tak? No, moje pytanie do rodziców jest takie, czy wiedzą państwo, ilu znajomych ma twój syn w internecie, z internetu? Zmiany, ten pędzący internet i świat, który jest dookoła, powoduje, że dzisiaj takie konferencje jak ta mogłyby się odbywać co 2 tygodnie albo co miesiąc i nadal byłoby bardzo dużo nowych treści do pokazania. I niestety, tak jak żyjemy w formacie lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, long life learning, przepraszam, tak jak żyjemy w formacie long life learning, czyli uczenia się przez całe życie i tego, że dzisiaj nie ma takiej pracy, która będzie pracą stałą, jest niewiele takich zawodów, ten świat jest bardzo dynamiczny, tak jak i zawody też są dynamiczne. Tak samo my dzisiaj musimy pamiętać o tym, że ten zmieniający się świat bardzo wpływa na nasze dzieci. Coś, co było modne, influencer, który był trendujący pół roku temu, dzisiaj może być już niszowy i odwrotnie, a może też się wybić taki ktoś, kto będzie po prostu patologią czystej wody albo niebezpieczeństwem dla naszych dzieci, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne, bo no, po prostu to się bardzo mocno dzieje.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Akurat konferencja zgrała się w czasie z wydarzeniami w Polsce. Konferencja była planowana oczywiście wcześniej. Nikt nie wiedział, że coś takiego się wydarzył. I teraz nasuwają się pytania, tak? Rodzice pytają, nauczyciele pytają, dzieci pytają. Dlaczego? Dlaczego coś takiego się wydarzyło?
3: Mnie się wydaje, że to szambo wreszcie, znaczy niestety wreszcie wybiło, albo to szambo eksplodowało, mogę tak chyba powiedzieć bardziej poprawnie politycznie. To nie jest tak, że w tym garczku ta woda, która gdzieś zaczęła wrzeć, jest cały czas na tym samym poziomie, tylko w pewnym momencie dochodzi do takiego punktu, że zaczyna kipieć i teraz właśnie chyba taki jest moment, w którym to wykipiało. Przecież ci patoinfluencerzy, te treści, które są, te pobicia, te maltretowanie zwierząt, czy ryzykowne zachowanie, jest na porządku dziennym. Zobaczmy chociażby młodzież, która jeździ na hulajnogach, na kukirinach. To są kukiriniarze, którzy łamią często przepisy ruchu drogowego. Filmów jest mnóstwo dookoła, a rodzic i tak kupuje hulajnogę, którą da się rozkręcić do prędkości prawie 100 km na godzinę. Hulajnogę, w której dziecko ma tylko i wyłącznie kask, który ma zabezpieczenie na brodę i jeżeli dobrze pójdzie, to być może ma rękawiczki, żeby nie ślizgało mu się na uchwycie tej hulajnogi. Ale dzisiaj jest mnóstwo filmów, które są w internecie, a rodzic i tak kupuje tą hulajnogę i tak na to zezwala i nie ma świadomości, że dziecko po obejrzeniu jednego filmu na YouTubie jest w stanie tą hulajnogę rozkręcić samodzielnie do tej wyższej prędkości. Ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Ja po prostu to powiem teraz, dobra? Bo nie chciałbym wytłumaczyć dlaczego, bo teraz powiem nazwę, która będzie taką nazwą dającą coś na gołą rękę dla dzieciaków jako wzorzec. Natomiast pytanie jest, czy to wypada puścić w radę radiu, żeby się nie potem okazało, że będzie ktoś oglądał i nagle sprawdzi, okej, co to jest Karuzela Extreme. Już opowiadam. Jednym z challenge internetowych jest to, że oprócz robienia trików na hulajnodze, jest też zabieranie hulajnogi na taką karuzelę, która jest na placu zabaw takim dziecięcym, którą rozpędzamy siłą własnych mięśni, ale dzieci podkładają hulajnogi i rozpędzają tą karuzelę jeszcze mocniej, powodując bardzo duże konsekwencje zdrowotne w postaci różnego rodzaju połamań, wybroczeń, czy też po prostu uszczerbku na zdrowiu. I to jest moment, w którym my też zapominamy, jak młodzież może być kreatywna, jak nasze dzieci mogą być kreatywne. Nam wszystkim rodzicom, wszyscy rodzice mają w głowie to, że jak jest w domu cicho, to wypadałoby spojrzeć do pokoju dziecięcego, co się dzieje. Ale tak jest cicho, bo dziecko jest w internecie i nikt tam nie zagląda z tych rodziców i to jest zatrważające.
1: Ale gdzie leży problem? Oprócz tego, że to szambo się wylało, w końcu się musiało wylać. A gdzie ten problem leży tak naprawdę? Wiele może jest aspektów. Możemy winić internet, ale przecież ktoś ten internet włącza.
3: Nie odpowiem na to pytanie, gdzie przy tym, bo w tych wypadkach, które się wydarzyło, w tych wydarzeniach ostatnich, czyli tej krwawej szkole i tej całości, która była dookoła, nie wypowiem się, nie mam zielonego pojęcia. Jest mi bardzo przykro, mogę podejrzewać pewne rzeczy, ale to jest tylko moje subiektywne zdanie i tylko moja opinia, która może być bardzo mocno przestrzelona. Nie chciałbym też na ten moment odpowiadać na to pytanie, bo dzisiaj będziemy robili niepotrzebny wiatr, bo dzisiaj wydarzenie, które wydarzyło się w zeszłym tygodniu, które się zadziało, dramatyczne dla całego naszego kraju, dla społeczeństwa, powoduje powstawanie z tego różnego rodzaju trollingu internetowego, challenge'y, czy też mnóstwo filmów, które pokazują, że dzisiaj polska szkoła będzie wyglądała tak, gdzie pani Woźna będzie jak Magda Gessler broniła szkoły przed nożami. I to jest taki film, który był w sieci. To robią dzieci, albo to robi młodzież, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, że rodzina tej kobiety tragicznie zmarłej pani Woźnej może mieć internet, może to widzieć, może to być dla nich traumatyczne. Tylko my nie patrzymy na tą drugą osobę, to jest największy problem. Patrzymy na swój czubek nosa i na to, jak my się czujemy, a zapominamy o empatii. Problem jest też taki, że dzisiaj młodzież nie ma żadnego, jakby tu powiedzieć, takiej... Ma bardzo dużą empatię do osób dla siebie obcych. Oni zbierają, na się pomaga, wpłacają na schronisko dla bezdomnych zwierząt, są aktywni w wolontariacie. Jednocześnie robią coś dla osób, które są dla nich praktycznie obce, mam na myśli zbiórki internetowe, a krzywdzą osoby, które są u siebie w klasach, które znają, z którymi się widzą przez 5 dni w tygodniu, przez 10 miesięcy w roku, od kilku lat. Dla tych osób nie mają litości, bo to jest moja koleżanka, bo z niej się można śmiać. A dla kogoś, kto jest zupełnie obcy, potrafią zbierać kasę i brać udział w akcjach dobroczynnych. To jest nieprawdopodobne, że dzisiaj tabelka, która jest wokół, jest tak wielką drzazgą, o której zapomnieliśmy jako społeczeństwo, żeby ją spróbować jednak wyjąć albo wiedzieć przynajmniej, że ona może być.
1: Mówił pan właśnie podczas konferencji o tym, że właśnie już bardzo szybko pojawiły się wirale, właśnie między innymi Magda Gessler, która te noże odpiera i ona tylko może uratować szkołę, i różne inne filmiki. To dzieci udostępniają, przesyłają dalej i tak naprawdę ciężko to powstrzymać, bo ten internet jest tak szybki i to, że te nasze dzieci tyle czasu spędzają w tym internecie, ciężko to po prostu tę lawinę zatrzymać. I co my możemy zrobić? Co my jako rodzice, czy nauczyciele, ludzie, którzy pracują z dziećmi, co my możemy zrobić?
3: Te filmy, które miałem przyjemność pokazywać na konferencji, konferencja była w piątek, ja z nocy, z czwartku na piątek przejrzałem sobie po prostu TikToka, zrobiłem sobie zrzuty i je pokazałem. I ja z jednej strony jestem trochę w stanie to zrozumieć, bo dzisiaj staramy się wyśmiać strach. To było za każdym razem, kiedy były różne sytuacje podczas II wojny światowej, też były dowcipy związane z nazistami, z Niemcami, z Hitlerem, z Rosjanami i tak dalej, po to, że z tego ten strach należy wyśmiać w jakiś sposób, tak? To też może być taka forma odpowiedzi, ale też jest formą jakiejś szydery i bezsensownego udostępniania. Moim zdaniem to jest po prostu rozmowa, której bardzo brakuje w naszych domach. Dzisiaj ja mówiłem o tym, że wszyscy rodzice mierzą czas dziecka spędzonego w technologii, ograniczają ten czas, a ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy przestali mierzyć ten czas dziecka spędzony w technologii, a zaczęli mierzyć czas spędzony z dzieckiem, bo może wtedy będzie lepiej ten świat wyglądał, czego sobie i Państwu bardzo mocno życzę.
1: To nie jest tak, że te dzieci po prostu potrzebują uwagi, jakiejkolwiek uwagi rodzica, dorosłego, rówieśników też i robią takie rzeczy, żeby zwrócić. No bo nie wiem, chłopak z kamerką na głowie, który robi straszne rzeczy, robi to po coś, tak? Jakiś jest tego cel, straszny, ale jest, żeby pokazać się innym, tak? Żeby zabłysnąć, jak to się teraz mówi.
3: Na pewno jakiś, no nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, jest wydaje mi się za wcześnie, żeby, jest za zbyt szczątkowe informacje, żeby mógł się do tego odnieść, przynajmniej takie ja mam na ten moment, natomiast dzisiaj wszyscy rodzice uczą dzieci, jak przechodzić na zielonym świetle, że trzeba spojrzeć raz w jedną stronę, potem w drugą, wszyscy też uczą, jak się posługiwać nożem i widelcem, robić takie rzeczy, które są bezpieczne lub niebezpieczne w życiu takim codziennym, a zapominają, że wchodząc do tego internetu też powinniśmy im pokazać, jak ten internet wygląda, jak taka strona jest, jak której szukać, jak której zrobić, kto cię może zaczepić, jak rozpoznać dorosłego. To ja chciałbym zapytać, jak państwo nauczyli swoje dzieci, żeby rozpoznać dorosłą osobę w internecie, czy w ogóle z nimi na ten temat rozmawialiście, że mogą spotkać kogoś w internecie i jak te dzieci, jak mogą wasze dzieci rozpoznać dorosłą osobę? Czy gdzieś to pominęliśmy, bo stwierdziliśmy, że internet jest łatwy, prosty, a może nauczyciele na informatyce to załatwią. A kiedy rozmawiam z młodzieżą i pytam się ich, jak rozpoznają osoby dorosłe, to mi dzieci odpowiadają, że rozpoznają je dlatego, że na przykład mama szybciej pisze niż ja, więc dorośli szybciej piszą. Mama nie popełnia błędów interpunkcyjnych, stawia kropkę na końcu zdania, a my o tym zapominamy. I to jest weryfikacja wieku dorosłego? No to gdzie my te dzieci zostawiliśmy? Jeszcze raz, powinniśmy zaglądać do tego cyfrowego świata, nie bać się, że będziemy wyśmiani, że będziemy dziadersami, że będziemy niezrozumieni. Oni na to czekają, oni trochę czekają na naszą pomoc, bo bardzo jest duże niezrozumienie. Ja widzę to po sobie, kiedy ja bardzo często przychodzę do szkoły i czasami udaję idiotę, próbując od nich coś wyciągnąć, żeby szkoła wiedziała, co się w tej szkole dzieje, to te dzieciaki z taką otwartością opowiadają o tym, co jest dookoła. Ja bardzo często też udaję, że czegoś nie potrafię zrobić. Mam na przykład, słuchajcie, młodszego syna od was. No on mi opowiadał o takim challenge'u, siakim, śmakiem i tak dalej. I dzieciaki same idą w to, same są chętne, żeby mi powiedzieć, ale ja też trochę ich podpuszczając, trochę nakręcam tą dyskusję. A my dzisiaj pytamy się, jak w szkole, co było zadane, co zjesz i tak wygląda następny dzień. A to chyba nie tak powinno wyglądać.
1: Czyli ta uwaga, ta rozmowa. To powinno być najważniejsze, to powinno być słowo klucz.
3: No tak, no pytanie jest takie, czy potraficie państwo wymienić trzech influencerów ulubionych swojego dzieciaka, czy znajomych znacie wszystkich z internetu? To są takie pytania, które my musimy sobie dzisiaj zadać. Ile ja wiem o tym cyfrowym świecie swojego dziecka? Ile razy byłem w pokoju zwanym internetem mojej córki? Czy wiem, czy tam jest porządek, a może tam jest alkohol, narkotyki i jeszcze inne treści, które są powielane? A może jest po prostu czyściutko? No to jest pytanie, które każdy musi sobie zadać jako rodzic. Tutaj my musimy się bić bardzo mocno w pierś. Zgubiliśmy ich pędem życia, a musimy do nich wrócić, żeby nie było jeszcze gorzej, bo to, że tutaj to mleko się rozlało, to dobrze jest posprzątać i wyciągnąć konsekwencje, a nie powodować, żeby nadal kipiało i żeby zalewało całe mieszkanie dookoła.
1: Taka rada na dziś. Na dziś.
3: Rozmawiajmy, bądźmy uważni, bądźmy czujni, rozmawiajmy. Rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy. To jest podstawa. Zajrzyjmy do tego świata. To nic innego, tutaj mądrzejszego chyba nie jestem w stanie powiedzieć, czy w tej, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji. Po prostu rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, a nie rozmowa przy telefonie, kiedy rozmawiasz z córką i sam siedzisz w telefonie. Kiedy dziecko przychodzi z jakimś problemem, a my mówimy, żeby córka na chwilkę odeszła, bo musimy coś zrobić i pochłaniamy się telefonem. Kiedy mówimy, dobra, to wiesz co, tata musi mieć czas wolny i ja czas wolny spędzam w telefonie, a nie z dzieckiem. Za chwilkę to dziecko zniknie z twojego domu i będziesz tęsknił za tym czasem wolnym. Wyjdzie na studia, potem będzie miało swoje własne życie, coraz mniej będzie przyjeżdżało do ciebie, tak jak ty przyjeżdżasz coraz mniej do swoich rodziców czy do swoich dziadków, bo zawsze jesteśmy zmęczeni, zawsze jest jakieś ale. Ale tym często też jest tak, że rodzice na prelekcjach dla rodziców organizowanych przez szkołę, to frekwencja jest mizerna, bo zawsze jest jakaś wymówka. Wymówką jest wtorek o 17, wtorek o 19, a we wtorek to nie, gdyby to było w środę, byłoby super. Jak jest w środę, to może w piątek by mi pasowało, albo w ogóle mi nie pasuje. I zawsze szukamy wymówek. Nie szukajmy, zróbmy to tu i teraz, żeby było bezpiecznie dla wszystkich dookoła.
1: Dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: O zagrożeniach, jakie czyhają w internecie na dzieci i młodzież, mówił Łukasz Gierek, prezes zarządu fundacji Hate Off.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Klub sportowy Lux Marcinkowo wznawia działalność. Mile widziani młodzi zapaśnicy. Naszym gościem jest dziś Witold Sańko, trener, i będziemy rozmawiać o tym, czym są zapasy i dla kogo to właściwie jest. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
1: Czym są zapasy? Co to jest za sport? Jest trochę inny niż piłka nożna, siatkówka,
4: no tak,
1: i tak
4: oczywiście.
1: Dalej.
4: Zapasy to jest po prostu stary sport olimpijski, który zawsze był na olimpiadach, i to przede wszystkim sport, który powoduje rozwijanie się zawodników, prostowanie ludzi, którzy nawet z problemami zdrowotnymi mają, a którzy będą trenowali, to na pewno wszystkie te skoliozy, nieskoliozy po prostu my eliminujemy, czyli dużo zajęć rekreacyjnych, poprawiających zdrowie i tak dalej. I celem naszym, bo przez długi okres czasu, pewien okres czasu nie prowadziliśmy działalności sportowej, ponieważ ja chorowałem i po prostu dopiero niedawno wróciłem do zdrowia. Niemniej zapraszam wszystkich uczestników, konkretnie uczniów szkół podstawowych od klasy 7-8, szkół średnich, studentów i byłych zawodników klubów, ościennych klubów sportowych do uczestniczenia w zajęciach sportowych, które będą się odbywali w sali gimnastycznej w Marcinkowie, konkretnie od listopada, w dniach wtorek i piątek. I cel jest nas taki, żeby przede wszystkim wznowić działalność klubu, zachęcić młodzież i byłych zawodników do zajęć, ponieważ nie tylko są zawody typu Mistrzostwa Polski, młodzików, juniorów czy kadetów, ale również ostatnio są też Mistrzostwa Polski weteranów, mamy Mistrzostwa Polski świata, Europy. Dlatego też zapraszamy ze wszystkich zawodników, niezależnie od wieku, którzy kiedyś trenowali, a którzy by chcieli trenować u nas ponownie. Także tutaj, oczywiście, dlaczego nie zapraszam młodzieży, która jest mniej niż ta 7-8, tak?
1: Czyli młodzież, dzieci nie.
4: Tak, dzieci nie. A oczywiście, jeżeli byli zawodnicy, chcieliby przyjść z dziećmi na zajęcia i tak dalej, to jak najbardziej. Natomiast samych dzieci szkół podstawowych nie zapraszamy, ponieważ tak się dzieje, że te osoby, które będzie prowadziły zajęcia, nie potrafią pracować.
1: Te zajęcia, o których pan mówi, one są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych.
4: I dorosłych, tak jest. I niezależnie, czy był to zawodnik, czy nie, jeżeli ktoś by chciał uprawiać zapasy, to zapraszamy akurat od listopada, jak powiedziałem wcześniej, w tej sali w Marcinkowie, ponieważ to jest sala jakby po modernizacji, po rozbudowie, więc tam warunki będą bardzo dobre, jeśli chodzi o zajęcia, ponieważ będzie można się wykąpać po zajęciach, czyli prysznic wziąć i tak dalej. To znacznie poprawia sytuację w porównaniu z innymi.
1: Na czym polega ten sport? Zapasy.
4: Zapasy mają to do siebie, że jest to, jak powiedziałem wcześniej, dużo zajęć takich profilaktycznych, które rozwijają człowieka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie tylko było to był wysiłek fizyczny, ale również po prostu cel taki jest również, żeby przygotować zawodnika pod każdym względem. I jeżeli mamy piłkę nożną i tak dalej, to oczywiście to są ograniczenia. W zapasach mamy przede wszystkim akrobatykę, gimnastykę, a więc to jest cel taki. Natomiast jeśli chodzi o stan zdrowia tych ludzi, najczęściej są kłopoty i mają problemy, a szczególnie młodzież, która bardzo się bawi komputerami, telewizorami i tak dalej. Z reguły, jeżeli się lekarz bada, to mają problemy ze skoliozą, czy jakimkolwiek w ogóle. A poza tym często młodzież udaje, że jest chora. A więc jeżeli w szkole, to najczęściej nawet na WF-ie nie ma jej. My oczywiście ocen nie stawiamy, niemniej oceną są wyniki sportowe, które i osiągnięcia. Więc tutaj myślę, że Jeżeli ktoś uprawił zapasy, to w każdym innym sporcie może też uczestniczyć. Obojętnie, czy to koszykarze, czy piłkarze, to tylko ze względu na swój wzrost i tak dalej. Także natomiast odwrotnie jest gorzej. No, także zapasy są to podstawą wszystkiego. Poza tym w zapasach nikt nie bije nikogo, nikt nikomu nie wykręca rąk, a więc nie robi żadnych dźwigni i tak dalej. Jest to stara olimpijska dyscyplina, która w każdej olimpiadzie występowała. No i oczywiście za czasów greckich, a więc mamy tę olimpiadę, to był Pankration i tak dalej, to były też zapasy. Także my również cały czas uczestniczymy. No przykładem osiągnięcie klubu, które przez lata miało bardzo dobre osiągnięcie. W przypadku mamy też mistrzów polskich i tak dalej. No ale chciałbym, potwierdzeniem również jest to, że pan Stanisław Kamiński, mamy tu mistrza olimpijskiego, weteranów Europy i tak, i świata, także cel też jest taki, żeby również ci starsi koledzy, którzy by chcieli trenować, również mogli uczestniczyć w Mistrzostwach Polskich Weteranów, a być może i Mistrzostwach Europy i Świata. To wszystko jest przed nami.
1: Tak, to na pewno. Tak, mamy tutaj reprezentanta pana Stanisława Kamińskiego. Możemy się pochwalić, że takiego zapaśnika mamy w naszym powiecie. Oczywiście pozdrawiamy pana Stanisława. Czy zapasy to dobry sport dla młodego człowieka?
4: Jak najbardziej. Zapasy są bardzo dobrym sportem i ja oczywiście nie neguję, że każdy inny sport jest dobry. Natomiast tu zapasy po prostu jakby poprawiają stan zdrowia tego człowieka, tego młodego, czyli przygotowują go formalnie do życia. Zapaśnik, jeżeli ktoś uprawia zapasy, nawet w szkole podstawowej i tak dalej, to najczęściej jest to osoba spokojna, która po prostu potrafi siedzieć na lekcjach, nie kręcić się i tak dalej, ponieważ ona po prostu jest zdrowa. A jeżeli ktoś jest zdrowy, to po prostu jest uważny i nie wierci się, nie kręci, bo mu boli kręgosłup, czy bolą plecy. Ja mówię ten przykład. Natomiast porównanie z innymi dyscyplinami z Maton Plus, że tu nie ma, ja mówię o dyscyplinach sportu walki, a więc tu nie ma uderzeń żadnych, nie ma dźwigni. A więc tutaj my poza tym dbamy o to, że przy każdym elemencie, który wykonujemy, to wykonujemy go z asekuracją. I najczęściej ja w swojej karierze zawodowej praktycznie nie miałem żadnych przypadków jakichś kontuzji, powiedzmy, poważnych. Natomiast każdej innej dyscyplinie mogą to się, częściej pojawiają się te kontuzje.
1: Są sporty kontuzyjne, wiele takich sportów jest. Są sporty nawet niebezpieczne, ale też młodzież trenuje. A jak to jest właśnie z zapasami?
4: To znaczy, oczywiście w porównaniu z MMA, czy każdych innych sportach tajskich, boksów i tak dalej, no to zapasy są bardziej bezpieczne. Przed, jak wcześniej powiedziałem, tam nie ma uderzeń, nie ma jakichś dźwigni, nie ma niczego. Wobec tego nie stwarzają takich problemów zdrowotnych. Raczej rozwijają człowieka, a więc jak to się mówi, jeżeli ktoś by miał problemy jakieś zdrowotne z tytułu kręgosłupa czy coś, to przede wszystkim bym zapraszał do zapasów, bo tu są dużo ćwiczeń korekcyjnych jest, a więc zresztą z badań to wynika, że zapaśnicy najczęściej są bardzo zdrowymi ludźmi, a jednocześnie mogą uprawiać każdy sport. Zapasy są podstawą tych sportów, jeżeli ktoś jest zapaśnikiem, może być dobrym piłkarzem, koszykarzem i tak dalej.
1: Przez ostatnie 2 lata klub istniał, ale zajęcia były zawieszone. Wcześniej jednak zapaśnicy wyjeżdżali też na różne zawody i odnosili sukcesy.
4: Oczywiście, przede wszystkim, nawet jeżeli wyjeżdżaliśmy za granicę, to też mieliśmy sukcesy. Organizowaliśmy u siebie zawody międzynarodowe i też osiągaliśmy sukcesy. Zresztą przykładem to może być, że klub jako w sumie przez swoją działalność raczej zdobywał indywidualnie niż grupowo wyniki były, ponieważ myśmy małym jesteśmy klubem sportowym, bo z tego trudno by nam było wygrać jakieś tam zawody drużynowe. Natomiast jeśli chodzi o indywidualne, to były bardzo dobre wyniki. Przykładem to był właśnie Xavier Scholl, który ostatnio był mistrzem Polski i tak dalej. A klub zdobył my na, co najmniej 200, ponad 200 medali i także tu jeszcze się pochwalić. Oczywiście to były medale różne. Były złote, brązowe i srebrne.
1: Dla kogo są zapasy? Dla kogo jest ten sport? Można by powiedzieć, że dla każdego, ale pewnie nie dla każdego.
4: Zapasy są dla tych, którzy chcą trenować. Zapasy, ja przepraszam, że tak mówię. Ponieważ trudno kogoś namawiać do zapasów, skoro oni chcą grać w piłkę nożną. Więc na pewno zapas, więcej jest takich osób chętnych trenowania piłki nożnej, siatki czy koszykarstwa, ponieważ są to sporty masowe. I oczywiście są to sporty takie bardziej widowiskowe, w sensie tego, że no, Polska, powiedzmy, gra w piłkę, mamy praktycznie za czasów dawnych, to praktycznie nikogo nie było na ulicach, bo graliśmy na przykład jako reprezentacja w Mistrzostwach Świata czy Europy, więc to było tego. Natomiast zapasy to są sporty indywidualne i najczęściej jest to tak, że jeżeli

0: Dlaczego w piątek? Właśnie, bo akurat studenci, którzy na przykład studiują w Olsztynie, czy gdziekolwiek, w każdym razie ci nawet osoby, które pracują, najczęściej czasu nie mają, a więc tutaj mogą przyjechać i trenować tu na miejscu. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, bardziej to traktujemy jako rekreację i tak dalej. Oczywiście w przypadku tych osób, które mieszkają na miejscu, będą mogły uprawiać te dwa dni i tak dalej. Wiadomo, że osoby starsze pracują, są zajęci, więc tutaj też bierzemy to wszystko pod uwagę, że oni to będą uprawiali dla przyjemności. O tak. Natomiast młodzież, wiadomo, w kierunku tym, żeby dalej walczyć i zdobywać medale.
1: Wiadomo już, o której godzinie te zajęcia będą się odbywały?
0: Tak, od godziny 17 do godziny 19, jak powiedziałem, wtorek, piątek.
1: Dwugodzinny trening.
0: Tak, no nie do końca dwóch, bo my akurat tak się dzieje, że musimy tą matę rozłożyć i złożyć. Czyli najczęściej to będzie trwało półtorej godziny, natomiast te 15, pół godziny będzie przeznaczone na składanie i rozkładanie maty.
1: Jak wygląda trening w zapasach?
0: No podstawą to jest rozgrzewka zawodników, która trwa minimum pół godziny. Później są jeżeli już jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć przez pewien okres czasu, to jest powtórzenie elementów, których po prostu my już prowadziliśmy te zajęcia i tak dalej. A więc technika, taktyka tych, jeśli chodzi o walki, natomiast na końcu jest akrobatyka, rozciąganie, czyli to są jakby trzy podstawowe rzeczy. Rozgrzewka, następnie trening podstawowy, a później i na końcu jest to rozciąganie, akrobatyka. No wiadomo, jaki cel, bo to jest, jednak to są wysiłek jest i tak dalej. No bo tacy zawodnicy, którzy uprawiają zapasy, w trakcie treningu tracą mniej więcej 2 do 3 kg w dzień.
1: Gdzie należy się zgłosić, czy po prostu wystarczy przyjść na zajęcia?
0: Oczywiście, wystarczy przyjść na zajęcia i my na miejscu. I wstępnie to po prostu ta osoba może pierwszy raz przyjść, no obejrzeć trening, uczestniczyć na początek i się zorientować, czy będzie zainteresowana tym uprawianiem tych zapasów, czy nie. A następnie później będziemy wymagali już dodatkowych rzeczy, ale to już opowiemy w trakcie.
1: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Witold Sańko, trener w klubie sportowym Lux Marcinkowo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: 104.9 FM. Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Po reklamie.

0: Dej 9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Pora na wieści ze stadionów. Sprawdźmy, jak radziły sobie lokalne drużyny w miniony weekend. Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Z nami w studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowie Mrągowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: I rozpoczynamy od B-klasy, bo 3 października w minioną sobotę Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Pogoni Ryn. I to spotkanie zakończyło się sukcesem Startu.
2: Drużyna z Kozłowa nie jest już, nazwijmy to, czerwoną latarnią tych rozgrywek. Dotychczasowy outsider wygrał w Rynie z rezerwami miejscowej Pogoni 6-1 i to gospodarze sobotniej potyczki zamykają obecnie klasyfikację B-klasy. Do przerwy Start prowadzi 2-0 po bramkach 28 minucie Sebastiana Rutkowskiego oraz 31 minucie Patryka Drzyzguły. W drugiej połowie Start szybko podwyższył wynik spotkania, a trzecią bramkę zdobywa w 46 minucie Paweł Biedka. 2 minuty później Pogoń strzela bramkę i mamy wynik 1-3 dla Startu. W dalszej części gry do siatki trafia już tylko Start i w 63 minucie na 4-1 podwyższa Piotr Kowalczyk. Natomiast na listę strzelców w 74 minucie po raz drugi wpisuje się Patryk Drzyzguła. Strzelanie kończy w 90 minucie Sebastian Rutkowski, który zdobywa również drugą swoją bramkę w tym spotkaniu. A mecz, tak jak wspomniałem, kończy się wynikiem 1-6 dla drużyny z Kozłowa. Start przesuwa się w tabeli o jedno oczko i obecnie zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 3 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 10 października o godzinie 14, tym razem u siebie z rezerwami Węgorii i Węgorzewo.
1: I zajrzyjmy, co działo się w miniony weekend w rezerwach Mrągowi Mrągowo. Rezerwy MKS-u Mrągowie Mrągowo rozegrały u siebie spotkanie z rezerwami również Mazura Ełk. To spotkanie niestety zakończyło się porażką rezerw Mrągowi.
2: Po ostatniej wysokiej wygranej Mrągowi ze Startem Kozłowo przyszło stoczyć walkę o punkty z bardziej doświadczonym zespołem tym razem. Był to zespół Mazura Ełk, wzmocniony kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny, która na co dzień występuje, jak wiemy, w czwartej lidze. Do przerwy mieliśmy bramkowy remis, bardzo wyrównana walka, 2-2. Dwie bramki dla Mrągowi zdobył Damian Sobiech w 30 i 42 minucie spotkania. Po przerwie niestety zespół rezerw Mazura zdecydowanie ruszył do ataku, co zaowocowało zdobyciem dwóch bramek w 65 i 90 minucie, dzięki czemu wywozi z Mrągowa Mazur 3 punkty. Rezerwy Mrągowi po tym pojedynku spadły w tabeli o jedną pozycję, obecnie zajmują 8 miejsce i mają na koncie 8 punktów. W następnej kolejce Mrągowia wybiera się na mecz do Barcian, gdzie rozegra mecz spotkanie z Jurandem Barciany i mecz odbędzie się 10 października o godzinie 15.
1: Zajrzyjmy teraz do A-klasy, bo w minioną sobotę, 3 października, grający w A-klasie Żagiel Piecki przegrał niestety na wyjeździe z drużyną KS Tempo Ramsowo-Wipsowo.
2: Tym razem po zaciętym i wymagającym spotkaniu Żagiel minimalnie przegrywa 1-0. Po wyniku można domyślać się, że spotkanie było bardzo wyrównane, lecz z przebiegu całego meczu to gospodarze mieli więcej sytuacji na podwyższenie wyniku. Kilka razy piłka lądowała albo na poprzeczce bramki Żagla, albo kapitalnymi interwencjami podpisał się wiele razy bramkarz Żagla Tomasz Olender. Żagiel w tym spotkaniu też miał swoje okazje, lecz tego dnia defensywa gospodarzy spisała się bardzo dobrze. Żagiel pomimo porażki zajmuje drugie miejsce i ma na koncie 18 punktów. Kolejne spotkanie Żagiel rozegra 10 października o godzinie 15, a powiadomować będzie u siebie zespół Łyny Sempopol.
1: W A-klasie grają dwie drużyny z powiatu mrągowskiego. Oprócz Żagla jest jeszcze Salent Boże. Żagiel zajmuje drugie miejsce w tabeli. Niestety, jeżeli chodzi o Salent Boże, jest troszeczkę inaczej. Salent zamyka tabelę, zajmuje ostatnie miejsce w A-klasie.
2: No niestety nie tak miała wyglądać gra Salentu w nowym sezonie, inaczej to się zapowiadało, tym bardziej, że drużyna została wzmocniona kilkoma zawodnikami z Mrągowarz, Mikołajek, no, z tego co pamiętam Mikołajki rozpadły się po spadku z Ligi Okręgowej i Salent miał spokojnie walczyć o wyższe cele niż dolna tabela. Salent rozegrał ponownie słabe spotkanie po bramkach straconych w 25 i 34 minucie. Salent przegrywa pierwszą połowę już 2-0. Początek drugiej połowy to znowu słaba gra w defensywie, błędy i w konsekwencji stratę kolejnych bramek w 50 i w 53 minucie. W 61 minucie bramkę dla Salentu zdobywa Witold Tłuński, który w tym spotkaniu w 89 minucie dokłada drugą bramkę, no ale to nic nie zmienia. Wynik i tak pozostaje taki sam. Wcześniej w 70 oraz 84 minucie Rona doprowadza do wyniku 4-0 i przy wyniku 4-0 dopisuje dwie bramki i w rezultacie wygrywa całe spotkanie 6-2. Salent, tak jak wspomnieliśmy, dalej zamyka tabelę A klasy. Zajmuje 14 miejsce z zerowym kompletem punktów. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 11 października o godzinie 16 w Bożem z Pomarańczami Korsze.
1: I teraz Liga Okręgowa. W minioną sobotę Mrągowia Mrągowo rozegrała u siebie wygrane spotkanie, zwycięskie spotkanie z Olimpią Olsztynek.
2: Tak, Mrągowia szybko objęła prowadzenie, bo już w 8 minucie po dośrodkowaniu Olafa Gorczycy piłkę otrzymał Bartosz Sobutka i z bliskiej odległości pokonał bramkarza gości. Mrągowia prowadzi 1-0. W kolejnych minutach obie drużyny miały problemy ze stworzeniem dogodnych sytuacji, a gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. W 33 minucie z ponad 20 metrów uderzył na naszą bramkę zawodnik gości, ale piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Chwilę później po strzale Bartosza Sobutki piłka minimalnie minęła słupek bramki Olimpii. W 42 minucie Maciej Narloch miał sytuację na podwyższenie wyniku po podaniu Przemysława Rybkiewicza w polu karnym. Jego uderzenie jednak zostało zablokowane przez obrońcę Olimpii Olsztynek. Początek drugiej połowy również należał do Mrągowi. Bartosz Sobutka po raz kolejny znalazł się w dobrej sytuacji, ale tym razem jego strzał był zbyt lekki i bramkarz pewnie interweniował. W odpowiedzi po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzale głową piłka minęła słupek mrągowskiej bramki. W 63 minucie dobrą okazję miał Konrad Laszuk, który z bliska mocno uderzył nad bramkę, ale wprost golkipera. Mocno uderzył na bramkę, ale wprost golkipera Olimpii. Dwie minuty później bramkarz Olimpii ponownie stanął na wysokości zadania, tym razem broniąc groźny strzał Mateusza Warszewskiego z rzutu wolnego. W 76 minucie Mrągowia podwyższyła prowadzenie. Olaf Gorczyca dośrodkował piłkę w pole karne, a podczas próby wybicia przez zawodnika Olsztynka futbolówka trafiła w naszego zawodnika Oktawiana Adamowicza i wpadła do siatki. Tak więc Oktawianowi przypisuje się tą drugą bramkę. Mrągowia liderem rozgrywek ma na koncie obecnie 27 punktów. 10 października o godzinie 14 Mrągowia na wyjeździe rozegra mecz z wiceliderem Orlentami Reszel.
1: Tak to miało wyglądać, takie były plany już pod koniec ubiegłego sezonu. Mrągowia, kiedy spadała do Ligi Okręgowej, były takie plany, że ten jeden sezon ma zagrać w Lidze Okręgowej, a później awansować do czwartej ligi. Czy to zaangażowanie piłkarzy, to zaangażowanie zawodników, te ambicje, czy to jak oni teraz grają, czy ta gra jest na miarę czwartej ligi?
2: No starcie pucharowe ze startem Lidzy pokazało, że nie odstajemy za bardzo, jeżeli chodzi o ten poziom czwartoligowy, też o zespoły które gdzieś tam są w środku tabeli obecnej go sezonu czwartoligowego. Ja uważam, że Mrągowie jeszcze musi przegrać tą drugą rundę i wtedy możemy coś rozmawiać po całym sezonie. Oczywiście dziś skupiamy się na tym, żebyśmy wygrali ten awans, wygrali to pierwsze miejsce. Na pewno po to zostały pewne posunięcia, pewne kroki, ściągnięcie naprawdę bardzo, bardzo dobrego trenera Mariusza Narela, który widać, że poukłada ten zespół z młodych chłopców też również, którzy reprezentują nasz klub, naszych wychowanków, ale też i ściągnęliśmy kilku zawodników, którzy no, naprawdę dają jakość dla tej drużyny, jeżeli chodzi o klasę okręgową. No, mamy najbliższy mecz z wiceliderem, to też pokaże, w jakim miejscu jesteśmy i jak ta sytuacja wygląda w tym zespole. Uważam, że już jesteśmy na tyle mocni, na tyle silni, że ta stabilizacja powoli się klaruje i na pewno dążymy do tego, żeby ten sezon doliczyć do udanych, czyli wygrać tą klasę okręgową i awansować do czwartej ligi.
1: Oprócz zmagań seniorów, kariera w piłce nożnej rozpoczyna się dużo wcześniej, bo to właśnie od grup młodzieżowych i dziecięcych. No i ten nabór ciągle trwa. Nie tylko w Mrągowie, ale w pozostałych klubach również. Ale w Mrągowie są też stałe dni treningowe, wtorki i piątki. Odbywają się te treningi, no i te najmłodsze dzieci wtedy mogą się zgłaszać.
2: No tak, cały czas treningi odbywają się jeszcze na powietrzu. Pogoda w miarę dopisuje i z tego, co widzimy, to tych dzieciaczków, tej młodzieży w naszym klubie jest niemała ilość. Treningi są intensywne, naprawdę z większym, mniejszym sukcesem odbywają się również i zawody sportowe, w których ta młodzież uczestniczy. Stawiamy na bardzo mocno na rozwój jednolity i mamy kadrę szkoleniową bardzo dobrze przygotowaną do treningów, do nauki gry w piłkę nożną. Mamy klasy sportowe też, z tego co wiadomo, w szkole podstawowej i to jest też ważny element tego rozwoju tej młodzieży. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w naszych treningach, w naszym klubie, bo uważam, że rozwój dzieci i młodzieży przez nasz klub jest bardzo znaczący, mocny i odzwierciedleniem jest tego efekt gry w zespole seniorów, czego efektem są chociażby powołania do pierwszego zespołu młodych zawodników, a też uczestnictwo w drużynie rezerw i tak zwane spotkanie się z piłką seniorską już na poziomie chociażby na początku B klasy, a później klasy okręgowej, a na niedługo może nawet już i czwartej ligi.
1: W zawodach biorą udział trochę starsze dzieci, a jak wyglądają treningi w tych najmłodszych grupach? Pięciolatkach, sześciolatkach, siedmiolatkach?
2: W najmłodszych grupach są to treningi odbywają się na zasadzie nauki o podstaw piłki nożnej, ale również mają zakończeniem jest udział w turniejach tu pobliskich miejscowościach, które się odbywają. To też jest jakieś zakończenie okresu treningowego, tego cyklu treningów, żeby spotkać się z rówieśnikami z innych drużyn, popatrzeć, rozegrać spotkanie, popatrzeć jak inni wyglądają na tle naszego zespołu, naszych drużyn. Dobra, fajna zabawa przede wszystkim na tym poziomie i nic, co można tutaj dodać do tej kwestii.
1: Dziękuję bardzo. O tym, co działo się na stadionach w miniony weekend, opowiadał Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowie Mrągowo. Do żółto-czarnej drużyny wciąż można dołączyć grupa przedszkolna roczników 2021-2022. Ma swoje treningi we wtorki i piątki o godzinie 16:30. Miejsce Orlik na osiedlu mazurskim. Więcej informacji można uzyskać u trenera koordynatora Karola Lemechy.

0: Melo Radia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. W tym roku Mrągowo świętuje wiele rocznic, w tym rocznicę istnienia szkoły, która wykształciła kilka pokoleń nauczycieli. Szkoła, która na przestrzeni lat zmieniała nazwy od Państwowego Liceum Pedagogicznego po Zespół Szkół nr 2. W tym roku przypada 80. rocznica kształcenia pedagogicznego w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, inicjatorką wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły.
2: Tak, 80 lat minęło 29 września, jak powstała pierwsza szkoła pedagogiczna, Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie. I od tego roku rozpoczęło się kształcenie nauczycieli w dwóch takich kierunkach. Szkoły się zmieniały, nazwy się zmieniały, ale kształcenie, cel był ten sam. Szkoła kształciła nauczycieli do klas 1-7 oraz do klas 1-8. Ci absolwenci mogli uczyć wszystkich przedmiotów, które były w szkole podstawowej, ale również inny kierunek był, który powstał po liceum pedagogicznym. To był kierunek kształcenia nauczycieli przedszkola. I tu chciałabym bardzo podkreślić, te absolwentki są nauczycielkami przedszkola, a nie przedszkolankami.
1: Jak te obchody tego jubileuszu wyglądają w tym roku?
2: No i zawsze robiliśmy, ja może do historii trochę przejdę, zawsze robiliśmy zjazdy, spotkałam się z kolegami, koleżankami, to był komitet taki organizacyjny, ale postanowiliśmy tym razem zrobić troszkę inaczej. Może dlatego też, że nasi nauczyciele już odeszli, absolwentów liceum pedagogicznego i trudno spotykać się tylko ze sobą bez kadry, która nas kształciła. Dlatego też, kiedy otrzymałam telefon od swojego kolegi z klasy, Maćka, co robisz w tym roku? Ja mówię, nic. No i się zastanowiłam, w następnym dniu napisałam do niego, a wiesz co, mam pomysł, będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać te wszystkie piosenki, których uczyliśmy się w szkole oraz te, które były na fali podczas naszej młodości. I tak nastąpił, nazwijmy w cudzysłowie, nabór naszych absolwentów chętnych, którzy chcieli przychodzić do biblioteki pedagogicznej i z nami śpiewać, dobierać repertuar i do dnia dzisiejszego spotykamy się w każdą środę i ćwiczymy ten nasz repertuar.
1: I gdzie ten repertuar będzie można usłyszeć? Bo trwają obecnie przygotowania do takiego większego spotkania.
2: Tak, jeżeli chodzi, no pomyśleliśmy sobie, no tak, śpiewanie dla siebie tylko i wyłącznie to wspaniała sprawa. Integracja jest to niesamowita i wspomnienia, które przy okazji powstają, ale chcielibyśmy jeszcze się troszeczkę pokazać na zewnątrz. I tak pierwszy taki koncert amatorów, absolwentów liceów pedagogicznych w Mrągowie odbędzie się 10 października w naszej szkole, w Zespole Szkół nr 2 imienia Władysława Jagieły. To, że szkoły miały różną nazwę, to nie szkodzi, ale łączył nas zawsze jeden patron, Władysław Jagieło, który jest do dnia dzisiejszego. Także odbędzie się uroczyste spotkanie, można to nazwać akademią w szkole i na prośbę naszą pani dyrektor wyraziła zgodę, była zadowolona z tego, że absolwenci przyjdą i zaśpiewają nauczycielom, pracownikom i uczniom tej szkoły.
1: Co jeszcze się działo w ramach tych obchodów? Co
2: jeszcze
1: się dzieje?
2: Może jeszcze taki drugie przedsięwzięcie, które się szykuje. To będzie 20 października tego roku otwarcie wystawy poświęconej rocznicy 80-lecia rozpoczęcia kształcenia nauczycieli w Mrągowie. Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy. Również zaśpiewamy kilka piosenek, które będą stanowiły tło do obserwacji, do zwiedzania tejże wystawy, do wymiany poglądów. Zapraszamy mieszkańców Mrągowa, zapraszamy naszych absolwentów, nauczycieli, którzy kiedyś kształcili w tych szkołach. Dla wszystkich chętnych drzwi są biblioteki pedagogicznej otwarte. Kolejne przedsięwzięcie, które przed nami będzie, to 18 listopada zaśpiewamy seniorom, emerytom i rencistom Związku Nauczycielstwa Polskiego i będzie to w sali Orbita w Mrągowskim Centrum Kultury.
0: Jakie wspomnienia wiążą się z kształceniem pedagogicznym w Mrągowie?
2: No, jest tych wspomnień bardzo dużo. Spotykamy się przy różnych okazjach i mogę powiedzieć, że uczestniczyłam już w kilku spotkaniach w tym roku absolwentów, których byłam nauczycielką. Wspominamy te chwile, które miały miejsce w szkole i łączy nas zawsze ta sama więź, ta radość, to przygotowanie do zawodu, ta otwartość, to ta wielozawodowość, która była nam dostarczana podczas kształcenia i które też ja wykorzystywałam podczas prowadzenia takich lekcji. Taki nauczyciel był przygotowany nie tylko do prowadzenia lekcji, ale do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, do prowadzenia drużyn harcerskich, do otwartych takich relacji między mieszkańcami wsi czy miasta, organizacji różnych imprez. To była taka lokomotywa ciągnąca do przodu, pokazująca kulturę naszego społeczeństwa, naszego regionu, no i oczywiście i naszą kulturę również.
0: To kształcenie pedagogiczne inaczej wyglądało wtedy niż teraz?
2: No na pewno inaczej. Ono było od młodszych lat. Do liceum pedagogicznego poszłam, kiedy miałam lat 14. I ja już wiedziałam, że ja chcę być nauczycielką. Moi koledzy, koleżanki również ten zawód sobie wybrali. Uczyliśmy się przez 5 lat. W ciągu tych 5 lat mieliśmy różnego rodzaju praktyki. Czy to na korytarzu, tańcząc z uczniami szkoły ćwiczeń podczas przerw, czy prowadząc lekcje próbne, czy też mieliśmy praktyki pedagogiczne w szkołach miejskich, wiejskich, w klasach łączonych, w różnych trudnych warunkach, w których przyszło nam realizować swoje cele. No a później te osoby, które ukończyły szkołę, mogły pójść do pracy lub na studia. Kształcenie w studium nauczycielskim czy w liceum wychowania przedszkolnego też troszkę było inne. One odbywały się na tych samych zasadach, jak my mieliśmy, ale oni mieli również takie praktyki półroczne, że w ciągu pół roku poszli normalnie do pracy, do przedszkola, tam pracowały, otrzymywały wynagrodzenie i później wracały z bagażem doświadczeń do szkoły.
0: A jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, jak pani praca wyglądała na początku, a jak się zmieniało? Stosunek uczniów na przykład do nauczycieli i odwrotnie?
2: Z wielkim szacunkiem odnosiliśmy się do nauczycieli. Był to autorytet. Tak było też
0: za później, jak pani
2: moich czasów, kiedy byłam nauczycielką. Nauczyciel był wielkim autorytetem. Nauczyciel, tak jak ja sobie wspominam, starałam się pomagać swoim uczniom jako wychowawca, jako nauczyciel, aby było łatwiej im zdobywać zawód, ale również znaleźć się w tej otaczającej rzeczywistości. Pomagałam ich w różnych sprawach, z jakimi się zwrócili do mnie. Byłam taka spolegliwa, empatyczna. Jestem do dnia dzisiejszego taką osobą. No i zawsze serce się raduje, kiedy się spotyka z absolwentami i oni przekazują te piękne słowa lub napiszą coś pięknego, gdzie ja sobie to wszystko zatrzymuję. Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo pięknym, ale bardzo trudnym. Z czasem młodzież się też zmieniała. Wiadomo, kandydat na nauczyciela był kandydatem, którego się wybierało spośród wielu, wielu uczniów, którzy zdawali egzamin. Musieli zdawać nie tylko egzamin z języka polskiego, czy też z matematyki, ale z wychowania muzycznego, czyli musieli być zdolni muzycznie i zdolni plastycznie, bo to wszystko było potrzebne w realizacji poszczególnych tematów lekcyjnych. To nie było ksera, to nie było komputerów. One musiały same siedzieć i my, ja też, rysować, śpiewać, przygotowywać się do poszczególnych lekcji, pisać konspekty. I z tym gotowym materiałem wtedy szliśmy do ucznia. Później to się troszkę zmieniało, jeżeli chodzi o charakter nauczyciela, bo było to ułatwienie poprzez komputery czy też inne środki, które ułatwiały nam pracę. Zmieniał też się uczeń, bo uczeń to też specjalista w zakresie różnych dziedzin i nauczyciel musiał się kształcić przez cały czas. Uczniowie byli szybcy, załóżmy, w opanowaniu pewnych spraw komputerowych, ale my się nigdy nie dawaliśmy i potrafimy też pewne te czynności wykonywać i komputer służy nam do dnia dzisiejszego wykonywaniu różnych czynności już w pracy naszej społecznej. Czy uczeń przedtem był lepszy, czy obecnie jest lepszy? Nie można tak powiedzieć. Zmienia się środowisko, zmienia się otaczająca rzeczywistość, zmieniają się rodzice i cały świat został postawiony troszeczkę inaczej. W związku z czym my musimy też się przystosować do tych zmiennych warunków. Ja tylko mogę powiedzieć, że obecnie nauczycielom jest trudniej uczyć, niż było to za moich czasów.
3: A trudniejsze jest co? To skupienie uwagi ucznia?
2: Tak, skupienie uwagi ucznia. Oni są rozproszeni. Roszczeniowa wiecznie postawa rodziców. A ja uważam, że rodzic w pierwszym rzędzie ma brać pod uwagę swoje dziecko i on ma mu dać podstawy do życia, a nie powiedzieć, jest nauczyciel, niech on go wszystkiego nauczy. Nie, proszę Państwa, rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, otaczająca nas rzeczywistość, krąg rówieśników jest do tego stworzony, żeby się nawzajem uczyć, ale w sposób kulturalny, grzeczny, a nie bez przerwy jakieś tam roszczeniowe.
3: Jakie było zachowanie rodziców kiedyś? Tak jak pani się stykała ze swoimi pierwszymi uczniami. Nie byli tacy roszczeniowi jak teraz? Tak jak
2: nie,
3: pani mówi?
2: Uczniowie nie
3: ale
2: byli tacy
3: rodzice.
2: Roszczeniowi,
3: a pytam
2: rodzice
3: o rodziców.
2: Tak samo nie byli roszczeniowi. Rodzice współpracowali z nauczycielem, wychowawcą i z nauczycielami. Jak była wywiadówka, no to oczywiście było spotkanie z wychowawcą, który przedstawiał klasę, co osiągnęła, jakie są problemy, jakie są bardzo dobre strony tej klasy. Później każdy rodzic otrzymywał oceny. Można było podejść do nauczyciela, wychowawcy i dyskutować indywidualnie, nie na forum klasy. Również nauczyciel, kiedy skończyła się ta ogólna wywiadówka z danym wychowawcą, miał możliwość pójścia do każdego nauczyciela i rozmawiać na temat swojego dziecka. No jeżeli jakieś wynikały problemy z uczennicą, to rodzic rozmawiał, w jaki sposób my to rozwiążemy.
1: O kształceniu pedagogicznym w Mrągowie opowiadała Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego, a także nauczycielka i dyrektorka.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach przygotował na jesień ofertę zajęć stałych oraz wydarzeń kulturalnych. Przed nami m.in. Noc Bibliotek, warsztaty patriotyczne oraz wystawa. Więcej o tych wydarzeniach opowie nasz dzisiejszy gość, Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach. Justyna Malinowska, zapraszam na tę rozmowę.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Co GOK przygotował w tym roku, tej jesieni, dla mieszkańców?
5: W tym roku staramy się otworzyć bardzo dużo grup zainteresowań, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Proponujemy Państwu, myślę, że bardzo bogaty wachlarz zajęć. Jako pierwsze opowiem o majsterkowaniu. Tutaj mamy nowego prowadzącego, jest nim Tomasz Nawrot. Może być znany Państwu z mazurskich mozaik, jest dosyć aktywny na terenie całego powiatu mrągowskiego. Jest to fantastyczny fachowiec i na jego zajęcia zapraszamy dzieci już od 7 roku życia. Zajęcia odbywają się we wtorki od 16 do 18 i dzieciaki będą tworzyć wspaniałe rzeczy. Z tego, co widziałam, co Tomek przygotował, to naprawdę można będzie bardzo twórczo się zrealizować i praktycznie. Dzieci będą obcować z narzędziami, z drewnem głównie, ale też z innymi materiałami i tworzyć małe dzieła sztuki. Przygotowaliśmy także zajęcia ogólnorozwojowe z panem Karolem Janaszem. To jest propozycja dla dzieci od 10 roku życia. Jest to coś, co w rozmowach z rodzicami i z dziećmi przewija się już od jakiegoś czasu, że dzieci chcą wyjść do lasu, ale jeżeli pójdą do tego lasu, to chciałyby coś tam zrobić. Więc będziemy uczyć praktycznego spędzania czasu w lesie. Będziemy uczyć się rozpalać ognisko, będziemy uczyć się budować szałasy, będziemy obcować z naturą, będziemy przygotowywać posiłki na świeżym powietrzu. Będzie to również połączone z treningiem, z elementami boksu, z elementami siłowymi, dlatego że pan Karol jest do tego znakomicie przygotowany, jest również instruktorem nurkowania, więc mam nadzieję, że w przyszłości te nasze zajęcia rozwiną się naprawdę bardzo, bardzo. Oczywiście zapraszamy jak co roku na zajęcia muzyczne, które prowadzi pan Grzegorz Piątek. Są to zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe. Dzieci grają na gitarze, ukulele, na banjo, na bongosach, fletach, dzwonkach, pianinie, tak więc wspólnie grają, tworzą muzykę i śpiewają. I tutaj oczywiście kontakt bezpośrednio do pana Grześka lub do Domu Kultury i umawiamy zajęcia. Stworzyliśmy również grupę zajęć umuzykalniających dla dzieci z panią Karoliną Polewaczyk. Jest to propozycja dla najmłodszych dzieci, czyli 5-8 lat. Zajęcia odbywają się w czwartki. Dzieci podczas zajęć obcują z muzyką, śpiewem, rytmem, bawią się, poznają instrumenty, rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu i oczywiście muzyczną kreatywność, bo na tym wszystkim, co pani Karolina przyniesie na zajęcia, można po prostu zagrać. Chcieliśmy stworzyć taką swobodną przestrzeń do odkrywania muzyki przez ruch, zabawę i wspólne śpiewanie. Zapraszamy także na zajęcia kreatywne. Tutaj instruktorką będzie pani Nina Babinowicz. Zajęcia odbywają się w środę od 13 do 14. Jest to propozycja dla dzieci 7-10 lat. Jest to takie kółko plastyczno-kreatywne, które ma być przygodą dla dzieci. Będzie dużo kolorów, będą ciekawe techniki, będą również eksperymenty. Dzieci będą mogły realizować własne pomysły na zajęcia. Pani Nina jest bardzo otwarta, więc ma nadzieję, że dzieci rozwiną wyobraźnię, kreatywność i będą również proponowały tematy zajęć. Zapraszamy również na zajęcia malarskie, żeby zostać w temacie takim malarsko-kreatywnym. Instruktorką będzie pani Karolina Radoch. Tutaj jest to propozycja dla dzieci od 13 roku życia i dla dorosłych. Zajęcia będą odbywać się w soboty, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od 10.30 do 13.30. I to będą takie typowe zajęcia malarskie. Będziemy podróżować między akrylem, akwarelą, a malarstwem olejnym. Będzie to malowanie na sztalugach, na płótnach, również na blokach, profesjonalnymi narzędziami. Tak więc tutaj zapraszam osoby, które chciałyby się nauczyć techniki lub ją podszkolić. Tak więc jest to znakomita okazja, bo pani Karolina jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą artystką. Można obejrzeć jej pracę na Instagramie czy na Facebooku. I zapraszam również na zajęcia fotograficzne, które prowadzi pani Ewa Oracz. Tutaj zapraszamy młodzież i dorosłych w poniedziałki od 16 do 18. Podczas zajęć pani Ewa będzie uczyć uważnego patrzenia, szukania kadrów, światła, koloru i pomoże wyczuć ten moment, kiedy należy pstryknąć migawką, żeby to zdjęcie było ciekawe, interesujące. Będzie to fotografia zarówno telefonem, który każdy z nas posiada, jak również aparatem fotograficznym. Zajęcia będą odbywać się w sali, jak i w terenie. Postanowiliśmy założyć również grupę teatralną, której instruktorką zostanie pani Emilia Turek. Tu również zapraszamy młodzież i dorosłych w piątki od 15 do 17. Czemu zajęcia teatralne? Dlatego, że jest to doskonała przestrzeń do odkrywania swojego głosu, wyobraźni. Można poćwiczyć odwagę na scenie, czy dajemy radę, czy nie do końca, czy potrzebujemy jeszcze troszkę nad tym popracować. I będziemy pracować ze słowem, ruchem, emocjami, improwizacją i mam nadzieję, że po całym roku pracy będziemy mogli obejrzeć efekty w postaci etiudy lub spektaklu teatralnego. I oczywiście już tradycyjnie pani Gabriela Piotrowska zaprasza na zajęcia z hip-hopu. Dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-14 są to dwie grupy, w poniedziałki i w czwartki, ale otworzyliśmy również grupę Mama i Dziecko. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w poniedziałki od 18 do 19 razem z mamami. Jeżeli oczywiście trafi się chętny tata, to również zapraszamy, ale kierujemy zajęcia jednak do mam i dzieci. Chcieliśmy takie zajęcia stworzyć dlatego, żeby integrować jednak rodziców z dziećmi. Sama wiem, że nie mamy tego czasu tak dużo, jakbyśmy chcieli, a jeżeli możemy wspólnie pójść na zajęcia, to myślę, że jest to znakomita okazja, żeby ten czas z dzieckiem spędzić na ruchu, muzyce i bliskości.
3: Przed nami również Ogólnopolska Noc Bibliotek. 12. Ogólnopolska Noc Bibliotek odbędzie się 16 października. W tym roku hasło przewodnie to Biblioteka się sprawdza. W obchody tego ogólnopolskiego święta włącza się także Gminny Ośrodek Kultury Pegas w Pieckach, a także Biblioteka właśnie w Pieckach.
5: Tak, w tym roku również włączamy się w Noc Bibliotek. Jest to impreza, którą bardzo lubimy, dlatego że zapraszamy właśnie do biblioteki, która u nas akurat jest często odwiedzana, ale nie jest to zawsze miejsce pierwszego wyboru. Dlatego otwieramy nasze drzwi biblioteki i zapraszamy na gry i zabawy ruchowe. Zaprosiliśmy również iluzjonistę Rafała Kotlewskiego, który zaprezentuje swoje umiejętności i poprowadzi jeszcze dodatkowe zajęcia dla dzieci. Będziemy robić eksperymenty, będziemy jeść pyszności, ale to będzie niespodzianka, cóż wam zaserwujemy dobrego. No i będziemy się świetnie bawić, będą to, mam nadzieję, wspaniałe 4 godziny, które razem spędzimy. Zapisy oczywiście osobiście w bibliotece, do czego najchętniej namawiam. Jeżeli ktoś nie może, to można do nas zadzwonić pod numer telefonu 89 742 11 89.
3: Noc Bibliotek rozpocznie się o której?
5: O godzinie 19, a zakończymy o godzinie 23.
3: Co oprócz tego, co jeszcze będzie się działo tej jesieni w Gminnym Ośrodku Kultury Pegas w Pieckach?
5: 21 października zapraszamy na wystawę fotografii pana Waldemara Bzury. Jest to człowiek, który jest doskonale znany, myślę, że w całej Polsce, bo nie powiem, że tylko u nas w gminie czy w powiecie, ale naprawdę w całej Polsce. Cieszymy się, że ponownie zgodził się wystawić swoje prace właśnie u nas w Domu Kultury, więc bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia naszego Facebooka, gdzie będą wszystkie potrzebne informacje, żebyśmy mogli się tego 21 października spotkać.
3: Na koniec października będzie też coś dla najmłodszych, trochę zabawy i gier terenowych.
5: Zapraszamy jak od paru lat już do Zaczarowanego Ogrodu, który powstanie w Domu Kultury w Pieckach, w tym roku pod hasłem Pogromcy Smoków. Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na grę terenową po całym Domu Kultury. Będzie mnóstwo zadań praktycznych, plastycznych, ruchowych, dlatego że musimy nauczyć się, jak poskromić smoka, więc odbędziemy fantastyczny trening, ubierzemy się, uzbroimy się we wszystkie potrzebne rzeczy, żeby znaleźć tego łobuza smoka i może go pokonać, a może go trochę polubić, ale to już się okaże podczas Zaczarowanego Ogrodu 24 października.
3: Czas mija szybko, więc już wielkimi krokami zbliża się także nasze narodowe święto 11 listopada, Święto Niepodległości. I tutaj co roku w obchody tego święta włącza się także GOK.
5: Obchody Święta Niepodległości rozpoczniemy warsztatami patriotycznymi, które kierujemy dla dzieci i dorosłych, a najlepiej dla rodzin. One odbędą się 7 listopada u nas w Domu Kultury. Będziemy robić emblematy patriotyczne, tak żebyśmy mogli dumnie reprezentować swoje rodziny i siebie podczas samego Święta Niepodległości. A 11 listopada zaprosimy Państwa na obchody. Rozpoczniemy je złożeniem kwiatów i znicza pod pomnikiem oraz mszą świętą. Natomiast o godzinie 15 odbędzie się piknik patriotyczny, gdzie zapraszamy Państwa na grochówkę, kiełbaskę. Odbędzie się bieg niepodległości dla dzieci, gry i zabawy. Odwiedzi nas również grupa rekonstrukcyjna, której członkiem jest sam Piłsudski, więc polecam nas tego dnia odwiedzić.
3: A ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pegas w Pieckach, która opowiedziała, co będzie się działo tej jesieni w Pieckach. O zajęciach w Pegasie to na razie wszystko, ale zajrzyjmy też, co w najbliższym czasie będzie się działo w Mazurskim Parku Krajobrazowym.
1: Przed nami warsztaty Senior Bliżej Natury. Uczestnicy będą mogli poznać właściwości prozdrowotne grzybów leśnych. I na pewno nikt nie wróci z pustym koszykiem do domu. O szczegółach Piotr Bogdaszewski z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
6: Senior Bliżej Natury to cykl warsztatów kierowanych do osób starszych. W szerokiej ofercie warsztatów i zajęć organizowanych przez Mazurski Park Krajobrazowy zauważyliśmy niszę, jeśli chodzi o tą grupę wiekową. Dlatego też zapraszamy wszystkich seniorów na najbliższe warsztaty, które odbędą się 9 października o godzinie 11 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Krutyń 66. W programie warsztaty mykologiczne w formie zajęć terenowych w lesie, znaczenie grzybów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, podstawy rozpoznawania wybranych gatunków oraz poczęstunek. Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Fiedorowicz. Ważna informacja, że obowiązują zapisy. Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w warsztatach pod numerem telefonu 572 864 154 lub na maila edukacja@mazurskipark.pl. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz o zabraniu koszyka, który po warsztatach, mam nadzieję, będzie u każdego pełny grzybów. Warsztaty będą trwały około 4 godziny.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, a także kontakt podane są na facebookowym fanpage'u Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

0: Melo Radia Mrągowo.
1: To już 80 lat. Wyjątkowy jubileusz świętuje szkoła, która wykształciła wiele pokoleń nauczycieli. Na przestrzeni lat zmieniała nazwy: Państwowe Liceum Pedagogiczne, Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskie, Studium Nauczania Początkowego, a dziś Zespół Szkół nr 2, powszechnie znany jako SN. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Urszulą Kuchcińską, absolwentką Liceum Pedagogicznego oraz emerytowaną dyrektorką Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.
2: Ja jeszcze prowadziłam pedagogizację rodziców. Uczyłam psychologii, wychowania muzycznego, innych przedmiotów również. Ja mówię teraz o szkołach pedagogicznych. I ta pedagogizacja rodziców była mi potrzebna również do tego, aby uświadamiać im, jaką rolę pełnią. Bardzo mi się podobało, kiedy doszłam do tematu pedagogizacji rodziców, która wynikała z tematu lekcji mojej, to moje uczennice, ale pani profesor, to cwana prowadziła z naszymi rodzicami pedagogizację i uczyła ich tego wszystkiego o tym, o czym pani teraz mówi. Ja mówię tak, bo ja nie mogę być nauczycielem, który powie teoretycznie, jak się to robi. To trzeba pokazać praktycznie. Czyli rodzice wraz ze mną współpracowali z wami i z innymi nauczycielami.
1: Trzeba mieć pewnego rodzaju powołanie do pracy z dziećmi, z młodzieżą?
2: Tak, trzeba mieć powołanie. Jeżeli ktoś nie lubi dzieci, ani nie lubi młodzieży, jest tylko stworzony tak dla siebie, a co to nie ja jestem i co mnie to interesuje, no to nie widzę takiego kandydata na nauczyciela. Nauczyciel to osoba otwarta, chętna, pomocna, dająca z siebie dużo. My nie oczekiwaliśmy nigdy na jakieś wsparcie finansowe. Ten wolontariat to zaczął się, który jest teraz taki modny, w momencie przyjścia do szkoły. My czyniliśmy wszystko w ramach swoich godzin, które mieliśmy nie tylko poświęcone nauce, ale swój prywatny czas. A także kończyliśmy jeszcze inne szkoły. Chodziliśmy na SKS-y, chodziliśmy do Domu Kultury, tego małego Domu Kultury, który był przy Jeziornej. Chodziliśmy do ogniska muzycznego, także wszechstronnie się rozwijaliśmy. Szkoła miała własną orkiestrę, jeżeli chodzi o szkoły pedagogiczne, był chór, który wyjeżdżał na występy do małych miejscowości, do większych miejscowości. No i w ten sposób pokazywaliśmy się my jako szkoła.
1: Takie mam pytanie do pani. Jak pani uważa, teraz, obecnie, nauczyciele powinni więcej zarabiać? No bo były też strajki nauczycieli, prawda? Chodziło o te płace, żeby je zwiększyć. Jak pani myśli? Bo to taki temat oczywiście kontrowersyjny. Jedni uważają, że tak, drudzy nie.
2: Zawsze trudno jest mówić na temat pieniędzy, tak? Mhm. Uważam, że przez wszystkie lata, które pracowałam, finansowo nie byliśmy doceniani. Zupełnie. Były stopnie awansu zawodowego, są one oczywiście, które miały jak gdyby podnosić kwalifikacje, a zarazem dać jakieś tam pieniądze jako gratyfikację. Proszę sobie wyobrazić życie każdego człowieka bez nauczyciela. Co rodzic sam od siebie może dać dziecku? Kto dał wykształcenie tym wszystkim, którzy nas otaczają? Dzieciom, młodzieży, dorosłym. To był nauczyciel. Wychował społeczeństwo, które jest w zarobkach ponad nauczycielami. I to jest bardzo przykre.
1: Mhm, rozumiem. A Jeszcze taka kwestia, bo tak często się mówi, że nauczyciele no to jednak mają dużo odpoczynku, no bo jednak wakacje, 2 miesiące, akurat w takim szczycie sezonu, no bo jednak upalne dni i wtedy nauczyciele mogą odpoczywać.
2: Tak, tak, proszę Państwa, taka historia się rozwija przez wiele lat. Tylko kto nie jest nauczycielem, nie wie, na czym polega praca nauczyciela. Czy rzeczywiście ma tyle wolnego, jak Państwo sobie wyobrażają? Jeżeli by było tak wspaniale, to nie brakowałoby nauczycieli różnych do kształcenia w różnych przedmiotach, do różnych przedmiotów, tak? Brakuje nauczycieli i będzie brakowało nauczycieli. Nauczyciel otrzymuje fragment planu, który ma realizować w każdej klasie. Pisze do tego rozkład materiału. Sam to tworzy. No teraz to są takie jeszcze te wyspecjalizowane ośrodki, które piszą takie gotowe rozkłady materiału, ale z gotowych rozkładów materiału to można tylko zerknąć, bo dostosowujemy rozkład materiału do danej klasy. Jak to wszystko jest napisane, no to oczywiście realizujemy. Do lekcji człowiek się przygotowuje. Bo to nie jest taki schemat. W jednej klasie tak zrobisz, w drugiej trochę inaczej się zrobi. W jednym trzeba bardziej poszerzyć dany materiał, w drugim możemy zwęzić go i uczeń może z nami dyskutować i poszerza ten materiał realizujący daną tematykę na lekcji, czyli jest ta aktywność w nauczaniu. Każda przerwa semestralna, która była za moich czasów, kiedy byłam nauczycielem, kiedy byłam dyrektorem zespołu szkół numer 2, to praca. Nauczyciele spotykali się i przygotowywali bezpłatnie uczniów do matury, realizując tematykę, poszerzając ich horyzonty, uzupełniając pewne treści, których uczeń nie zdołał opanować, bo tempo uczenia każdego ucznia jest indywidualne, w związku z czym to było takie wyrównywanie braków. Oprócz tego taki dyrektor to miał na głowie remonty szkoły, zarabianie na szkołę. Trzeba było myśleć, jak tu zarobić trochę pieniędzy, żeby wyremontować, czy łazienkę, czy coś zakupić, bo tych pieniędzy na szkolnictwo nigdy nie było za dużo. A wakacje? Wakacje to część, tak, troszkę poświęcamy odejściu od książki, czyli podręcznika, od rozkładu materiału, ale to nie jest na długo. Trzeba do każdego przedmiotu, który się uczy, do każdej klasy napisać rozkład materiału. A kiedy pisze? No w wakacje, a nie 1 września, kiedy staje przed klasą. Także nie siedzi i nie odpoczywa tak, jak się to Państwu tylko wydaje. Praca nauczyciela jest pracą wyczerpującą, fizycznie, psychicznie. I on musi wyciszyć się, gdzieś odejść, czy do swojego ogrodu, czy gdzieś wyjechać, żeby zapomnieć o tym, co nagromadziło się przez cały rok szkolny w jego mózgu. Musi się zresetować z nową siłą, z nową radością, rozpocząć nowy rok szkolny.
1: Praca nauczyciela nie kończy się, kiedy zamyka drzwi szkoły?
2: Nie, nie kończy się, kiedy zamyka drzwi.
1: No bo ta praca też jest po południu w domu.
2: Ponieważ przyjdzie sobie do domu po południu, zrobi to, co należy do niego w domu w ramach pewnych obowiązków, a później jeszcze są sprawdziany. No i te sprawdziany też trzeba sprawdzić, prawda? To dlatego to tak jest, tak się wydaje, że ten nauczyciel to ma ileś tam godzin mniej. Gdyby się wszystkim tak wydawało, że ten nauczyciel ma, wydaje im się, gdyby tak naprawdę było, jak się ludziom wydaje, to na całym świecie podejście do nauczyciela byłoby inne. Bo o co chodzi? podejście jest jednakowe. Dajemy tyle i tyle godzin dydaktycznych przy tablicy. I to jest w każdym kraju. I to nie jest wyjątek, czy w moim kraju, czy w Czechach, czy w Niemczech, czy w Finlandii. Nauczyciel ma swoje godziny przy tablicy z uczniami i one są obliczone na miarę sił każdego człowieka.
1: W tym roku można powiedzieć, że w Mrągowie mamy rok jubileuszy, 80-lecie nadania obecnej nazwy miasta, 80-lecie powstania pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mrągowie, ale też 80-lecie kształcenia pedagogicznego w Mrągowie. Taki wyjątkowy rok, można powiedzieć, w naszym mieście.
2: Tak, tak. Ten rok 1946 to był rokiem wyjątkowym, kiedy wszystko powstało, kiedy tworzyła się państwowość nasza na tych terenach. Powstawały różne instytucje, zakłady pracy i one też obchodzą 80-lecie, chociaż może już niektóre zakłady są zlikwidowane, ale my o nich pamiętamy, mieszkańcy Mrągowa, czy to był PKS, czy to był Bumar, czy jeszcze inne zakłady. Także to wszystko tkwi jeszcze w nas. I się cieszymy, że minęło 80 lat, że potrafimy się ze sobą jednak dogadać. Jesteśmy radośni w naszym mieście, a tym, którym nie wychodzi, no to niech popatrzą troszeczkę na siebie. Może trzeba zainwestować coś w siebie, jakąś energię, jakąś siłę i iść naprzód.
1: Wyjątkowy rok, wyjątkowy jubileusz też dla nauczycieli

0: młodsze roczniki, to moje uczennice, to też emerytki. I im się należą, wszystkim nauczycielom, szczególne wyrazy uznania za ten piękny, trudny zawód. Gratuluję wyboru i życzę dalszego powodzenia w ich życiu, w ich otwartości, w ich radości i żeby służyli dalej następnemu jeszcze może pokoleniu.
1: Wielu nauczycieli wykształciło się w Szkole Pedagogicznej w Mrągowie. Obecnie jest to zespół szkół numer 2 w Mrągowie, nazywany powszechnie SN-em. Jest pani w stanie powiedzieć, ilu to uczniów, ilu absolwentów skończyło Szkołę Pedagogiczną w Mrągowie?
0: Ja myślę, ja tam kiedyś jaką dokładną statystykę to znałam, ale muszę powiedzieć, że na dzisiejsze spotkanie nie przygotowałam tych cyferek. Ja tak myślę, że do 4000 chyba dojdzie. No to były klasy liczne, po 40 osób w klasie, ileś tam ciągów klasowych. Rozproszyliśmy się po naszym mieście, powiecie, województwie, Polsce, a nawet są koleżanki, koledzy, którzy kończyli moją szkołę i pracowali jako nauczyciele za granicą. Jeżeli wyjechali tam, żeby być na stałe, no to nie mogę powiedzieć, czy mi lepiej, czy gorzej, czy tak samo. Jeżeli się spotykamy, to wspominamy te wspaniałe czasy i może nawet nie dyskutujemy, gdzie jest lepiej, tylko wspominamy to, co było, co jest i co chcemy jeszcze zrobić i ile razy chcemy się jeszcze spotkać. I co miłego jeszcze wymyślimy dla siebie.
1: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani Urszula Kuchcińska, absolwentka Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, dawnego Liceum Pedagogicznego, ale też była nauczycielka zespołu szkół numer 2 i emerytowana dyrektorka szkoły. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, dzięki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: Nello Radio Mrągowo.
1: Okrągło jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

form, ani jednej kalorii. Melo, pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio, słuchaj codziennie.

jesteśmy. Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.